się, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie.

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: To jest Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Trwa kolejna edycja majowej akcji Dzieci Komunijne Dzieciom Misji. Jak mówi Krzysztof Goworek, pełniący obowiązki sekretarza krajowego papieskich dzieł misyjnych dzieci, to idea, która od lat uczy najmłodszych wrażliwości na temat misji i dzielenia się dobrem z rówieśnikami na krańcach świata. W pierwszej kolejności tym wsparciem misji misjonarzy jest modlitwa, mówił Krzysztof Goworek.
2: Ważne jest, aby to dzieci miały świadomość tego, że one pomagają i pomagają osobom w podobnym wieku, czyli rówieśnikom. Po pierwsze w tym właśnie wymiarze modlitewnym, ale także mają możliwość, jeżeli tylko chcą i pozwolą im na to rodzice, żeby w jakiś sposób wesprzeć również także finansowo te działania, które są prowadzone na rzecz dzieci w krajach misyjnych.
1: W ubiegłym roku dzięki ofiarom pieniężnym zebranym w ramach akcji Papieskie Dzieła Misyjne wsparły 94 projekty w 9 krajach misyjnych. Dotyczyły one m.in. pomocy żywnościowej, opieki medycznej i edukacji. Do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej zachęcał podczas audiencji generalnej Leon XIV. Ojciec Święty, kontynuując cykl katechez o Soborze Watykańskim II, nawiązał do konstytucji soborowej Lumen Gentium, która przypomina, że Kościół pouczony przez Ducha Świętego czci Maryję z synowską miłością jako najukochańszą matkę. Słowa te zachęcają nas do zrozumienia, w jaki sposób w Maryi, która pod działaniem Ducha Świętego przyjęła i zrodziła Syna Bożego, który przyszedł w ciele, można rozpoznać zarówno wzór, jak i najdoskonalszego członka oraz matkę całej wspólnoty eklezjalnej. W słowie skierowanym do Polaków Leon XIV zachęcał do dawania dobrego przykładu dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Leon XIV zachęcał także do modlitwy o pokój i zgodę między narodami za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej. Przed rozpoczęciem audiencji zatrzymał się i pomodlił przy miejscu zamachu na świętego Jana Pawła II, którego przypada 13 maja właśnie rocznica.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Kościele w Polsce trwają doroczne dni modlitwy o urodzaje oraz za kraje głodujące, nigdy nazywane dniami krzyżowymi. To szczególny czas w kalendarzu liturgicznym, przypadający na poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Choć trwamy w radosnym okresie wielkanocnym, te 3 dni zachowują charakter pokutny i błagalny. Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się z tradycji wychodzenia z kościoła procesją do przydrożnych krzyży. Tam wierni zatrzymują się na modlitwę, śpiewając litanie do wszystkich świętych i inne pieśni błagalne. W tym czasie w licznych miejscowościach odbywają się nabożeństwa poświęcenia pól. Głównym celem tej tradycji jest wyproszenie u Boga błogosławieństwa dla rolników i ich pracy oraz modlitwa o pomyślną pogodę, mówi ksiądz Józef Bednarski, diecezjalny duszpasterz rolników.
4: Pan Bóg zsyła deszcz, zsyła słońce. Człowiek o tym wszystkim wie i dlatego podczas tego obrzędu poświęcenia pól dziękuje, prosi i oddaje się w opiekę.
1: Zwyczaj ten wywodzi się z V wieku, kiedy to biskup Mamert z Wienę z Gwegali zarządził dni modlitwy po serii tragicznych trzęsień ziemi i nieurodzajów. Z czasem praktyka stała się nieodłącznym elementem chrześcijańskiej kultury, szczególnie żywym w polskiej tradycji wiejskiej, gdzie procesje polne do dziś stanowią ważny element jednoczący lokalną społeczność w trosce o wspólne dobro i zbiory, a także o troski o ludzi, których dotyka kryzys głodu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 9 stopni pokazują termometry w Warszawie, podobne wskazania w Legionowie, chłodniej w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie i Piasecznie, tam 8 stopni, no ale w dalszej części dnia cieplej niż wczoraj, maksymalna temperatura dziś to 17 stopni i odrobinę więcej słońca, przynajmniej teraz o poranku. Po południu może jednak pojawić się deszcz w Warszawie, no i mocniej powieje, do 45 km na godzinę będą się dochodziły porywy wiatru.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: To gdzie jedziemy?
8: To wy możecie zdecydować, gdzie pojawi się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
7: Wejdź na stronę www.radiowarszawa.com.pl i zagłosuj, gdzie wybierze się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
8: Ciekawe, gdzie wyślą nas nasi słuchacze.
9: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
10: Nadal trwają matury. W tym tygodniu także rozpoczęły się egzaminy klas ósmych. Mozaika tematów edukacyjnych w audycji Wychowywać. Ale jak? I stąd różnorodność naszych gości. Pedagogów, nauczycieli i zakonników. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy i dziękujemy za Państwa wsparcie.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W najnowszym Sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
12: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz Poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: Po reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 na zegarze. Mamy czwartek, 14 dzień maja. Tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Oczywiście jak co dzień o poranku gorąco zachęca do tego, żeby pozytywnie zacząć ten dzień. Fleetwood Mac nam w tym pomoże. Na dzień dobry, na początek, a za moment grupa ABBA. Janusz Zalewski, zapraszam.

0: Kwadrans po godzinie 6 to czas na fragment lektury Pisma Świętego. Przeczyta go Ewa Ziętek, a rozważanie opracował Damian Jakubowski.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch. Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los spadł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów.
0: Z dzisiejszego pierwszego czytania dowiadujemy się o kulisach wyłonienia Macieja jako 12 apostoła. Ten fragment Dziejów Apostolskich ukazuje Kościół w niezwykle trudnym momencie, pomiędzy wniebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego. Zgromadzonym w Wieczerniku doskwiera zdrada Judasza. Piotr podejmuje decyzję o kolektywnym wyborze jego następcy. W świetle Słowa Bożego przekonuje, że nawet te najgorsze ludzkie występki nie są w stanie zniweczyć Bożego planu. Kościół wszak to we lwiej części także ludzie grzeszni, ale ich losami kieruje sam Bóg. Wybór nowego apostoła odsłania pouczającą procedurę. W pierwszej kolejności uczniowie na podstawie jasnego kryterium wybierają dwóch kandydatów – Józefa i Macieja. Ten nowy apostoł musi być świadkiem towarzyszącym Jezusowi od chrztu w Jordanie do wniebowstąpienia. Jakże to ważna wskazówka dzisiaj dla nas. Podstawą wiary jest osobiste towarzyszenie Jezusowi. Na tym jednak wybór demokratyczny się kończy. To, co najważniejsze, uczniowie oddają do decyzji Bogu przez modlitwę i losowanie. W tym trudnym procesie uczniowie zaufali Bożemu prowadzeniu. To była słuszna decyzja, bo jako ludzie widzimy tylko zewnętrzną stronę człowieka. To Bóg widzi nasze wnętrze. Jego prowadzeniu nic się nie wymyka.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Wojciech Janyga.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
2: W dzisiejszej Ewangelii apostołowie zadają mnóstwo pytań. To, co mówi Pan Jezus do nich na ostatniej wieczerzy, jest tak nowe, tak dezorientujące, tak trudne, że zupełnie nie umieją jakoś tych kropek połączyć. To jest często nasza sytuacja. Czytamy jakiś fragment Ewangelii i nie wszystko rozumiemy. Coś się wydarza w naszym życiu i nie wszystko rozumiemy. A w człowieku jest ogromne pragnienie, żeby wszystko zrozumieć, wszystko pojąć, odpowiedzieć na wszystkie pytania zaczynające się od dlaczego. Dlatego, że wiedza daje kontrolę. Dlatego, że wiedza daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jakoś w to życie ogarniam. Bardzo warto sobie przypomnieć, że dojrzała wiara, taka nadprzyrodzona, zaczyna się wtedy, kiedy nie rozumiem, kiedy przestaję rozumieć. Kiedy dzieje się coś, co przerasta moją wyobraźnię, co przerasta moje rozumienie, trochę tak jak to, co się działo pod krzyżem Pana Jezusa, kiedy Matka Boża patrzyła na umierającego syna i bez wątpienia wtedy zły duch przypomniał jej tej obietnicy ze zwiastowania: jego panowaniu nie będzie końca. A oto po ludzku koniec jest bardziej niż definitywny. A Maryja umie sobie powiedzieć: nie potrafię sobie wyobrazić, co jeszcze możesz z tej sytuacji wyciągnąć. Nie rozumiem już mojego życia, nie rozumiem, dlaczego prowadzisz mnie takimi drogami, ale nie przestanę ci ufać.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W tej mszy świętej modlę się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny w dniu urodzin. W naszych sercach pamiętajmy też o intencjach słuchaczy Radia Warszawa. Święty Maciej, którego święto dziś obchodzimy, był uczniem Chrystusa, który towarzyszył mistrzowi od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty do nieba. Dlatego został przedstawiony na miejsce Judasza, zdrajcy, i ostatecznie wybrany na apostoła jako świadek Jezusowego zmartwychwstania. Każdy z nas zostaje wybrany na świadka Chrystusowej Ewangelii według słów mistrza, które dziś słyszymy: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Gottes jest Panem, tylko

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owym czasie Piotr, powstawszy w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo On zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: niech opustoszeje dom Jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd Jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I taką odmówili modlitwę: Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do 11 apostołów.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Jako wybrani przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii, przedstawmy mu nasze modlitwy. Módlmy się za biskupów posługujących w naszej diecezji, aby gorliwie wypełniali powierzone im zadania. Ciebie prosimy za narody doświadczające wojen, aby mogły cieszyć się upragnionym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny dzieci przyjmujących pierwszą komunię świętą, aby panowała w nich wzajemna miłość. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżonków, szczególnie z naszej parafii, aby odkrywali głębie ich relacji miłości i wzajemnie się wspierali. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby rychło dołączyli do grona świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy. Prośmy o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na świętej liturgii, abyśmy przynosili na co dzień dobre owoce naszego ewangelizacyjnego zaangażowania. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty wybrałeś świętego Macieja do grona apostołów. Wysłuchaj naszych próśb i uświęcaj nasze życie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, zdrowie.

deszcz złączy nas od jarna, jak ten kielich łączy kropel.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, napełniaj nas nieustannie swoimi darami i dzięki wstawieniu.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Minęła 7:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Leśnicy szacują straty po pożarze Puszczy Solskiej. Wiemy, jak długo obszar będzie niedostępny dla osób postronnych. Zmasowany atak na Kijów, intensywny ostrzał ukraińskiej stolicy trwa od kilku dni. Już tylko dwa kluby w grze o tytuł mistrzowski, za nami zaległe mecze piłkarskie ekstraklasy. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski. Co najmniej do końca września będzie obowiązywał zakaz wstępu do Puszczy Solskiej w rejonie Pogorzeliska. To efekt pożaru, który strawił kilkaset hektarów drzew w tym rejonie. Strażacy przez 8 dni prowadzili akcję gaśniczą. Teraz teren przejęli leśnicy. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Anna Sternik, powiedziała, że na obszarze objętym ogniem obowiązuje zakaz wstępu dla osób postronnych.
2: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew. Nawet trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa.
1: Leśnicy zajmują się teraz oszacowaniem strat. Te mogą sięgać milionów złotych.
2: Leśnicy wykonują obecnie obloty dronami w celu określenia, ile drzewostanów uległo spaleniu. W najbliższym czasie w miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan.
1: W pierwszym dniu akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. W sprawie pożaru prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Stolica Ukrainy jest od kilku godzin atakowana przez Rosję. W nocy nad Kijów spadły rakiety balistyczne i drony. Zniszczenia odnotowano w kilku dzielnicach. Co najmniej 9 osób zostało rannych.
4: Władze Kijowa donoszą o trafieniach rakiet i dronów bądź ich odłamków w szereg obiektów w mieście. W dzielnicy Darnickiej zawaliła się część bloku mieszkalnego. Pod gruzami znajdują się ludzie. Władze Kijowa przekazały, że do szpitali przywożeni są pierwsi ranni. Są też informacje o ofiarach śmiertelnych. Liczba poszkodowanych może się zwiększać. Wiadomo, że nad ukraińską stolicę zmierzają kolejne grupy rosyjskich bezzałogowców. Alarmy bombowe w ciągu całej nocy i nad ranem ogłaszano także w innych regionach Ukrainy. Zmasowany, trwający od wczoraj atak jest najprawdopodobniej największym i najdłuższym powietrznym atakiem na Ukrainę od początku trwania wojny.
1: Z Kijowa relacjonował Paweł Buszko.
3: Dzieje się blisko.
1: Żyrafa Pietruszka z warszawskiego ZOO szykuje się do wyjazdu. Europejski koordynator gatunku zdecydował, że pojedzie do ogrodu w słoweńskiej Lublanie, gdzie w przyszłości będzie mogła stworzyć rodzinę. Przed wybiegiem żyraf odbyło się symboliczne pożegnanie zwierzęcia.
5: Magdalena Smolińska, dział edukacji ZOO Warszawa. To jest dla mnie piękna historia. Wiedzieliśmy o tym od początku, że kiedy dorośnie, nastąpi ten moment i będzie w innym ogrodzie zoologicznym z innymi żyrafami i żeby ona czuła się częścią po prostu swojego gatunku.
6: Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. Natur podjął decyzję, dokąd pojedzie Pietruszka. Ja staram się nie przywiązywać emocjonalnie do takich zwierząt, ale nie da się. Natomiast wiem, że to jest dla dobra tego gatunku. Spodziewamy się, że nastąpi stopniowe wymieranie. Więc hodowla jest niezwykle ważnym elementem wspierającym populację dziką.
1: Do 17 maja można przynosić do żyrafiarni prezenty. Żyrafy są liściożerne, więc najlepiej podarować pietruszce suszone liście maliny, lucerny lub nagietka. Arka Gdynia zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze w zaległym spotkaniu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Tym samym Zabrzanie stracili matematyczne szanse na mistrzostwo, a Arka musi zacząć wygrywać, by zostać w piłkarskiej elicie. Z walki o mistrzostwo wypisał się też Raków Częstochowa, który przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2 i to właśnie ona ma jeszcze szansę na tytuł mistrzowski. Na dwie kolejki przed końcem traci do pierwszego Lecha 4 punkty.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: I słońce dzisiaj będzie na niebie, choć na razie jeszcze widzimy chmury, to później będzie tego słońca zdecydowanie więcej, a będzie miało też to przełożenie na temperaturę.
0: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 19 stopni o tej porze, 11 w Warszawie, 9 w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie, 10 w Radzyminie, w Legionowie i w Wołominie, jutro maksymalnie 21 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Zanim rozpoczniesz poranek z Radiem Warszawa, skonsultuj się z lekarzem farmaceutą. To ten dzień? Dzień farmaceuty dzisiaj.
8: To taki czas nas czeka, a to życzymy wszystkiego najlepszego farmaceutom, bo to bardzo ważna funkcja, rola, która cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym.
0: Dokładnie tak jest. Chyba 6. miejsce w ostatnim rankingu, o ile dobrze pamiętam. Więc drodzy farmaceuci, pamiętajcie o tym, że my naprawdę wam ufamy i naprawdę jesteśmy wdzięczni za waszą pracę. Poza tym mamy dzisiaj także Dzień Opiekuna Medycznego. To może mało wspominana profesja tak na co dzień, ale bardzo ważna. Opiekunowie medyczni pomagają pacjentom różnych placówek w ich, no w takich codziennych, zwykłych rzeczach, czyli wiesz, podaj szklankę wody, pomóż się przebrać, no naprawdę bardzo ważna praca także, także was także, drodzy, serdecznie pozdrawiamy. Ja już teraz mogę zdradzić, że zapraszamy też szczególnie farmaceutów na muzyczny budzik dzisiejszy, który po godzinie 8, bo będzie specjalnie dedykowany waszej pracy. Jaki? No to musicie po prostu zostać z Radiem
8: Warszawa.
0: Ja sam
8: nie wiem, już jestem bardzo ciekawy.
0: Posłuchać, a czy wiedziałeś, że Kaira to tak naprawdę Karolina Baran?
8: Nie, ale...
0: Urodziła się w Chicago.
8: Ta Kaira.
0: Ta Kaira.
8: Jest... A bo ja to pomyślałem o Kairze od Sławomira.
0: A nie. To ta nasza radiowa Kaira, która urodziła się w Chicago i nie wiedziałam, że ma polskie pochodzenie, no to...
8: To już są dwie z polskim pochodzeniem.
0: Już wiem, wy też wiecie, to dzień dobry. Jarek Wydra.
8: Weronika Ostrowska.
0: Zapraszamy.
8: Dzień dobry.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i także w okolicy i zaczynamy od okolicy. Uwaga mieszkańcy Piastowa, zmiana dotycząca linii autobusowych 716 i 717, która obowiązuje dzisiaj do godziny 9 z powodu remontu skrzyżowania ulicy Sowińskiego i Alei Piłsudskiego. Przypominam, chodzi o Piastów, nie o Warszawę. Zmiany w kursowaniu linii autobusowych 716 i 717. Autobusy są kierowane na trasy objazdowe i zawieszone są w przystanki Ogińskiego, Toruńska, Aleja Piłsudskiego. Jeśli chodzi o Warszawę, w tym momencie ciaśniej robi się już w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia, ale bez większych utrudnień jeszcze tymi trasami przejedziecie. Na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika już widać także nieco większy ruch. Podobnie na Bitwy Warszawskiej do zjazdu w ulicę Szczęśliwicką. Na Łopuszańskiej coraz większy zauważalny ruch, trasa S8 przed mostem Grota Roweckiego, jak co dzień na Poznań czy Łódź już w korku postoicie.
1: Tu i teraz.
2: Nasz gość, burmistrz Karczewa, Michał Rudzki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: 2 lata minęły od wyborów samorządowych, w których mieszkańcy dali i Panu, i Pana drużynie bardzo silny mandat zaufania. Jak Pan te 2 lata tak w skrócie podsumuje?
3: 2 lata minęło jak jeden dzień. Rzeczywiście z rozrzewnieniem wspominam tamte chwile, kiedy udało się tutaj zdobyć takie ogromne zaufanie. No, intensywna praca, nadrabianie pewnych tematów, które w tamtej kadencji nie udało się zrobić ze względu na jakiś impas polityczny. Natomiast tak naprawdę z takich kluczowych rzeczy, które udało się zrobić, no to przede wszystkim rewitalizacja rynku, budowa żłobka miejskiego, droga dojazdowa do stadionu miejskiego w Karczewie, a także no, już ponad 15 km dróg zrealizowanych, a do końca kadencji planujemy prawie 30. Także nie wiem, jak to wszystko zrobimy, ale zrobimy.
2: 2 lata temu mówiło się o nowym otwarciu, o odmłodzonej Radzie Miejskiej. Czy ten znacznie zmieniony skład spowodował, że praca w urzędzie jest inna, inne metody, inne pomysły, inna atmosfera?
3: Przede wszystkim jest przewidywalność. Przewidywalność i dialog. Wtedy tej przewidywalności nie było. Byliśmy zaskakiwani, doprowadzono do sytuacji, kiedy my nie mieliśmy pieniędzy na podstawowe rzeczy. Natomiast dzisiaj możemy planować odpowiedzialnie, możemy przede wszystkim, jeśli na coś się umówimy, coś ustalimy, no to to będzie zrealizowane. Nie będzie sytuacji takiej, że urząd wymyśli coś, a radni to zablokują. Także bardzo się cieszę i tutaj doceniam to naprawdę, że ten komfort pracy jest duży. No i życzę każdemu samorządowcowi, żeby po tych 7 latach chudych miał te 7 lat tłustych.
2: No ale to też duża odpowiedzialność, bo nigdy nie będzie pan mógł powiedzieć, że to oni. Nie, to my i nasza odpowiedzialność w 100% za wszystko, co w Karczewie się dzieje.
3: Tak, zgadzam się. Natomiast ja podaję przykład. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy dokonać remontu w urzędzie. No to są zawsze trudne sytuacje, bo kto urząd remontuje, ten ostatnią kadencję sprawuje, tak się mówi. Dokonaliśmy remontu urzędu, który rzeczywiście nawiązywał w pierwsze piętro do Edward Gierek a la Ludwik XIV, ale muszę powiedzieć, że ludzie, i też się trochę obawialiśmy, bo zastanawialiśmy się, czy ludzie dobrze to odbiorą, że sobie robimy, chociaż to nie sobie tak do końca, no bo tu ludzie przychodzą i nie mam ani jednego głosu krytyki. Ludzie, nawet ostatnio jedna pani przyszła i mówi, wie pan co? Mówi, ja naprawdę, aż się chcę do urzędu przychodzić. Ja mówię, no to bardzo mi miło, bo są wygodne kanapy, telewizja, także no cywilizacja dotarła do urzędu w Karczewie.
2: A czy widzi pan teraz, kiedy no tych kłótni jest zdecydowanie mniej, większe zaangażowanie społeczne, dzielenie się pomysłami, bo mieszkańcy widzą, że mogą mieć realny wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu?
3: To akurat myślę, że jest taki poziom stały, bo ja dosyć otwartą politykę taką komunikacyjną prowadzę, więc różni mieszkańcy tak naprawdę od początku mojego bycia w urzędzie, na urzędzie burmistrza Karczewa, proponowali różne rozwiązania i staramy się je wdrażać, jeśli oczywiście są na to fundusze, a także taki operacyjna przestrzeń. U nas przede wszystkim gdzieś tam próbujemy rozhulać, jak ja to mówię, budżet obywatelski. To jest taki instrument, który gdzieś tam jest możliwy do wykorzystania przez mieszkańców, czy też fundusz sołecki. Natomiast no, nie ukrywam, że idzie to dosyć trudno. Te budżety obywatelskie w takich miastach jak Warszawa, gdzie jest dużo tych organizacji społecznych, gdzie one gdzieś tam inspirują pewne projekty, idą łatwiej. Natomiast u nas gdzieś ten dostęp możliwość realnego wpływu jest zdecydowanie łatwiejsza poprzez rozmowę z radnym, czy też spotkanie z burmistrzem, które no, jest dosyć łatwe do zorganizowania.
2: Jakie pan ma priorytety na drugą część kadencji?
3: Druga część kadencji będzie teraz jesteśmy w takim środku, jeszcze nie do końca, no dochodzimy do środka kadencji, więc teraz jesteśmy w takim wirze projektowania. Projektujemy rewitalizację terenów nad Moczydłem, projektujemy drogę dojazdową do dzielnicy przemysłowej, projektujemy modernizację kompleksową wspólnie z powiatem otwockim takich dwóch arterii drogowych w centrum miasta, warszawska i świderska. No i na koniec kadencji chcemy zrealizować przynajmniej dwie te rzeczy, czyli rewitalizację rynku, rewitalizację Moczydła i te dwie drogi zmodernizować. I to będzie taki duży skok wizerunkowy, jeśli chodzi o centrum miasta, a także tereny rekreacyjne.
2: A o czym mieszkańcy mówią w pierwszej kolejności? Właśnie tereny rekreacyjne, czy takie infrastrukturalne, a może bardziej chcą się skupiać na projektach miękkich, czyli inwestycje w określone grupy społeczne, zajęcia i tak dalej?
3: Ja zawsze twierdzę, że podstawową potrzebą mieszkańca jest asfalt. I to rzeczywiście, choćby nie było internetu, to asfalt ludzie będą chcieli mieć z różnych względów.
2: Tak, żeby... zawsze wizytówka też jest.
3: Tak, no powiem szczerze, że ja na początku kadencji, jak na początku swojego bycia jako burmistrz spotykałem się z wieloma właśnie pytaniami. Zrobiliśmy drogę, wrzucam na Facebooku informacje i pytanie jest, kiedy ta. Więc ja zawsze tłumaczyłem, że mówię, cieszmy się tym, co mamy. Jak zrobimy tą, którą państwo proszą, to będę informował. I dzisiaj już tych zapytań jest mniej. Przede wszystkim infrastruktura, asfalty, dlatego zrobiliśmy wspólnie z Radą Miejską wieloletni program przebudowy i budowy dróg gminnych na lata 2025-2029. Projektujemy, realizujemy na zakładkę. Jest to przemyślane i strategicznie realizujemy te potrzeby od głównych dróg do tych osiedlowych.
2: Już jutro odbędzie się Powiatowy Dzień Strażaka oraz obchody 120-lecia OSP Karczew. No, Ochotnicza Straż Pożarna w Karczewie to ma się naprawdę bardzo dobrze.
3: Tak, to będzie gruba impreza, jak to mówią niektórzy. Powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że wspólnie z panem komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku, Michałem Gigołą, udało się zorganizować Powiatowy Dzień Strażaka w Karczewie. Wielki dzień. Dotychczas to się odbywało w Komendzie Powiatowej w Otwocku. Łączymy to ze 120-leciem straży. Jest to jedna z najstarszych straży na terenie Mazowsza. I też bardzo aktywna. Prezent chłopaki dostali już taki główny rok temu, bo kupiliśmy im ciężki wóz bojowy za 2,5 miliona złotych. To państwo widzieliście,
2: tak,
3: jak byliście.
2: Miałem okazję w nim siedzieć.
3: Z porankiem Radia Warszawa.
2: Natomiast, na kalendarzu nawet Weronika jest w tym
3: wozie. Właśnie, no, miłe wspomnienia, ale nie zapisaliście się do Ochotniczej Straży, także
2: jeszcze nie, no, ale to jeszcze
3: gotowe
2: kilka.
3: Są tam mundury dla was. Natomiast to będzie to rzeczywiście duża impreza. Przyjadą oficjele, przyjadą posłowie, przyjadą samorządowcy z powiatu otwockiego, z województwa mazowieckiego. No i chcemy naprawdę podziękować za wiele lat ciężkiej pracy, nie tylko na tym obszarze bezpieczeństwa, ale również, tak jak państwo sami widzieli na poranku, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, bardzo prężnie działająca straż, założona przez księdza Władysława Żaboklickiego, byłego proboszcza w Karczewie, więc to też taki wątek niezwykle ciekawy.
2: Coraz wyższe temperatury, wiosna piękna się robi, to też sprzyja różnym aktywnościom plenerowym i wydarzeniom plenerowym. Jutro Powiatowy Dzień Strażaka, 24 dzień maja, to z kolei Zielone Świątki na Urzeczu. to jednocześnie myślę, że jest okazja, żeby podkreślić tą tradycję, lokalność i budowanie tożsamości takiej regionalnej, lokalnej.
3: Tak, Zielone Świątki na Urzeczu to takie nasze taka nasza wizytówka połączone z zesłaniem Ducha Świętego. Impreza organizowana wspólnie przez gminę Góra Kalwaria, gmina Karczew i Konstancin Jeziorna. Płyniemy takimi łodziami fliseckimi przez od Góry Kalwarii do Karczewa i śpiewamy różne pieśni ludowe, potem jest msza święta w Nadbrzeżu i piknik. Wszystko po to, żeby podkreślić tą tradycję właśnie zrywania tataraku, żeby podkreślić tą tradycję świętowania tych zielonych świątków, bo tak się przecież ludowo nazywa to święto. I co mnie bardzo cieszy, frekwencja nie maleje, a nawet więcej, rośnie.
2: Propozycje dla dzieci i młodzieży także zaplanowane z okazji Dnia Dziecka. No ale właśnie, Dzień Młodzieży i Dzień Dziecka. Dlaczego to zostało rozdzielone?
3: No bo młodzież już się nie czuje dziećmi, więc musimy ich tutaj wyeksponować. Dzień Młodzieży to jest realizowany przez Młodzieżową Radę Miejską. To będzie na rynku w Karczewie, na scenie plenerowej. Tam będą różne występy zespołów młodzieżowych, a także różni inspirujący ludzie przyjdą i będą mówić, jak dobrze się rozwijać jako młody człowiek. No a Dzień Dziecka, no to dmuchańce, wata cukrowa, jakieś karuzele, więc tutaj młodzież już trochę gardzi czasami takimi wydarzeniami.
2: A właśnie, czy młodzi ludzie, czy dla młodych ludzi ten asfalt też jest istotny? Czy ten asfalt jest w stanie ich zatrzymać w Karczewie, żeby nie szukali innego, bo nie zawsze lepszego życia w tej wielkiej stolicy?
3: To zależy. Dla młodych ludzi, ten jeszcze będących w liceum, asfalt jest ważny, bo jeżdżą na hulajnogach i na rolkach, więc to rzeczywiście jest istotne. Natomiast jak już idą na studia, to rzeczywiście zauważamy trend, że idą na studia, mieszkają w Warszawie, bo ten dojazd jest różny, szczególnie w godzinach szczytu, ale wracają później, bo rodzice przepisują im działki, budują domy. Ja widzę bardzo duży taki trend ludzi właśnie, którzy po studiach mają żonę, dzieci i wracają tutaj do nas i się osiedlają już na stałe, bo życie jest po prostu troszeczkę spokojniejsze niż w Warszawie.
2: Bardzo dziękuję. Michał Rudzki, burmistrz Karczewa. No myślę, że pierwsza taka okazja, żeby się wybrać, to jutro właśnie.
3: Zapraszamy.
2: Na powiatowy Dzień Strażaka. Bardzo dziękujemy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
2: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest 7:30 na wiadomości lokalne w skrócie. Zaprasza Janusz Zalewski.
4: Tramwaje warszawskie ogłosiły przetarg na 62 nowe maszyny. Pojazdy mają być niskopodłogowe, ciche i oferować więcej miejsc siedzących niż obecnych Hyundai. Bezpieczeństwo ma poprawić m.in. system antykolizyjny. Policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież na Bemowie. Podejrzani wynosili towar z magazynu. Mężczyźni usłyszeli łącznie 5 zarzutów. Jeden z nich odpowie za działanie w warunkach recydywy. Dziś 83. rocznica upadku powstania w getcie warszawskim. W Domu Spotkań z Historią wykład wygłosi badacz Jacek Bobrycki, który podkreśla, że mimo lat badań getto nadal skrywa wiele tajemnic. Początek spotkania o 18:00. Dziś wieczorem rozpocznie się remont ulicy Świętojerskiej na odcinku od Andersa do Bonifraterskiej. Prace potrwają do nocy z soboty na niedzielę. W tym czasie autobus linii 100 i 180 pojadą objazdami. Karczew będzie świętował powiatowy Dzień Strażaka. Z okazji 120 urodzin OSP do podwarszawskiej miejscowości przyjedzie wielu gości. Więcej szczegółów w wiadomościach o godzinie 8:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Wiatr umiarkowany, ale wieje z południa i dzisiejsze temperatury będą całkiem przyjemne. I już teraz nie jest źle.
3: 11 stopni na termometrach w Warszawie, w Legionowie, w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, 9 w Pruszkowie, 10 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Wołominie i w Grodzisku Mazowieckim, a maksymalnie dzisiaj nawet okolice 20 stopni i potem więcej chmur chyba.
7: Będzie więcej chmur, ale słońca też nie zabraknie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 21 minut zostało do godziny 8, a razem z nami telefonicznie Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Dzień dobry, witamy serdecznie na antenie Radia Warszawa.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
1: My wczoraj mówiliśmy słuchaczom o tym, że w Sejmie ponownie posłowie mają się zająć projektem ustawy Tak dla religii lub etyki, pod którym podpisało się ponad 500 000 obywateli. No i co tam się wydarzyło, panie Tomaszu, bo media się rozpisują.
2: Coś niewyobrażalnego. W zasadzie pierwsze 45 minut szło bardzo, moim zdaniem, dobrze.

0: ponieważ mieli szansę wypowiedzieć się i przedstawiciele Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, i eksperci, i przedstawiciele nauczycieli. Bardzo merytorycznie uzasadniali potrzebę dalszego procedowania wniosku. Następnie pani przewodnicząca Krystyna Szumilas stwierdziła, że projekt ustawy jest niekonstytucyjny, powołując się na wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku, powołując się na pewne przeszkody proceduralne, i powiedziała, że musi zasięgnąć opinii i ministerstwa, i całego rządu, po czym zarządziła przerwę bezterminową, pomimo że jeszcze przed ogłoszeniem tej przerwy wnioski formalne chcieli zgłosić inni członkowie komisji.
1: Wydaje się, że to jest bardzo absurdalne tłumaczenie, no bo ten projekt Tak dla etyki lub religii w szkołach zakłada tak naprawdę powrót do tego, co było, czyli co, my przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat żyliśmy w sposobie funkcjonowania szkoły w sposób niekonstytucyjny?
0: Tak, no jak widać tutaj... To wyrok Trybunału Konstytucyjnego to jest jakieś inne rozumienie, bo ten sam wyrok, na który powołała się pani przewodnicząca, też mówił na przykład o konstytucyjności wliczania ocen z lekcji religii i etyki do średniej. Więc tutaj, gdybyśmy mieli być, trzymać się rzeczywiście tej litery prawa, no oczywiście pewne rzeczy mogą być, rodzić pewne obawy niekonstytucyjności, ale po to złożyliśmy nasz wniosek, żeby nad nim pracować, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące niekonstytucyjności. No cóż, myśleliśmy, że po wczorajszym rozpatrywaniu tego projektu ustawy, projekt przejdzie dalej do prac na przykład w podkomisji, tak? Gdzie można by było rzeczywiście te pewne niuanse, niejasności już na spokojnie, na bieżąco pod okiem ekspertów wyjaśnić.
2: No my na pewno tę sytuację nadal będziemy monitorować. Zapraszamy Państwa dzisiaj też po godzinie 8 na rozmowę na temat stanu tych lekcji religii. Czy Konferencja Episkopatu Polski odpuściła tę walkę, czy nie? O to na pewno będę pytać naszego gościa. Panu bardzo dziękujemy za to podsumowanie.
0: Ja również bardzo dziękuję i chciałem też wszystkich bardzo serdecznie zaprosić, ponieważ od dłuższego czasu ramię w ramię idzie z nami Solidarność, w tym Solidarność Oświatowa, i 20 maja Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zaprasza wszystkich na wielką manifestację Solidarności o godzinie 12 na Placu Zamkowym. Chcemy też wyrazić nasze niezadowolenie związane właśnie z obstrukcją dotyczącą naszego projektu.
1: 20 dzień maja. Proszę zapamiętać tę datę. Tomasz Sypniewski, Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.

0: Są problemy w kursowaniu drugiej linii metra.
1: Zdarzenie na stacji metra Rondo ONZ. Pociągi kursują w pętlach Bemowo-Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ i Brudno. Trwa uruchamianie autobusowej linii za metro na trasie od Ronda Daszyńskiego do Ronda ONZ.

0: Za 10 minut 8 i dzisiejszy święty.
1: Święty Maciej. Pozdrawiamy Maciejów.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Czasem wydaje się nam, że należymy do tej grupy ludzi, którzy są nieustannie pomijani w kościele. Nominacje, stanowiska, powszechne uznanie, to wszystko jest udziałem innych. A my co? Otóż my po prostu idziemy tropem dzisiejszego patrona i to najczęściej zupełnie o tym nie wiedząc. Bo jak on, któregoś dnia podjęliśmy decyzję i poszliśmy za Jezusem. Nie jesteśmy apostołami, co to to nie, ale należymy niczym święty Maciej do grona jego uczniów. I jak on, to jest dzisiejszy patron, zapominamy patrząc na innych, że przecież i my jesteśmy Matatyjach, jak brzmi po hebrajsku imię Maciej, czyli jesteśmy darem od Boga, darem Jahwe. Żeby nam o tym przypomnieć, czasem musi jednak dojść do sytuacji trudnej, wręcz kryzysowej. I tak właśnie było ze świętym Maciejem. Judasz zdradza i odbiera sobie życie. Zamiast 12 apostołów nagle mamy 11. Ktoś musi zająć wolne miejsce w rodzącej się wspólnocie Kościoła. I co? I poprzedzone modlitwą losowanie wskazuje na świętego Macieja jako 12 apostoła. Ten wybór musiał być dla niego sporym zaskoczeniem. Z pewnością jednak radykalnie odmienił jego życie, przypominając mu to, do czego został powołany. I dlatego święty Maciej apostoł znika w pewnym momencie z kart Ewangelii i jak chce tradycja, z dobrą nowiną trafia aż na tereny dzisiejszej Etiopii. Aż strach pomyśleć, gdzie my trafimy, gdy los padnie w końcu na nas.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: zaraz ósma.
1: Złoto fajne, ale ja bym jednak postawił na zieleń.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
5: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma.
6: Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca.
5: Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina ósma, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Tańsze paliwo do końca maja. Nie ma jeszcze decyzji, czy pakiet CPN będzie przedłużony na kolejne miesiące. Rosja wrogiem numer jeden, więzi transatlantyckie kluczowym elementem do ustalenia po szczycie bukureszteńskiej dziewiątki. Watykan ostrzega lefebrystów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów. Program pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach ze sprawą niższych stawek VAT i akcyzy. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
8: Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że obniżenie cen paliw jest ważne dla kierowców, ale też dla państwa.
9: Aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy. Dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw.
8: Program będzie obowiązywał do końca maja, ale decyzji o wydłużeniu go na kolejny miesiąc jeszcze nie ma, mówi minister finansów Andrzej Domański.
10: Wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
8: Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca.
7: Eksperci dodają, że działania państwa takie jak maksymalne ceny paliw to typowy pakiet antyinflacyjny, który powinien być krótkoterminowy.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Liderzy formatu B9 jednomyślni w kwestiach dotyczących NATO. Lipcowy szczyt sojuszu w Turcji musi pokazać jedność sojuszniczą oraz wzmocnić działania na rzecz bezpieczeństwa. Mówili wczoraj po całodniowej debacie organizatorzy szczytu, prezydenci Polski i Rumunii.
12: Państwa tworzące wschodnią flankę przyjęły wspólną deklarację. Wrogiem numer jeden pozostaje Rosja. Niezbędną odpowiedzią NATO musi być sojusz lepiej uzbrojony z silnymi relacjami transatlantyckimi, mówił prezydent Polski Karol Nawrocki.
13: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych.
12: Uczestniczący w szczycie B9 szef NATO Mark Rutte dodawał, w Ankarze musimy pokazać, co robimy w kwestii zwiększania potencjału odstraszania. Szczyt w Ankarze ma także potwierdzić to, że sojusznicy zwiększają wydatki na obronność. W Hadze w ubiegłym roku ustalono, że będzie to 5% PKB.
7: W Bukareszcie jest Agnieszka Drążkiewicz.
11: To się dzieje lokalnie.
7: A teraz powiatowy dzień strażaka w Karczewie. W sobotę ochotnicza straż pożarna z podwarszawskiej miejscowości będzie świętowała 120 urodziny. W programie pikniku znajdą się m.in. pokazy sprzętu strażackiego, pokazy pierwszej pomocy i koncert orkiestry. Mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Karczewa Michał Rudzki.
14: Udało się zorganizować powiatowy dzień strażaka w Karczewie. Wielki dzień. Dotychczas to się odbywało w Komendzie Powiatowej w Otwocku. Łączymy to ze 120-leciem straży. Jest to jedna z najstarszych straży na terenie Mazowsza. Prezent chłopaki dostali już taki główny rok temu. temu, bo kupiliśmy im ciężki wóz bojowy za 2,5 miliona złotych. Przyjadą oficjele, przyjadą posłowie, przyjadą samorządowcy z powiatu otwockiego, z województwa mazowieckiego.
7: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11. Mszą świętą w kościele świętego Wita w Karczewie. Zaraz po niej wystartuje piknik na rynku Zygmunta Starego. Watykan ponownie przestrzega lefebrystów przed schizmą. Prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Wiktor Fernandez wystosował oświadczenie, w którym przestrzega bractwo kapłańskie świętego Piusa X przed udzieleniem święceń biskupich bez zgody papieża. Konsekwencją czynu będzie ekskomunika. Jednocześnie kardynał zapewnił o modlitwie Ojca Świętego w intencji członków bractwa, zapewniając, że papież wciąż prosi Ducha Świętego, by oświecił odpowiedzialnych bractwa, by wycofali się z niezwykle poważnej decyzji, którą podjęli. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X to stowarzyszenie o nieuregulowanym statusie kanonicznym. Założył je francuski biskup Marcel Lefebvre, który nie zgadza się ze zmianami w kościele po Soborze Watykańskim II, w tym reformą liturgii.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dziś wieje z południa, ten wiatr umiarkowany, trochę chmur, trochę słońca. Jest możliwość przelotnych opadów deszczu po południu, ale no nie będą to jakieś wielkie ulewy.
15: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 19 stopni. Ten poranek taki trochę chłodny, ale jednak raczej ciepły. 11 stopni o tej porze w Warszawie i podobnie także w Otwocku i w Grodzisku Mazowieckim.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
15: Słyszałam, że farmaceuci czasami między sobą żartują, że jak przychodzi pacjent do apteki, no to szuka leku na całe zło. Chciałby jedną tabletkę, która załatwi wszystkie problemy świata.
1: No i co ten biedny farmaceuta ma wtedy odpowiedzieć? Może zacząć śpiewać.
15: No, ma na pewno mnóstwo różnych pastylek, tabletek i środków w aptece. No, ale słuchajcie, no to nie jest tak prosto, niestety. Chociaż zawsze taki, wiesz, szczery uśmiech czy jakaś życzliwość to sprawia, że nawet jak pacjenta boli głowa czy coś innego dolega, no to jednak robi się cieplej na sercu.
1: Ja to zawsze jestem pełen podziwu dla farmaceutów.
15: Prawda?
1: Jak stoję w kolejce i czasami się przysłuchuję, a bo coś na kolano takie niebieskie albo nie wiem, różowe i oni wiedzą, o co chodzi. I zawsze później jest odpowiedź, tak, to. Ja bym nawet nie miał pojęcia w ogóle, gdzie szukać, więc naprawdę jestem pełen podziwu dla farmaceutów.
15: Pomyśl sobie, jaka to jest wiedza, jakie doświadczenie, a jaka też wielka odpowiedzialność. A jeżeli szukacie leku na całe zło, no to ja myślę, że Krystyna Prońko zna dobrą drogę, żeby się obudzić dzisiaj skutecznie. Z pozdrowieniami dla pani Gabrysi z apteki w Książenicach. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
15: Dzień dobry.
11: Pobudka, muzyczny budzik.

0: W związku ze zdarzeniem na stacji metra Rondo ONZ pociągi linii M2 kursują w pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ Brudno. Uruchomiono autobusową linię za metro na trasie Rondo Daszyńskiego prosta Rondo ONZ. Dodatkowo autobusy linii 105 jadące w kierunku krańca Rondo Daszyńskiego wydłużono do przystanku Rondo ONZ. Te utrudnienia mogą jeszcze trochę potrwać. Korki w Warszawie, Aleja Jana Pawła II od Parysowej do Raszyńskiej i Koszykowej, Puławska stoi od Dolnej do Ronda Jazdy Polskiej i Armii Ludowej, Toruńska zakorkowana od Artyleryjskiej do Jagiellońskiej, Aleja Niepodległości od Różanej do Batorego, a Aleja Stanów Zjednoczonych od Ostrobramskiej do Międzynarodowej. Dojazdy do Warszawy utrudnione teraz z Łomianek, jak co dnia, korek na Młociny i jeszcze przed południową obwodnicą Warszawy tworzą się korki od strony Piaseczna.
1: Gość poranka.
2: Lekcje religii w szkołach. Dwie, jedna. Czy to temat stracony, już przegrany w tym momencie? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale chciałabym zacząć od przypomnienia słów Konferencji Episkopatu Polski, takiego apelu. W trosce o wychowanie młodego człowieka apelujemy o wprowadzenie obligatoryjnego wyboru pomiędzy lekcją religii a etyką. I to jest ważne, że Konferencja Episkopatu Polski przypomina także o tym, żeby to był wybór. Nie chodzi o to, żeby wszyscy uczyli się religii katolickiej. A dzisiaj o tym temacie będziemy rozmawiać z panią doktor habilitowaną Anetą Rajzacher-Majewską, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Czy pani wczoraj miała przyjemność bądź nieprzyjemność oglądania tego, co działo się w Sejmie z projektem, obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii lub etyki w szkole?
3: Tak, to była przyjemność do tego czasu, dopóki sami inicjatorzy projektu wniosku wypowiadali się, przedstawiali swój projekt, przypominali go w zasadzie, jak też osoby, które są zwolennikami wprowadzenia tego rozstrzygnięcia rzeczywiście bardzo potrzebnego w szkole, czyli religia albo etyka, obowiązkowy wybór jednych z zajęć, ale nieprzyjemnością było potem oglądanie w momencie, kiedy pani przewodnicząca komisji przerwała te całe obrady i też za każdym razem jednak bombardowała te merytoryczne, rzeczowe wypowiedzi swoim, widzimy się, swoim komentarzem absolutnie niemerytorycznym.
2: Głos ponad 500 000 obywateli wczoraj został, jak to powiedzieć, no właśnie, co pani myśli na ten temat? Co się stało z tymi głosami obywateli? No bo to ponad 500 000 podpisów to też jest bardzo znaczący jednak sygnał od nas, Polaków, że to jest ważny dla nas temat. A ministerstwo po raz kolejny pokazuje, że nie musi się przejmować, nie musi się zajmować tym w sposób merytoryczny i poważny.
3: Tak, i to tyle interesujące, że może pamiętamy doskonale, że pani minister edukacji tak bardzo apeluje o edukację obywatelską, postuluje taki właśnie przedmiot, jego ważność. I to, co się działo wczoraj, tak naprawdę było właśnie lekcją edukacji obywatelskiej, niestety przykrą lekcją, w której pokazano, że ten głos obywateli, głos, ta inicjatywa obywatelska, to, czego chcą rzeczywiście ludzie, którzy tak się licznie podpisali pod projektem, zostało to zlekceważone, wręcz obrażone zostały te oczekiwania. Pokazano, że ten, kto ma władzę, nie musi się w ogóle z głosem obywateli liczyć.
2: To zejdźmy na ten poziom uczniowski, szkolny. Jak wygląda ten pierwszy rok funkcjonowania w takim systemie, tym modelu jednej lekcji religii w szkołach? Co mówią nauczyciele? Co pani słyszy? Co mówią uczniowie?
3: To jest zdecydowanie utrudnione funkcjonowanie nauczycielom, którzy teraz z całym swoim materiałem muszą jednak ograniczać się do jednej godziny w tygodniu. Z perspektywy ucznia z kolei też wiadomo, są bardzo różni uczniowie, różne motywacje, ale też dostrzega się, że kiedy uczeń widzi, że jego wysiłek tak naprawdę w cudzysłowie pójdzie na marne, ponieważ nie będzie oceny, która się wlicza do średniej, no to też ma mniejszą chęć do zajmowania się takim przedmiotem, czy też czuje się pokrzywdzony, ponieważ on cokolwiek robi, przyswaja nową wiedzę, nowe treści, dodatkowo też czas spędza w szkole. A mimo to nie ma żadnego uszanowania ze strony ministerstwa, choćby właśnie w postaci tego wliczania do średniej konkretnej oceny. Także jest to trudny rok i widoczne jest niestety, że uczniowie, choćby musząc wybierać, czy to jest ta lekcja ostatnia, czy pierwsza, czasami rezygnują nie z powodu tego, że coś mają przeciwko religii, ale właśnie jest to dla nich organizacyjnie trudny udział w tych zajęciach. Co więcej, też pogłębia się ten problem, że uczniowie, którzy nie chodzą na religię ani na etykę, są ciągle w tej próżni co do wartości. wartości, bo przecież to pamiętajmy, że nie chodzi tylko o treści nauczania, tylko też o tę misję wychowawczą szkoły, która tak naprawdę dzisiaj wygląda bardzo źle, a która jest tak bardzo potrzebna dzisiaj, kiedy są te różne kryzysy, problemy między młodzieżą, młodzież, która też jest tym między sobą coraz trudniej funkcjonuje, więc bardzo potrzebny jest dzisiaj przedmiot, który będzie przypominał rolę wartości, który będzie wychowywał do wartości. I takimi przedmiotami są właśnie religia, byłaby etyka, gdyby w ogóle się pojawiła na terenie szkoły, bo dobrze wiemy, że jest w takim szczątkowym może tylko wymiarze. Stąd też ta ważność projektu, żeby szkoła, żeby uczniowie funkcjonowali jak najlepiej. Nie tylko w tym czasie bycia w szkole, bycia uczniami, ale też potem, żeby wyszli przygotowani do życia w społeczeństwie.
2: Są z jednej strony są te nasze założenia, coś, co chcielibyśmy osiągnąć, z drugiej strony jest brutalna rzeczywistość, do której musieli dostosować się nauczyciele katechezy, nauczyciele religii. Czy dzisiaj katecheci, nauczyciele religii są już zrezygnowani i raczej nie widzą nadziei na to, że te dwie lekcje zostaną przywrócone?
3: No, my jesteśmy taką grupą zawodową, która jednak nadzieję postrzega jako cnotę, więc też tej nadziei, ta nadzieja nigdy nie gaśnie. Oczywiście jest to po ludzku bardzo ciężkie, dlatego też my cieszymy się, że mamy to wsparcie z wysoka, że szukamy tej nadziei, która nie jest nadzieją pokładaną w ludziach, bo gdyby to tylko od ludzi zależało, to pewnie byłoby rzeczywiście już nam dużo trudniej. Dlatego też cały czas mamy nadzieję, że te wszystkie wzniosłe hasła o tej ważności wartości, o ważności konstytucji, która przecież też jednak jak najbardziej jest zgodna z konstytucją, to czego my oczekujemy, więc cały czas mamy tę nadzieję, że prawda zwycięży, że też zwyciężą te prawdziwe wartości, które są potrzebne wszystkim i że ktoś będzie wreszcie potrafił przedłożyć dobro społeczeństwa, też szacunek wobec obywateli, ponad swoje własne jakieś polityczne uprzedzenia.
2: W uzasadnieniu przerwania tej wczorajszej dyskusji usłyszeliśmy, że trzeba sprawdzić, czy ten projekt jest zgodny z konstytucją. Tak jakby też jest takie wrażenie, może powstać, że katecheci czy osoby, które ten projekt złożyły, są nieotwarte na to, żeby ewentualnie przedyskutować to, co mogłoby być niezgodne z konstytucją, ewentualnie, tylko chcą koniecznie, żeby projekt był wprowadzony dokładnie w takiej wersji, w jakiej został zaproponowany. Czy tak wygląda sytuacja, że tutaj są sztywne warunki, jeśli chodzi też, myślę, o stronę, którą jest Kościół w tym całym sporze, czyli Konferencja Episkopatu Polski. Brak otwartości na dialog, sztywne warunki, nie chcemy nic zmienić, dlatego ministerstwo nie ma wyboru?
3: Myślę, że i wnioskodawcy, też i Kościół, w ogóle ta strona postulująca wprowadzenie zmian, jak najbardziej jest otwarta na dialog. Co więcej, też powiedziałabym, że raczej właśnie w przypadku pani przewodniczącej komisji widać, że jednak te jej lata szkolne przypadły na czas, kiedy nie było w szkole obowiązkowej religii albo etyki. Stąd też taki brak szacunku do wartości, brak też szacunku do słuchaczy, do innych osób, dlatego że w czasie posiedzenia bardzo dokładnie wykazano zasadność, ewentualne zastrzeżenia też tam się pojawiły. Więc wszystko było omówione, jak również omówiono zgodność z konstytucją, a wręcz oparcie, zakorzenienie w konstytucji tego projektu. Więc komentarz taki, że co więcej, nie tyle nawet jest niezgodny z konstytucją, ale może być niezgodny z konstytucją, to jest wręcz absurdalne i tylko pokazuje, że ktoś, kto już od początku chciał przesunąć na nie wiadomo kiedy te obrady, a jednak został poniekąd przymuszony tym, że jednak część posłów opozycji chciała przedłożenia obradowania nad tym projektem nieco wcześniej, to ktoś po prostu idzie swoją ścieżką wytyczoną samemu sobie i nie patrzy, co się dzieje dookoła i czego chcą obywatele.
2: Czy w Komisji Wychowania Katolickiego, czy też w tym zespole, który przygotowuje podstawę programową nauczania lekcji religii, biorą państwo już pod uwagę dzisiaj te zmiany, które nastąpiły, czyli to zmniejszenie liczby godzin lekcji religii, czy ten program będzie dostosowywany do tej zmiany?
3: Znaczy ta podstawa, nowa podstawa nauczania religii już jest, tak samo jak i program, i rzeczywiście on uwzględnia tę rzeczywistość, w której jesteśmy, ale też to nie znaczy wcale, że się pogodziliśmy z tym, że teraz jest jedna godzina i że tak ma pozostać, ponieważ katecheci też są osobami kreatywnymi, też wiedzą, jak dużo źródeł mają, więc nie ma problemu z tym, żeby treści, które mamy w podstawie, programie, żeby były poszerzone dodatkowo, więc na to mamy nadzieję. Ale tak rzeczywiście, żeby ułatwić pracę katechetom od samego początku, kiedy były te bezprawne rozwiązania wprowadzone, to już też były pewne podpowiedzi, wskazówki, chociażby wydawnictw, które pokazały, jak nauczyciele mają pracować w nowej rzeczywistości, trudnej dla siebie. Więc oczywiście robimy też wszystko, żeby ułatwić pracę w trudnym czasie, co nie zmienia faktu, że wciąż mamy nadzieję, że powróci ten dobry czas, kiedy to uczniowie, nie tylko nasi uczący się religii, ale też i ci, którzy chcieliby etyki, bo chcieliby w ogóle wzrastać w wartościach, będą mieli do tego okazję i możliwość.
2: A może, pani profesor, to jest dobre to, co się stało? Może jest to odpowiedź na jakąś zmianę, która się dzieje w ogóle w społeczeństwie, już teraz odchodząc od tematów politycznych? Może trochę to nam, Kościołowi, Konferencji Episkopatu Polski, komisjom, które zajmują się tym tematem, pomoże jakby przyspieszyć te zmiany, które są wprowadzane w nauczaniu i katechezy, i mówimy też o katechezie tutaj parafialnej, w ogóle o zmianie funkcjonowaniu tego modelu, który trochę był przestarzały jednak, trzeba to powiedzieć.
3: No my wprawdzie znamy pojęcie błogosławionej winy, więc zawsze jest jakaś szansa, że być może w tej sytuacji też jakieś dobro z tego wszystkiego wyjdzie. No miejmy nadzieję, że nie tyle może to będzie jakaś okazja do zmiany funkcjonowania, bo znaczy do modyfikacji, może nie tyle zmiany takiej gruntownej, jakiejś reformy, co pewnych modyfikacji. I tak, one są też planowane, prawda? Tylko problem jest taki, że ciągle chyba nie jest dowartościowane znaczenie religii, jako lekcji religii, nauki religii w szkole. Podobnie też jak i etyki, dlatego że ciągle mówi się o różnych rozwiązaniach na terenie szkoły, mówi się też o różnych problemach młodzieży, a nie widzi się, że tak naprawdę mamy w zasięgu ręki właśnie to, co jest lekiem na całe zło, to związane z piosenki, którą wcześniej słyszeliśmy. I właśnie tym lekiem byłyby te przedmioty, religia, etyka, które trzeba by było wybrać, a nie można sobie zupełnie z nich zrezygnować, bo to pokazuje, że ktoś, kto nie wybierze religii ani etyki, on tak naprawdę rezygnuje z wartości w swoim życiu.
2: No i pytanie, czy jeżeli potrafimy dobrze liczyć, bo matematyka dzisiaj jest w cenie, czy też te przedmioty, które na przykład służą potem do programowania tego typu, te ścisłe, może są bardziej doceniane, czy jeżeli potrafimy liczyć, a nie mamy tego systemu, zbudowanego systemu wartości, nie mamy miejsca, w którym można o tym także w przestrzeni szkoły porozmawiać, no to pytanie, czy o takich ludzi nam chodzi, no bo to jest też, szkoła ma tę funkcję wychowawczą, to jest pytanie, które myślę, że należy postawić, bo możemy narzekać na młodych ludzi, że chociaż ja mam wrażenie, że oni bardzo mocno poszukują prawdy i wartości i naprawdę są w tym, jestem często poruszona, jak bardzo są autentyczni w tych swoich poszukiwaniach i widać, że oni potrzebują tego, tylko pytanie, czy my dorośli zapewnimy im dostęp do tego typu czasu, żeby mieli czas, także w szkole, żeby o wartościach porozmawiać. O tym też na antenie Radia Warszawa będziemy jeszcze rozmawiać. My do tego tematu będziemy wracać. Nie zostawiamy lekcji religii i tematu także katechezy, również przy parafialnej. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę pani profesor Aneta Rajza-Hermajewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, konsultor Konferencji Wychowania Katolickiego, Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję.
3: Dziękuję, dobrego dnia.

0: Reklama.
1: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
2: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
0: Po reklamie.
3: Za 29 minut będzie godzina 9. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
4: Utrudnienia w kursowaniu drugiej linii metra. Pociągi kursują w pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ Brudno. Uruchomiono autobusową linię za metro na trasie Rondo Daszyńskiego, prosta Rondo ONZ. Instytut Pamięci Narodowej otworzył nową siedzibę na Pradze Północ. Podczas uroczystości zaprezentowana została multimedialna mapa miejsc związanych z konspiracją niepodległościową na terenie dzielnicy. Policjanci zatrzymali 30-latka z ponad kilogramem mefedronu. Narkotyki znaleziono zarówno w samochodzie mężczyzny, jak i na terenie jego posesji. Mężczyzna trafił do aresztu. Wystartowały zapisy na warszawską Olimpiadę Seniorów. Wydarzenie rozpocznie się 19 września i potrwa tydzień. Zmagania odbędą się na miejskich obiektach sportowych. Rejestracja online do 22 czerwca.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, może przelotnie popadać deszcz niewielki i to lokalnie. Wiatr umiarkowany dziś z południa.
7: Na termometrach o tej porze 13 stopni, to Warszawa, 12 w Mińsku Mazowieckim, w Wołominie, w Pruszkowie, 13 w Piasecznie, maksymalnie dzisiaj 19.
3: Ciśnienie cały czas niskie, ale dobra wiadomość jest taka, że stabilne.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Prawie na półmetku maja jesteśmy.
1: Zapraszamy, żeby wsłuchać się w kolejne rozważanie o tym, jak piękna jest Matka Boża.
2: Maj z Maryją. Zwierciadło sprawiedliwości.

0: módl się za nami. Głęboko odczuwamy brak sprawiedliwości. Chcemy być traktowani sprawiedliwie, uczciwie. Chcemy, by dobro było wynagradzane, a zło nazywane po imieniu. Tak, sprawiedliwość. Ale co to znaczy? W logice Bożej to nie dawanie każdemu porówno, ale oddanie tego, co każdemu słusznie się należy. Dobre imię, wynagrodzenie za pracę, odpoczynek, możliwość utrzymania siebie i rodziny. Sprawiedliwie nie znaczy surowo, znaczy godnie. Zdarza nam się czasami policzyć, ocenić, szybko wydać wyrok. Tymczasem sprawiedliwość sięga głębiej. Bada czas, miejsce i okoliczności. Maryja jest zwierciadłem sprawiedliwości, bo w niej odbija się spojrzenie Boga, prawdy i miłości. Maryjo, ucz mnie takiego spojrzenia, bez pośpiechu, bez surowości, płodnych kalkulacji. Ucz mnie takiego spojrzenia, które szuka prawdy i nie traci miłości.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: Węzeł Wyszków Południe i okolice właśnie tego miejsca, konkretnie droga numer 62 i tu doszło do wypadku, ruch odbywa się wahadłowo.
1: Południowa obwodnica Warszawy, okolica lotniska Chopina, przed wjazdem do tunelu z obu kierunków postoicie kilka chwil w korku, z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy także jedziecie w korku i do Piaseczna z góry Kalwarii także postoicie kilka chwil dłużej na wysokości Żabieńca. Na trasie S8 standardowo okolice mostu Grota Roweckiego, korek jeśli jedziecie na Łódź czy Poznań, z Łomianek przez Młocinę także jedziecie w korku, w Alei Prymasa Tysiąclecia, w Alejach Jerozolimskich, na Łopuszańskiej postoicie, na Grójeckiej także w kierunku centrum stanie, w Alei Niepodległości także w kierunku centrum, Puławska do Waryńskiego także zakorkowana.
0: Cały czas trwają utrudnienia na drugiej linii metra. Na odcinku Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ uruchomiono autobusową linię zastępczą za metro.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: No mamy się czym chwalić, jako Mazowsze, bo, no właśnie, Eurowizja. Zajrzyjmy na kilka chwil na Eurowizję.
2: Tak, Alicja Szemplińska z Ciechanowa jest już w finale 70. konkursu piosenki Eurowizji, który w tym roku odbywa się w Wiedniu. No i Alicja Szemplińska miała być już na tej Eurowizji w 2020 roku, ale pandemia koronawirusa spowodowała, że nie mogła wziąć udziału. Telewizja Polska zdecydowała, że na następnej edycji pojawił się ktoś inny, no ale teraz po 6 latach jest tam, gdzie miała być już w 2020 roku, jest w finale, no i jest to naprawdę propozycja muzyczna, której nie możemy się wstydzić, i reprezentantka, gdzie
1: kawał
2: na
1: głosu.
2: Pewno nie obawiamy się, czy zaśpiewa dobrze, bo na pewno zaśpiewa dobrze, jest laureatką telewizyjnych talent show Hit Hurra The Voice of Poland, zaczynała w chórze kościelnym, zatem trzymamy kciuki.
1: Nosi tytuł Pray, czyli módl się, modlitwa. Różnie można to rozumieć, więc też doceniamy ten taki przekaz, który może się kojarzyć, nie musi się kojarzyć, to jest bardzo sprytny zabieg, też mam wrażenie. Alicja, trzymamy za ciebie kciuki i na pewno wspieramy. No, ja jestem pod wrażeniem tego niesamowitego głosu i tej niesamowitej też muzycznej formy, którą Alicja zaprezentowała na scenie, ale należy też pogratulować reprezentantce Mazowsza z Piaseczna, która została finalistką Miss Polski 2026, Klaudia Węcłaś.
2: Zatem duma nas rozpiera z powodu naszych mazowieckich reprezentantek.

0: Tyle hitów w jednym hicie. Można? Można.
1: Dynamiczne cardio z Gypsy Kings na antenie Radia Warszawa, minutę przed dziewiątą.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami.
4: Ksiądz Wojciech Henyga,
5: Gosia Polak
6: i Mateusz Kiczek.
3: I
7: Gosia Tyszka.
3: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
4: Żeby doświadczyć radosnej wspólnoty. Myślę, że parafia, która się naprawdę modli, to jest nasza wielka radość.
3: Więcej na ten temat, drodzy Państwo, codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
8: Pozdrawiamy!
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma. Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: W Sejmie drugie czytanie projektów ustaw o kryptoaktywach. Rozmieszczenie amerykańskich żołnierzy w Polsce pod znakiem zapytania. MON dementuje. Iga Świątek w półfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Propozycja prawa. W Sejmie dziś drugie czytanie projektów ustaw o kryptoaktywach. To propozycje rządu, prezydenta, a także partyjne Polski 2050 oraz Konfederacji.
11: Duże zamieszanie jest między tym, że PiS złożył inny projekt, bo nie dotyczący uregulowania rynku, tylko likwidacji rynku tak naprawdę, a z drugiej strony prezydent przedstawił swój projekt, który tak naprawdę jest kopiuj wklej projektu rządowego. Nie wiem, jak zachowa się w głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość.
10: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości przewiduje całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Byłaby ona uznana za nieuczciwą praktykę rynkową. Pierwotny poselski projekt tej partii, autorstwa Janusza Kowalskiego, został wycofany. Poseł nie jest już członkiem tego klubu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że nowy projekt PiSu będzie procedowany w innym terminie. Część posłów tego ugrupowania popiera projekt prezydencki.
12: Wydaje mi się, że zakaz to jest krok za daleko, ale tak jak mówię, trwają teraz prace. Myślę, że jeżeli uda się uchwalić projekt pana prezydenta Nawrockiego, to sprawa będzie załatwiona.
10: Mówi poseł Janusz Cieszyński. Trzecie czytanie czterech projektów odbędzie się w piątek.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Minister Obrony Narodowej dementuje doniesienia amerykańskich mediów o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy USA w Polsce. Według nich Armia Stanów Zjednoczonych nagle odwołała planowany przyjazd nad Wisłę około 4000 żołnierzy w ramach operacji Atlantic Resolve, misji NATO zapoczątkowanej po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku i rozszerzonej po inwazji Moskwy na Ukrainę. Resort Obrony USA miał według doniesień stwierdzić, że przerzut wojsk został wstrzymany, bez podawania jednak żadnego wyjaśnienia tej nagłej decyzji. Jeżeli tak by się stało, liczebność wojsk amerykańskich w Europie spadłaby do poziomu sprzed 2022 roku. Ta sprawa nie dotyczy Polski. Wiąże się z zapowiadaną zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie, napisał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth wcześniej oświadczył, że administracja Białego Domu dokonuje oceny w ramach szerszej weryfikacji rozmieszczenia wojsk poza granicami kraju. Kilka tygodni temu Pentagon ogłosił plany wycofania z Niemiec około 5000 żołnierzy.
13: To dzieje się w okolicy.
10: Instytut Pamięci Narodowej otworzył nową siedzibę warszawskiego oddziału. Mieści się ona przy ulicy Szwedzkiej 22 na Pradze Północ. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy, podkreślił dyrektor oddziału IPN dr Tomasz Łabuszewski.
14: W toku wieloletnich badań historycznych dotyczących bardzo różnych zjawisk oceniliśmy, że jest to dzielnica niezwykle mocno naznaczona bardzo ciekawymi wydarzeniami historycznymi, które niekoniecznie funkcjonują w świadomości społecznej.
10: W planach są już liczne inicjatywy edukacyjne.
14: Na pewno będą to i gry miejskie, będą to różnego rodzaju warsztaty. Na pewno będziemy chcieli zaprosić młodzież, ale nie tylko, do współpracy celem odnajdywania kolejnych miejsc, bo ta historia nie jest historią zamkniętą.
10: Instytut zaprezentował również nową stronę internetową Izby Pamięci Strzelecka 8. Portal zawiera m.in. czerwoną mapę Warszawy, pokazującą miejsca działania komunistycznego aparatu represji w stolicy. Nowa siedziba IPN ma być otwarta dla mieszkańców. Pierwsze wydarzenie edukacyjne i wystawy odbędą się już podczas najbliższej Nocy Muzeów. Iga Świątek w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. W ćwierćfinale pewnie pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. W walce o finał rzymskiej imprezy Polka zmierzy się z Ukrainką Aliną Świtoliną. W drugim półfinale Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Soraną Cirsteą.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Wieje momentami dość silnie, ale to ciepły południowy wiatr, który spowoduje, że dziś będzie cieplej niż to było w ostatnich dniach. Temperatura maksymalna dzisiaj może wynieść nawet 17-18 stopni, a już teraz w Warszawie na termometrach 13 stopni widzimy. Ciśnienie dzisiaj nadal niskie, ale stabilne.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Poranek z Radiem Warszawa.
1: O, a co z pogodą?
0: Pogoda? No jest.
1: A ja mam espresso.
0: No i bardzo dobrze, bo dzisiaj niskie ciśnienie i tak będzie przez cały dzień, ale nie będzie jakichś skoków strasznych.
1: Ale wiesz, bo ja potrzebowałam się trochę zrelaksować.
0: Ale to bardzo dobrze. Relaks jest bardzo potrzebny, szczególnie o świcie można się zrelaksować, bo wtedy jest cicho, spokojnie, nikogo nie ma i można napawać się nawet przyrodą takiego ruchliwego miasta dużego jak Warszawa. A już poza Warszawą to już w ogóle jest pięknie.
1: Jakby się wybrać na przykład 17 maja o godzinie 4 rano
0: Na wschodem słońca.
1: Bagno całowanie o świcie to spacer ornitologiczny, na który możecie się zapisać. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. No tylko trzeba bardzo wcześnie wstać. Nawet dla nas, wstających codziennie na poranek, byłoby to spore wyzwanie. Ta 4 rano, ale myślę, że wrażenia te słuchowe i wzrokowe
0: byłyby
1: niezapomniane.
0: Cudowne.
1: To co? W sobotę, tak? To sobota.
0: Niedziela.
1: Jest? A niedziela. Czyli pobudka o drugiej.
0: No tak jakoś by
1: Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Przemyślimy to.
0: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Wiesz, że ostatnio znaleźliśmy Zofię Kozerawską. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Akurat mam kawę, więc wszystko się zgrywa. Kawa na wynos od 10 do 14. Znalazłyśmy taką informację, że przebywanie 6 minut w towarzystwie dźwięku śpiewu ptaków, to może być prawdziwy śpiew ptaków, może być też nagrany. 6 minut, tu jest kluczowe, doprowadza do harmonii nasze ciało, że to są takie harmonijne dźwięki, te śpiewające ptaki, bo jeżeli słyszymy śpiewające ptaki, to znaczy, że nie zbliża się żadne zagrożenie i wtedy nasze całe ciało zaczyna odpoczywać, wprowadza się w stan relaksu, bo to znaczy, że nie grozi nam żadne zagrożenie.
2: I te 6 minut wystarczy, żeby pozbyć się uczucia pędzącego umysłu?
1: Myślę, że tak.
2: No, warto przynajmniej spróbować.
1: Na kilka chwil, bo pędzący umysł to jest coś, z czym wielu z nas dzisiaj się zmaga, to znaczy jedna myśl pogania drugą. Zapominamy często, bo to też jest jeden ze zwiastunów naszego pędzącego umysłu. Nie pamiętamy, co mieliśmy do zrobienia, co zrobiliśmy już danego dnia, ile spraw jeszcze przed nami, albo pamiętamy tylko te najbardziej istotne, pilne zdarzenia, tylko emergency, już nie mamy miejsca na przeżywanie jakichś emocji. Jeżeli coś dodatkowego się wydarzy, no to po prostu jest to już dla nas za dużo. Bóle głowy się pojawiają też, jakieś takie uczucie nawet gorąca pod czaszką.
2: Zdarza się.
1: Czyli jednak, bo zastanawiałam się, ale jak? Ale jednak. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, czym jest pędzący umysł i jak sobie radzić, żeby ten umysł tak nie pędził, to już za chwilę z naszym ekspertem o tym porozmawiamy.

0: Metro i cały czas problemy. Druga linia, zdarzenie na stacji Rondo NZ i linia druga metra kursuje w pętlach Bemowo Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ Brudno. Jest linia autobusowa za metro od Ronda Daszyńskiego do Ronda ONZ kursuje, a autobusy linii 105 mają wydłużoną trasę do Ronda ONZ.
1: Większy ruch także na południowej obwodnicy Warszawy. W obu kierunkach przed wjazdem do tunelu postoicie kilka chwil dłużej. W Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia w kierunku centrum Warszawy. Jeśli jedziecie, no to tutaj też jeszcze wciąż zauważalnie większy ruch i bez zmian także na most Grota Roweckiego, trasa S8. Tutaj też wciąż ciaśniej.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Poranny poradnik.
1: Jak zwolnić w świecie, który cały czas pędzi? Jak zwolnić, kiedy nasza głowa pędzi? Jedna myśl pogania drugą, kiedy czekamy, aż kolejne powiadomienia, albo nawet nie czekamy, ale one po prostu się pojawiają na naszym smartfonie i łapiemy się na tym, że klikamy w każde z nich, albo w prawie każde z nich. Chcemy sprawdzić, co nowego słychać u osoby X, u osoby Y, czy znowu ktoś z polityków nie zrobił czegoś, co może całkowicie zmienić nasze życie. O tym, jak zwolnić, z Anną Las-Opolską, psychologiem klinicznym i ekspertem od cyberuzależnień, zajmującą się profilaktyką i szerzeniem logoterapii, będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Witam serdecznie.
1: To jest możliwe, żeby zwolnić w tym świecie, który tak pędzi, żeby trochę z tego świata się wylogować. Też modne dzisiaj słowo, ale myślę, że bardzo ważne.
4: Tak, jest to możliwe. Ja w to bardzo wierzę. Myślę, że też mi osobiście się udało zwolnić pędzący umysł. Bardzo dużo też tego uczę, czy na grupach rozwojowych, które prowadzę, czy na zamkniętej społeczności, bo wiele osób dobrnęło do takiego momentu w swoim życiu, że już po prostu ma dosyć, że już tak pędzi, że zagubiło samych siebie. I jest to możliwe. Pamiętajcie Państwo, że mamy dany plastyczny umysł i wolną wolę. My to mamy w pakiecie. Mamy to praktycznie tak samo, jak mamy w kieszeni 24 na dobę smartfona, tak samo mamy w pakiecie plastyczny umysł i wolną wolę. I na czym to polega? Jeżeli ja mam plastyczny umysł, to znaczy, że ja mogę wybrać, jakie rzeczy zostawiam sobie w technologii cyfrowej, takie, które pomagają mi się rozwijać, a które mogę usuwać, a nawet powinienem usuwać, ponieważ ewidentnie widzę, że już mam jakieś tendencje do uzależnienia. Jeżeli jeszcze Państwo chcą więcej tak naprawdę takich potwierdzeń, czy są Państwo uzależnieni, to na mojej stronie Anna Las-Opolska jest test. Można sobie wejść w ten test, można sobie go wypełnić. Jest to test dla dorosłych i dla młodzieży i można sobie po prostu sprawdzić, czy rzeczywiście też mnie to dotyczy. Na kanale Anna Las-Opolska, jak ktoś wejdzie na ten kanał, to dostaje od razu właśnie ten test cyberzaburzeń do możliwości sprawdzenia, wypełnienia, czy to też go dotyczy. I teraz, jak pracować na przykład z Instagramem, z mediami społecznościowymi, żeby nas to po prostu nie pochłonęło, bo to jest, można powiedzieć, swoje diabelskie narzędzie, które jest tak ułożone, żebyśmy naprawdę tam zostali dłużej niż planowaliśmy. Ja kiedy pracuję z osobami, które dosyć sporo czasu spędzają w mediach społecznościowych, bo mają swoje kanały, bo są youtuberami. Ustalamy przede wszystkim takie zasady, że zanim wejdą w danym dniu, bo to jest ich praca, czyli ta praca ma mieć określone ramy. To nie jest praca, którą ja sobie przeciągam na wieczór, przed zaśnięciem, rano, o poranku, kiedy się budzę. Nie, to nie jest czas na pracę. I przez technologię cyfrową, przez to, że ona jest dostępna 24 na dobę, my, osoby, które mają wolną wolę i plastyczny umysł, mamy obowiązek nauczyć się tak nią zarządzać, żeby to nie ona nami zarządzała, tylko my zarządzamy nią. I to my jako ludzie mamy mieć władzę nad plastikowo-szklanym narzędziem. I teraz, jeżeli wchodzę do swojej pracy, tak, czyli otwieram laptopa, otwieram smartfona, czego ja też nie polecam, ponieważ wszystkie tak naprawdę elementy z mediów społecznościowych możemy mieć na laptopie. Nie pracujmy na smartfonach. Nie traktujmy smartfona jako takiego elementu, który przypomnij mi się, też w samochodzie odpiszę na maila. Nie róbmy tego, bo przez to powiększają Państwo syndrom FOMO, Fear of Missing Out. Nie róbmy tego, bo to podwyższa bardzo nam poziom kortyzolu, który jak już mówiłam wcześniej, jest dla nas niezdrowy. Więc co możemy robić w zamian? Wszystko tak naprawdę przenosimy na tego naszego laptopa, na komputer stacjonarny. Umawiamy się ze sobą, w jakich godzinach sprawdzam wiadomości szkolne, przedszkolne, te wszystkie fora. Czyli mam na to na przykład, nie wiem, pół godziny, 40 minut. Naprawdę, szczerze Państwu powiem, jest możliwe, bo też tak robię, żeby raz w ciągu dnia sprawdzić w 40 minut wszystkie fora, prześledzić te dyskusje ważne i mniej ważne i odpowiedzieć na te wiadomości, sprawdzić, czy muszę jakieś, nie wiem, kasztany przynieść do przedszkola następnego dnia, albo czy muszę coś przypomnieć dziecku jeszcze z obowiązków szkolnych. Nie robię tego non-stop. Ja tego nie sprawdzam, kiedy mi się przypomni. Rano, przy obiedzie nie robię tego, bo to jest bardzo niebezpieczny nawyk i bardzo on rozpędza umysł. Jeżeli pracuję na mediach społecznościowych, to moim obowiązkiem jest, żeby się właśnie nie zniewolić technologią cyfrową, mediami społecznościowymi, to piszę na kartce sobie, po co ważnego dzisiaj wchodzę na Instagram. I dosłownie odpisuję, tak? Aha, chcę zrobić rolki w tym i w tym temacie, napisać o tym, że będę w Radiu Warszawa, że zapraszam do słuchania tych audycji i następnie przeznaczam sobie na to czas. Kiedy już mam czas, to tu przychodzi najważniejszy moment. Mija 45 minut albo nawet 2 godziny mojej pracy i nie dotrzymuję tej umowy, to buduję ze sobą kontakt byle jakości. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczny element budowania byle jakiego kontaktu z samym sobą, ponieważ on bardzo obniża naszą samoocenę. I czym jest samoocena? Ja sama oceniam ostatnie swoje dni, tygodnie, miesiące i sprawdzam, gdzie mam coś do korekty, do sprawdzenia, a gdzie mam coś, co jest w porządku. I kiedy ja jednak przeciągam ten czas na tym Instagramie i nie robię tylko tego, na co się umówiłam, tylko scrolluję sobie, a tu jeszcze wejdę, bo oczywiście pamiętajcie Państwo, że to jest kasyno, więc jak otwieramy drzwi kasyna, to tam nikt nie służy nam po to, żebyśmy tylko weszli, zagrali raz i wyszli, tylko wszystkie mechanizmy są zrobione po to, w taki sposób, żebyśmy tam zostali na lata. I teraz jeżeli ja zrobiłam swoją robotę i umysł podpowiada, a coś tam jeszcze, tylko sobie zerknij, to jest kluczowy moment, żeby się właśnie nie uzależnić i żeby pokazać swoją wolną wolę i plastyczny umysł. Też w Stanach i w Chinach w terapii cyberuzależnień stosuję taką zasadę. Zawsze trzymam 3 metry od siebie to, od czego jestem uzależniony albo to, co mi szkodzi. I teraz zobaczcie Państwo, jeżeli byśmy mieli smartfona w bagażniku, jadąc autem, bo wiem, gdzie jadę, nie muszę, prawda, mieć nawigacji. Jeżeli miałabym go daleko od siebie w pracy, daleko od siebie w sypialni, zachęcam, żeby nie zapraszać smartfona do sypialni, to nie jest jego miejsce, bo to jest to miejsce, kiedy my najczęściej mamy relaks i umysł się uczy, że jak relaks, to łóżko i smartfon. A my możemy nauczyć umysł, relaks to znaczy, że ja sobie leżę w łóżku, czytam książkę, modlę się, rozmawiam z mężem, patrzę sobie w sufit, kontempluję moje życie, bo tak się też rozwija nasza część duchowa. Modlitwa ze smartfona jest całkowicie inną modlitwą niż modlitwa papierowa albo modlitwa w ciszy, modlitwa z różańcem. To jest całkowicie inny proces, bo w smartfonie mamy zawsze proces pobudzenia, a w modlitwie tam nie ma być pędzącego umysłu i pobudzenia, tam ma być bardziej wyciszenie. I to możemy robić. Możemy robić tak w mediach społecznościowych, że właśnie mamy kartkę, zasady i umawiamy się ze sobą, kiedy kończymy i realnie kończymy. Żeby nie obniżać tym sobie samooceny, bo jeżeli nie kończę, to buduję kontakt byle jaki ze sobą i to naprawdę ma ogromne konsekwencje dla naszego zdrowia.
5: Czyli zasady, które sami ze sobą ustalamy, też sprawdzamy naszą wiarygodność przed samymi sobą, czy tak. Ja jestem w stanie to zrobić. Być może też w ten sposób jesteśmy w stanie ustalić, czy nieobecność smartfona w sypialni, bo przecież nie, to wyobrażam sobie, że wiele osób dzisiaj może powiedzieć bez problemu. Mogę go odłożyć, on nie musi przy mnie być. Trzymam go blisko, dlatego że zadzwoni budzik, nie chcę budzić całej rodziny.
4: Oj, tak.
5: Usprawiedliwienia znajdziemy zawsze, ale być może to nam pomoże sprawdzić, czy nie jesteśmy na drodze do uzależnienia, bądź czy nie jesteśmy uzależnieni. A moje ostatnie pytanie, bo mówiła Pani o tym, że smartfon czy media społecznościowe często są dzisiaj naszym narzędziem pracy, więc wyznaczamy sobie te ramy służbowe korzystania. Ale wielu z nas także, albo przede wszystkim, używa smartfona jako odmóżdżacza, rozrywkę, uspokojenie, relaks po pracy. I co wtedy?
4: Tak samo, jakby ustalamy sobie, ile czasu jestem w stanie poświęcić na relaks i odprężenie. Nie oszukujmy się, w naszym życiu jest bardzo dużo obowiązków. Jeżeli żyjemy w powołaniu, ja ze sobą, no to prawdopodobnie mam pracę zawodową, którą muszę wykonać, zadbać o swoje zdrowie, o sen, o jedzenie. I to już jest bardzo dużo czynności, które mają się zmieścić w naszej dobie. Jeżeli żyję w powołaniu, otwieram się na powołanie, ja w małżeństwie, to do mojego życia zapraszam drugiego człowieka i to też ma być obecne w mojej dobie. sobie. Jeżeli otwieram się na powołanie, ja w rodzicielstwie, to znaczy, że w moim życiu pojawia się dziecko, pojawia się nowy człowiek i jemu też mam dać moją uwagę, moją przestrzeń, moje zasoby. I teraz, jeżeli mam te wszystkie powołania i w nich żyję codziennie, to moim obowiązkiem jest właśnie w tym codziennym dniu głównie skupić się na powołaniach, w których żyję, a jak mi starczy czasu, to wtedy mogę sobie pozwolić na odprężenie i relaks. Żeby też tej struktury, tej hierarchii nie przełożyć w taki sposób, że nagle zaczną nam się relacje w małżeństwie czy w rodzinie bardzo sypać. A rzeczywiście z powodu tej zmiany, tej hierarchii, mamy dosyć spory kryzys w bardzo fajnych małżeństwach, właśnie dlatego, że technologia cyfrowa zabiera ten czas, który powinien być poświęcony na budowanie relacji.
5: Bardzo się cieszę, że do tematu relacji dotarłyśmy, bo w kolejnym spotkaniu porozmawiamy właśnie o tym, w jaki sposób smartfon wchodzi nie tylko do naszej sypialni, ale wchodzi też między nas, między mama a córkę, między brata i siostrę, między dziadków i wnuki, między nas i naszych przyjaciół. To też myślę, że bardzo ważny wątek. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Anna Las-Opolska, psycholog kliniczny, ekspert od cyberuzależnień, zajmująca się profilaktyką i szerzeniem logoterapii. Bardzo dziękuję za spotkanie.
4: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Cześć, a gdzie Ania?
3: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
2: Przecież jest w edukacji domowej.
4: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
2: Brzmi drogo.
4: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
5: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
0: O reklamie.
6: Jest 9:30.
7: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej zachęcał podczas środowej audiencji generalnej Leon XIV. Ojciec Święty, kontynuując cykl kateches o Soborze Watykańskim II, nawiązał do konstytucji soborowej Lumen Gentium, która przypomina, że Kościół pouczony przez Ducha Świętego czci Maryję z synowską miłością jako najukochańszą matkę. Słowa te zachęcają nas do zrozumienia, w jaki sposób w Maryi, która pod działaniem Ducha Świętego przyjęła i zrodziła Syna Bożego, który przyszedł w ciele, można rozpoznać zarówno wzór, jak i najdoskonalszego członka oraz matkę całej wspólnoty eklezjalnej. W słowie skierowanym do Polaków, Leon XIV zachęcał do dawania dobrego przykładu dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Leon XIV zachęcał także do modlitwy o pokój i zgodę między narodami za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej. Przed rozpoczęciem audiencji zatrzymał się i pomodlił przy miejscu zamachu na świętego Jana Pawła II.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: Był jednym z 72 uczniów Jezusa, później dołączył do ścisłego grona apostołów. 14 maja Kościół katolicki obchodzi święto świętego Macieja Apostoła.
9: Jak wynika z Dziejów Apostolskich, został wybrany w miejsce Judasza. Dzieje apostolskie nam wyraźnie mówią o tym, że od początku towarzyszył Jezusowi i apostołom, dlatego został wybrany do grona 12 apostołów. Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.
7: Mówi ksiądz dr Sławomir Korona, moderator dzieła biblijnego w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Według podań święty Maciej miał głosić Ewangelię najpierw w Judei, Etiopii, a także na rubieżach Słowian. Według części przekazów miał ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie przez ukamienowanie. Relikwie świętego Macieja są przechowywane m.in. w Rzymie, w Bazylice Matki Bożej Większej. Jest patronem budowniczych, wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający naukę w szkole. Na Jasnej Górze trwa 19. spotkanie młodych z Biblią. Organizuje je Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Bierze w nim udział 150 finalistów diecezjalnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Centralnym punktem spotkania była msza święta w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo. Metropolita Częstochowski zachęcał młodych, by powierzali swoje życie Maryi.
10: Zaufania do Boga Rodzicy Dziewicy. Tego uczyli nas i święty Jan Paweł II. Szczególny świadek i błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w każdych wymiarach swojego życia. Jan Paweł II postawił sobie za zadanie cały Twój, Maryjo.
7: W tym roku organizatorzy chcą przypomnieć także wyjątkowe relacje łączące świętego Jana Pawła II i błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. Przywołane też zostaną jasnogórskie śluby narodów, 70. rocznicę ich powstania i złożenia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Trochę wieje, ale z południa, więc nie jest to zimny wiatr. Jego porywy do 45 km na godzinę. Może coś przelotnie dzisiaj pokropić lokalnie. Będzie słońce, ale i chmur też sporo.
6: A na termometrach o tej porze w Otwocku, w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim 14 stopni, podobnie także w Legionowie, 16 w Warszawie i 15 w Radzyminie. Na termometrach dziś maksymalnie nawet 20.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Słodki temat.
2: Bardzo, bardzo słodki nawet. Dziękuję.
1: A tu proszę.
2: A tu niespodzianka. Czasami lubimy zamienić się mikrofonami z Jarkiem i tam...
1: A to przez ten cukier właśnie, który nie krąży w moich żyłach teraz, ale tak sobie pomyślałem właśnie o tych słodkich miodach, które z pasiek się tak wydostają, bo tam powstają przecież.
2: A ja widziałam, że już pszczoły zaczęły produkcję właśnie u pana Tomasza Siembidy, który będzie naszym gościem w poranku z Radiem Warszawa w najbliższy wtorek po godzinie 9, a po 10 was, słuchacze, zapraszamy do naszego radiowego ogródka na słodkie, miodowe opowieści. Będzie pokazowy ul, będą także przeciekawe opowieści, ciekawostki prosto z pasieki, bo pan Tomek ma niesamowitą wiedzę na temat pszczół, uli, jest pasjonatem tematu, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie i na pewno bardzo słodko.
1: Będzie można poczuć miodowy klimat w samym sercu Pragi, będzie można zajrzeć do pokazowego ula, więc będzie całkowicie bezpiecznie, nie ma co się obawiać, będzie można przekonać się, jak smakuje natura w środku wielkiego miasta.
2: No a poza tym będziecie mogli też zobaczyć, jak wygląda nasz radiowy ogródek wiosenną porą.
1: Pszczoły mają co tu robić.
2: To jest zaproszenie na najbliższy wtorek, 19 maja o godzinie 19 otwieramy nasz ogródek przy ulicy...
1: O 10.
2: A o której powiedziałam?
1: O 19.
2: Połączyłam.

0: Po dziewiątej pan Tomasz Siembida będzie naszym gościem, właściciel pasieki 4 pory roku, a o 10, tak to jeszcze raz,
1: 19 maja
0: zapraszamy do naszego radiowego ogródka. Ja myślę, że też tam się pofatyguję, bo sama chciałabym zobaczyć, jak taki ul wygląda od środka. To jest w ogóle mnóstwo ciekawych rzeczy.
1: Zapraszamy. Najbliższy wtorek proszę sobie zaplanować.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Powtarzamy te informacje już po raz kolejny, ale jeżeli metro nie funkcjonuje przez 5 czy 10 minut w Warszawie, to już są problemy dla pasażerów, a tu mamy problem, który już trwa ponad 2 godziny i może jeszcze potrwać, bo chodzi o zdarzenie na stacji metra Rondo ONZ. To zdarzenie z udziałem człowieka, druga linia metra i metro M2 kursuje w pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ Brudno. Za metro autobus tej linii kursuje na trasie Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, a autobusy linii 105 mają wydłużoną trasę do przystanku Rondo ONZ.
1: Jeśli chodzi o korki w stolicy, no to oczywiście Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku centrum Warszawy. Postoicie wciąż na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych, na Wisłostradzie w kierunku centrum. Także wciąż większy ruch, podobnie na Prostej i na Górczewskiej. Tutaj też wciąż zauważalnie większy ruch i wciąż południowa obwodnica Warszawy, wjazd do tunelu nieco zakorkowany.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Julia Rudzińska ze wspólnoty Syjon chce Państwa zaprosić na herbatkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Będzie to herbatka ekumeniczna. Kiedy, gdzie i o co w tym chodzi?
3: To tak, 18 maja o 20:30 przy ulicy Nowoursynowskiej 154 mamy kolejne spotkanie herbatki ekumenicznej, czyli takiego cyklu spotkań mających na celu budowanie jedności, dialogu, zrozumienia z chrześcijanami innych denominacji. Czyli właśnie czy protestantów, katolików, żeby się wzajemnie poznać. I tematem najbliższego naszego spotkania będą małżeństwa międzywyznaniowe. I powiemy sobie właśnie, jak to wygląda z takiej perspektywy formalnej, jak taki związek małżeński właśnie można zawrzeć w kościele, jakie trudności mogą potem się wiązać z takimi relacjami na późniejszych etapach życia, ale też jakie szanse mają takie związki. Naszymi gośćmi będzie ksiądz katolicki oraz pastor protestancki, a także Michał Pax-Bukowski, który jest w takiej relacji i nam też coś więcej opowie, jak to wygląda w rzeczywistości.
2: 18 maja, godzina 20:30. Zapraszamy bardzo serdecznie, jeśli macie ochotę posłuchać o małżeństwach, o różnej przynależności wyznaniowej. To jest herbatka dla Was, herbatka ekumeniczna. Przypomnijmy jeszcze adres.
3: Nowoursynowska 154. Na imię linię.
1: Dziękujemy za to zaproszenie. Zapraszała Julia Rudzińska ze wspólnoty Syjon. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiam, dziękuję pięknie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Oni coś tu liczyć zaczęli. Ja próbuję zrozumieć, co to za temat jest. Zofia Kozerawska dotarła do naszego studia. Czy ty słyszałaś, że ja już kawę dzisiaj piłam od 9?
2: Dziękuję za pozdrowienia. Słyszałam. I próbowałam się w trasie w związku z tymi pozdrowieniami i treścią ich wsłuchać w śpiew ptaków.
1: Ale czy te obliczenia, które z Jarkiem teraz uskuteczniacie, to właśnie dotyczą twojej trasy i obliczeń z tym związanych?
2: Chyba nie.
3: A czy to był rower?
2: Czy jechałam na rowerze? Mm-hmm. Tak.
3: A, no,
2: ale
3: dobrze.
2: Odgłosy miasta zagłuszyły ptaki.
1: Jarek, możesz zanotować, ja dzisiaj nie rowerem.
3: A jak miałaś słuchać odgłosów ptaków, skoro słyszałaś to, o czym mówiliśmy po 9?
2: To słyszałam wcześniej.
3: A, czyli szybko jechałaś na rowerze, za szybko.
2: Ja myślę, że jestem jedną z tych, która, jak widzicie kogoś, kto jedzie tak bardzo wolno i wszyscy go mijają, to jestem ja. Ale pogodziłam się z tym. Przyjmuję
3: Oj,
2: to
3: Zofia,
2: miejsce,
3: Zofia.
2: Jest dobrze.
3: Zofia Kozerawska, od 10 do 14 w Radiu Warszawa.
1: No, a to wszystko się zgadza, że tak nieśpiesznie.
3: A my dziękujemy.
1: To się naprawdę zgadza.
3: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
4: Po reklamie.
2: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Prace nad obywatelskim projektem w sprawie nauczania religii i etyki przerwane. Donald Trump i Xi Jinping spotkali się w Pekinie. 83 lata temu upadło powstanie w getcie warszawskim. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Sejmowe komisje niespodziewanie przerwały prace nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole, poświęconym zasadom organizacji lekcji religii i etyki w placówkach. Przewodnicząca Komisji Edukacji, posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Szumilas, powołała się na opinię sejmowych prawników o możliwej niekonstytucyjności zapisów i zapowiedziała zasięgnięcie stanowiska resortu edukacji. Decyzja wywołała oburzenie inicjatorów projektu i części posłów, którzy mówią o zamrożeniu obywatelskiej inicjatywy. Poseł Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że to rodzaj politycznego wykrętu, by tego projektu nie procedować. On jest niewygodny dla rządzącej koalicji, dodał poseł. Przerwanie prac to przykra lekcja edukacji obywatelskiej, mówiła w poranku z Radiem Warszawa profesor Aneta Rajza-Hermajewska, profesor UKSW, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
9: Pokazano, że ten głos obywateli, ta inicjatywa obywatelska, to czego chcą rzeczywiście ludzie, którzy tak się licznie podpisali pod projektem, zostało to zlekceważone, wręcz obrażone. Zostały te oczekiwania. Pokazano, że ten, kto ma władzę, nie musi się w ogóle z głosem obywateli liczyć.
8: Projekt Tak dla religii i etyki w szkole przygotowało środowisko katechetów świeckich we współpracy z prawnikami Instytutu Ordo Iuris. Zakłada on 2 godziny religii lub etyki tygodniowo i wliczanie oceny z tych zajęć do średniej, by, jak podkreślają autorzy, wzmocnić rangę wychowania religijnego i etycznego w systemie edukacji.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Donald Trump i prezydent Chin Xi Jinping spotkali się w Pekinie. Oba kraje dążą dążą do ustabilizowania swoich relacji handlowych po zeszłorocznej wojnie handlowej, zmagając się jednocześnie z niepewnością wywołaną konfliktem Stanów Zjednoczonych z Iranem. Są pierwsze doniesienia amerykańskich mediów dotyczące tych rozmów. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
10: Spotkanie trwało około 2 godzin i 15 minut. Trump i Xi wyrazili się pozytywnie o relacjach amerykańsko-chińskich, po czym dziennikarze zostali poproszeni o opuszczenie pomieszczenia i rozpoczęły się rozmowy między przedstawicielami obu państw. Stabilne relacje dwustronne służą całemu światu, powiedział Xi Jinping w przetłumaczonym wystąpieniu. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, podkreślił chiński lider. Donald Trump z kolei podkreślił swoje osobiste relacje z Xi Jinpingiem, nazywając go przyjacielem i wielkim przywódcą oraz twierdzi, że obu politykom zawsze udawało się rozwiązać dzielące ich spory. Dodał również, że Stany Zjednoczone są gotowe do prowadzenia interesów z Chinami.
8: To pierwsza wizyta Donalda Trumpa w chińskiej stolicy od 2017 roku. Przywódcy ostatni raz spotkali się w październiku ubiegłego roku. Mijają 83 lata od upadku powstania w getcie warszawskim. W Domu Spotkań z Historią odbędzie się dziś wykład poświęcony materialnym pozostałościom z tamtego okresu. Mimo wielu lat badań, zamknięta dzielnica żydowska wciąż skrywa wiele tajemnic, mówi Jacek Bobrycki z interdyscyplinarnego zespołu badawczego Million Explorers Team.
11: Te dokumenty, które do tej pory są cały czas badane i publikowane, to jest kilkadziesiąt tomów materiałów, które opowiadają o życiu codziennym, o zakładach pracy, o wywózkach do pracy, o wywózkach do obozów, o wielu innych rzeczach związanych z takim życiem codziennym w getcie, które tak naprawdę jest dość mało znane. Znamy w większości głównie ogólniki.
8: Podczas spotkania omawiane będzie m.in. archiwum Ringelbluma, zbiór zawierający ponad 30 tysięcy stron dokumentów. To najważniejsza materialna pozostałość po getcie, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Świeci piękne słońce. Takie słońce dzisiaj będzie nam towarzyszyć, chociaż czasami schowa się za chmurami, no i może pokropić po południu. Zobaczymy. Widzę taką ikonkę i słońca, i chmur, i deszczu jednocześnie. 15 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, 16 w Mińsku Mazowieckim, Ożarowie, Wołominie, w Otwocku, ale też w Grodzisku, w Pruszkowie i w Legionowie 16, w Warszawie teraz 17, a dzisiejsze maksimum to 19 stopni. Wieje mocny wiatr z południa.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dzień dobry, kochani słuchacze Radia Warszawa. Jak się dzisiaj macie? 5 minut po 10. Zofia Kozorawska. Zapraszam na najbliższe 4 godziny. Przyniosłam sobie dzisiaj dużą kawę. Zawsze robię średnią, ale dzisiaj jakoś potrzebuję tej dużej. Cieszę się, że jesteście. Bądźcie z nami. Obiecuję muzykę, obiecuję dobre informacje i mam nadzieję, że wasz głos też będzie się dał usłyszeć. Zapraszam. To Dennis Williams na początek naszego dzisiejszego spotkania.

0: Adam Stachowiak na antenie Radia Warszawa 13 po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Kościół katolicki wspomina m.in. świętego Macieja Apostoła, o którym niewiele wiemy, poza tym, że był z pochodzenia Żydem, jak wszyscy apostołowie. No, wiemy, jeśli chodzi o te informacje historyczne, to wiemy tyle, ile było w Dziejach Apostolskich, że po wniebowstąpieniu Szymon Piotr zaproponował zebranym 120 braciom, żeby wybrali spośród siebie kogoś, kto by zastąpił zdrajcę Judasza. I według właśnie apostołów Stary Testament opierał się na 12 synach Jakuba, więc i Kościół Chrystusowy miał się na 12 apostołach opierać. Przedstawiono wtedy dwie osoby, Józefa zwanego Barsabą z przydomkiem Justus i Macieja. I wybór został dokonany przez losowanie, co nie było dziwne. Tak często sprawy sporne były rozwiązywane. A w przypadku Macieja był to los poprzedzony modlitwą. Szymon Piotr modlił się w taki sposób: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. No i święty Łukasz zanotował, że los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów. Co było potem, niewiele tutaj pewnego możemy powiedzieć. Wiemy dziś, że święty Maciej jest patronem m.in. budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, ale też cukierników, rzeźników, alkoholików i chorych na ospę. Święty Macieju, módl się za nami.

0: To Tandy Swims na antenie Radia Warszawa 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Ileż to razy wiara i nadzieja narodu polskiego była wystawiana na próby, na bardzo ciężkie próby w tym wieku, który się kończy. Wystarczy przypomnieć pierwszą wojnę światową i związaną z nią determinację tych wszystkich, którzy podjęli zdecydowaną walkę o odzyskanie niepodległości. Wystarczy przypomnieć międzywojenne dwudziestolecie, w czasie którego trzeba było wszystko budować właściwie od początku. A potem przyszła druga wojna światowa i straszliwa okupacja w wyniku układu między Niemcami hitlerowskimi a Rosją sowiecką, który przesądził o wymazaniu Polski jako państwa z mapy Europy.

0: Jenny Bleach na antenie Radia Warszawa, 29 minut przed 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Może pamiętacie taką chwilę z jubileuszu młodych w Rzymie, kiedy okazało się, że 15-letni Hiszpan źle się poczuł, a potem dowiedzieliśmy się, że został zdiagnozowany u niego agresywny chłoniak dróg oddechowych. Jego stan był bardzo ciężki i trafił na oddział intensywnej terapii. Leon XIV zainteresował się tym chłopcem i podczas spotkania z młodzieżą na Tor Vergata prosił wiernych o modlitwę za Ignacja. Odwiedził też rodziców chłopca w szpitalu. O tym media całego świata informowały. No i po miesiącach leczenia Ignacja opuścił szpital i spotkał się z papieżem. To spotkanie miało miejsce w Castel Gandolfo, gdzie papież odpoczywał przed powrotem do Watykanu i powiedział dziennikarzom, nastolatek: chciałem powiedzieć papieżowi, że wyzdrowiałem i lekarze mówią, że wszystko jest w porządku. Leon XIV w trakcie choroby Ignacja kontaktował się kilka razy i interesował się przebiegiem tego leczenia, a Ignacio, no, wdzięczny papieżowi, powiedział, że będę czekał na Ojca Świętego w Madrycie, nawiązując do planowanej pielgrzymki Leona do Hiszpanii. Ale jeszcze Ignacio powiedział, że swoje wyzdrowienie wiąże z modlitwą tych wielu, wielu ludzi, jest za nią wdzięczny i powiedział też, że kiedy się wybudził po najtrudniejszych chwilach, czuł bliskość świętej Klary, a lekarka, która się nim opiekowała, też miała na imię Klara.

0: Agnieszka i Tilaf na antenie Radia Warszawa. 20 minut zostało do godziny 11. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, w tym szczególnym tygodniu jest z nami siostra Elżbieta, Szarytka. Szczęść Boże, siostro, witamy serdecznie siostrę. Siostrę można między innymi spotkać, drodzy Państwo, tutaj w parafii, tej znanej parafii Świętego Krzyża w Warszawie, ale także w znakomitym liceum. Siostro, szczęść Boże, witam serdecznie. A ja szczęść widziałam Boże. Siostrę w otoczeniu ludzi młodych. Widziałam, że tam chyba i wolontariat mocno ci ludzie młodzi są zaangażowani, ale ucieszyłam się też, widząc, że siostra także zaprasza ich do udziału w różnych konkursach, prawda?
3: Tak.
2: I jak to wygląda? Ogólnie, jakie są siostry obserwacje, jeżeli chodzi o naukę religii w tych szkołach po zakończeniu szkoły podstawowej, liceum?
3: No to są takie różne doświadczenia, ponieważ jeśli mówimy o klasach pierwszych, przychodzą uczniowie z różnych szkół podstawowych, z różnym doświadczeniem, z bagażem różnych doświadczeń, ale też z różnym doświadczeniem Pana Boga i wiary. I klasy pierwsze to jest taki okres, kiedy trzeba ich troszeczkę poznać, zauważyć, co oni, jacy oni są, co potrzebują, wczuć się w te ich sytuacje. Ale to nie wymaga wielkiego czasu, wystarczy tam 2-3 miesiące i mniej więcej człowiek już się orientuje, co kto czego potrzebuje. I to jest takie zawsze co roku nowe doświadczenie, takie bogactwo, bym powiedziała. I u nas

0: liceum osobiście jakoś tak zaangażowałam się od kilku lat i prowadzę też szkolne koło Caritas, co młodzież się bardzo chętnie włącza i chodząca na lekcje religii, nie chodząca. Nie robimy takie różne, no nie, może niewielkie rzeczy, ale zawsze coś. No typu chociażby kiermasze ciast, różne wyjścia, na przykład do teatru, do kina, do hospicjum, do Caritasu na Krakowskie Przedmieście, do parafii Świętego Krzyża. To jest jakaś forma pomocy drugiemu człowiekowi na pewno, ale moim takim celem jest, żeby uczniowie poprzez te różne takie zaangażowania nawiązywali relacje, poznawali siebie. I dla mnie to jest takie bardzo piękne, bo nie wszyscy we wszystko są w stanie się zorganizować, chociażby czasowo, ale też mamy takie spotkania formacyjne, świąteczne, na przykład wyjazd też do Lasek, do ośrodka dla osób niewidomych. To wszystko jakby tworzy taki całokształt tych młodych ludzi, nie tylko lekcja religii, nie tylko katecheza, ale coś przy okazji, coś więcej. Uważam, że oni się poznają, ale też się ich uwrażliwia, bo na przykład idziemy do kogoś, komuś posprzątać mieszkanie, czy kogoś odwiedzić, więc to dla tych młodych ludzi czasem jest odkryciem. Ja to po prostu widzę, że oni po prostu otwierają oczy na świat, w którym żyją.
1: To jest dla nich zaskoczeniem, prawda? Czyli siostra chce mi pokazać także inny świat.
0: Dokładnie tak.
1: Takie spotkania, takie wyjazdy mogą zmienić coś w ich sercu, prawda? Być może to później owocuje. I siostra jest tego świadkiem.
0: Tak. Myślę, że owocuje, bo mam też doświadczenie już patrząc na naszych absolwentów, tak, że powiedzmy młodzież sobie stworzyła grupę na Messengerze i oni tam są, oni się informują, oni się komunikują i co jest ciekawe, że ci, którzy już nie są w naszej szkole, w tej grupie, na tej grupie są, więc oni widzą, nie zawsze mogą dołączyć, chociaż czasem się zdarza, że dojdą do nas. To dla nich jest ważne, że oni się interesują tym, co się tutaj dzieje, co my robimy.
1: Co siostra chciałaby powiedzieć? No być może o tej porze słucha nas młodzież tuż po egzaminie, w trakcie egzaminu, bo przypomnijmy, że te egzaminy maturalne no, od już dobrych kilku lat trwają nie kilka dni, a dłużej, prawie cały maj, prawda? Tym wszystkim, którzy przeżywają ten egzamin. W jaki sposób tak z jednej strony zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby się dobrze przygotować, a z drugiej strony też zawierzyć swoją przyszłość Panu Bogu. Pytam o to specjalistkę, tak?
0: Trzeba na pewno, tak jak już powiedziałam, trzeba im towarzyszyć, trzeba się za nich modlić, trzeba dodawać im nadziei, trzeba o nich pamiętać i oni tego, żeby byli o tym przekonani, że to nie są tylko właśnie jakieś tam slogany, jakieś puste słowa, ale to jest rzeczywistość taka codzienna. I no, ta nadzieja, myślę, że jest bardzo ważna, żeby, bo dzisiaj taki świat jest, prawda, jaki jest. No, zapytałam uczennicę jedną, jak ona postrzega dzisiaj młodzież. W ogóle zadam takie pytanie na anonimowe, żeby oni napisali, jak oni siebie postrzegają. Więc oni bardzo różnie się postrzegają, więc ci maturzyści, którzy teraz zdają te matury, co? Życzyć im powodzenia, życzyć im światła Ducha Świętego, żeby stres zostawili na korytarzu, nie wchodzili ze stresem do sali, żeby mieli nadzieję, żeby mieli pokój serca, żeby w tym wszystkim też odnaleźli taką radość, bo to jest praca ich 4 lat nauki, tak? Więc no, żeby tego nie stracili, żeby ufnie podeszli do tego egzaminu, a wszystko na pewno będzie dobrze.
1: W tym tygodniu jest z nami siostra Elżbieta Kowalewska, Szarytka. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem?

0: Droga Muffin Band już za nami. 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W poranku z Radiem Warszawa popijając kawę Weronika Ostrowska przypominała o naszym wspaniałym odkryciu tego, że mamy mózgi ssaków i to się nic nie zmieniło, że jak nie słyszymy ptaków, to mamy się źle po prostu, bo nasz mózg wysyła sygnał, że zbliża się niebezpieczeństwo. A tego śpiewu ptaków nie słyszymy zazwyczaj będąc w mieście, bo wiadomo, że miasto zagłusza ten śpiew, więc można się o to postarać. Można wstać wcześniej i wtedy w mieście oczywiście też słychać. Można pójść tam, gdzie jest dużo ptaków i to też jest możliwe w mieście. I można też się wybrać na spotkanie szczególnie poświęcone obserwacji ptaków. Taki spacer z ornitolog w Rogalinku. To jest świetny pomysł na sobotnie przedpołudnie. Można to zaplanować, jeśli macie chęć. Taki spacer był 9 maja, ale tam ptaki śpiewają cały czas. Więc kochani, to wspaniałe miejsce, Rogalinek, jest jednym z pomysłów na to, żeby ptaków posłuchać, bo rzeczywiście okazuje się, że wystarczy 6 minut słuchania ptaków i jesteśmy bezpieczniejsi. Dajemy sygnał samym sobie, że możemy odetchnąć. Nie musimy być w stanie ciągłego czuwania przed zbliżającym się jakimś trudem i niebezpieczeństwem. No to pomóżmy sobie i wsłuchujmy się w te stworzenia niezwykłe. James Blunt już teraz o tym, że jesteś piękny, jesteś piękna. Pomyśl tak o sobie teraz, bo przecież tak myśli o nas Bóg. Nie stworzyłby tyle kogo. James Blunt.

0: To śpiewała Natalia Kukulska, ale chyba każdy z nas mógłby to zaśpiewać. Nawet samemu sobie. Zatrzymaj mnie. O tak, lepiej późno niż wcale. A propos czasu, to 2 minuty zostały do godziny 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więź w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy jutro o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy!
4: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
5: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Prace nad obywatelskim projektem w sprawie nauczania religii i etyki przerwane. Donald Trump i Xi Jinping spotkali się w Pekinie. 83 lata temu upadło powstanie w getcie warszawskim. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Sejmowe komisje niespodziewanie przerwały pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole, poświęconym zasadom organizacji lekcji religii i etyki w placówkach. Przewodnicząca Komisji Edukacji, posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Szumilas, powołała się na opinię sejmowych prawników o możliwej niekonstytucyjności zapisów i zapowiedziała zasięgnięcie stanowiska resortu edukacji. Decyzja wywołała oburzenie inicjatorów projektu i części posłów, którzy mówią o zamrożeniu obywatelskiej inicjatywy. Poseł Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że to rodzaj politycznego wykrętu, by tego projektu nie procedować. On jest niewygodny dla rządzącej koalicji, dodał poseł. Przerwanie prac to przykra lekcja edukacji obywatelskiej, mówiła w poranku z Radiem Warszawa profesor Aneta Rajza-Hermajewska, profesor UKSW, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
8: Pokazano, że ten głos obywateli, ta inicjatywa obywatelska, to czego chcą rzeczywiście ludzie, którzy tak się licznie podpisali pod projektem, zostało to zlekceważone, wręcz obrażone. Zostały te oczekiwania. Pokazano, że ten, kto ma władzę, nie musi się w ogóle z głosem obywateli liczyć.
7: Projekt Tak dla religii i etyki w szkole przygotowało środowisko katechetów świeckich we współpracy z prawnikami Instytutu Ordo Iuris. Zakłada on 2 godziny religii lub etyki tygodniowo i wliczanie oceny z tych zajęć do średniej, by, jak podkreślają autorzy, wzmocnić rangę wychowania religijnego i etycznego w systemie edukacji.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Donald Trump i prezydent Chin Xi Jinping spotkali się w Pekinie. Oba kraje dążą do ustabilizowania swoich relacji handlowych po zeszłorocznej wojnie handlowej, zmagając się jednocześnie jednocześnie z niepewnością wywołaną konfliktem Stanów Zjednoczonych z Iranem. Są pierwsze doniesienia amerykańskich mediów dotyczące tych rozmów. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
10: Spotkanie trwało około 2 godzin i 15 minut. Trump i Xi wyrazili się pozytywnie o relacjach amerykańsko-chińskich, po czym dziennikarze zostali poproszeni o opuszczenie pomieszczenia i rozpoczęły się rozmowy między przedstawicielami obu państw. Stabilne relacje dwustronne służą całemu światu, powiedział Xi Jinping w przetłumaczonym wystąpieniu. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, podkreślił chiński lider. Donald Trump z kolei podkreślił swoje osobiste relacje z Xi Jinpingiem, nazywając go przyjacielem i wielkim przywódcą oraz twierdził, że obu politykom zawsze udawało się rozwiązać dzielące ich spory. Dodał również, że Stany Zjednoczone są gotowe do prowadzenia interesów z Chinami.
7: To pierwsza wizyta Donalda Trumpa w chińskiej stolicy od 2017 roku. Przywódcy ostatni raz spotkali się w październiku ubiegłego roku. Mijają 83 lata od upadku powstania w getcie warszawskim. W Domu Spotkań z Historią odbędzie się dziś wykład poświęcony materialnym pozostałościom z tamtego okresu. Mimo wielu lat badań, zamknięta dzielnica żydowska wciąż skrywa wiele tajemnic, mówi Jacek Bobrycki z interdyscyplinarnego zespołu badawczego Million Explorers Team.
11: Te dokumenty, które do tej pory są cały czas badane i publikowane, to jest kilkadziesiąt tomów materiałów, które opowiadają o życiu codziennym, o zakładach pracy, o wywózkach do pracy, o wywózkach do obozów, o wielu innych rzeczach związanych z takim życiem codziennym w getcie, które tak naprawdę jest dość mało znane. Znamy w większości głównie ogólniki.
7: Podczas spotkania omawiane będzie m.in. archiwum Ringelbluma, zbiór zawierający ponad 30 tysięcy stron dokumentów. To najważniejsza materialna pozostałość po getcie, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Świeci ciągle piękne słońce, ono będzie nam towarzyszyć, ale towarzyszy nam też bardzo silny wiatr. Przyjdą też chmury i może przyjść trochę kropel deszczu. Tymczasem 17 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, 18 w Warszawie, w Legionowie i w Pruszkowie, w Piasecznie też 18. Podobnie jest w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku i w Wołominie, a dzisiejsze maksimum to na termometrach to 19 stopni, więc całkiem nieźle.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy teraz dołączyli do Radia Warszawa. To był dobry ruch. 5 minut po godzinie 11. Zofia Kozarawska tutaj przy mikrofonie. A wy gdzie jesteście i co porabiacie? Koniecznie dajcie mi znać. Ja czekam na wasze SMS-y, na wasze telefony. Przypominam, nasze nowe numery telefonów 512 700 444 albo 555.

0: A skąd Five Star wiedzieli, że dziś dokładnie taka pogoda? Rain or shine. Dokładnie deszcz lub słońce. To jest o tym, co dziś.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A dziś też Dzień Farmaceuty. I żebym się teraz nie pomyliła, dziś jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Farmaceuty, bo farmaceuci mają takie 3 dni, w których można powiedzieć, że świętują. 14 maja to jest właśnie Międzynarodowy Dzień Farmaceuty, 25 września Światowy Dzień Farmaceuty, a dzień później, 26 września, w imieniny Kosmy i Damiana, którzy są między innymi patronami aptekarzy, obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Aptekarza. W związku z tym wszystkim farmaceutom wszystkiego dobrego dziś. Bardzo jesteśmy wdzięczni za Waszą pracę. No właśnie, bo farmaceuta to nie tylko człowiek, który pracuje w aptece. Farmaceuci mogą pracować w różnych innych miejscach i zajmować się ważnymi sprawami. Wiemy o tym, pamiętamy, pozdrawiamy i dziękujemy za Wasz trud. Początki farmacji akademickiej sięgają roku 1783, kiedy to w Akademii Krakowskiej, dzisiaj Uniwersytet Jagielloński, powstał Wydział Farmacji i Materii Medycznej. Wyobraźcie sobie, że Polska była pierwszym krajem, w którym kobiety mogły studiować farmację. W 1824 roku po raz pierwszy na świecie dyplomy magistra farmacji otrzymały właśnie kobiety. Kochani, dziękujemy za Waszą cierpliwość, zwłaszcza wtedy, kiedy zatroskani i przerażeni wpadamy do apteki z nadzieją, że ten człowiek mądry, który jest po drugiej stronie, będzie w stanie pomóc nam szybko i dobrze. Wielkie dzięki. Wiktor Waligura, 4 pory w roku, 14 po 11.

0: Fiction Factory, 20 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja generalna, plac świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, Kościół żyje w dziejach służąc przychodzeniu Królestwa Bożego na świat. Głosi on wszystkim i zawsze słowa tej obietnicy. Otrzymuje jej zadatek w celebrowaniu sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. Realizuje i doświadcza jej logiki w relacjach miłości i służby. Ponadto Kościół wie, że jest miejscem i środkiem, którym zjednoczenie z Chrystusem realizuje się mocniej, uznając jednocześnie, że zbawienie może być dane przez Boga w Duchu Świętym również poza Jego widzialnymi granicami. W tym względzie konstytucja Lumen Gentium zawiera ważne stwierdzenie. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, to znaczy znakiem i narzędziem tej pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga. Oznacza to, że Kościół nie utożsamia się całkowicie z Królestwem Bożym, ale jest jego zalążkiem i początkiem, ponieważ wypełnienie zostanie dane ludzkości i wszechświatu dopiero na końcu czasów. Wierzący w Chrystusa kroczą zatem przez tę ziemską historię naznaczoną dojrzewaniem dobra, ale także niesprawiedliwościami i cierpieniami, nie ulegając ani złudzeniom, ani rozpaczy. Żyją oni ukierunkowani obietnicą otrzymaną od Tego, który czyni wszystko nowe. Dlatego Kościół realizuje swoją misję pomiędzy już początku Królestwa Bożego w Jezusie, a jeszcze nie spełnienia obiecanego i oczekiwanego. Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych ofiar przemocy i wojny oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.

0: Carly Simon śpiewała dla nas Coming Around Again. 25 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś można poświętować dwustulecie. Kto to ma tyle lat? Tyle lat ma Politechnika. Wyobrażacie sobie, że Politechnika Warszawska w tym roku obchodzi swoje dwustulecie? Ciekawe, co będą śpiewać sobie ci, którzy będą świętować. No więc już dziś od 15 do 21 można poświętować. Można poświętować w parku przed... Teraz, żebym się nie pomyliła, Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych, dokładnie tak, ale też na placu przed gmachem głównym i na parkingu między tym wydziałem a wydziałem czegoś innego, ale jeszcze nie rozszyfrowałam tego skrótu, może mi się zaraz uda. W każdym razie dziś od 15 do 21 jest taka możliwość i co tam się będzie działo? Będzie strefa dmuchanych atrakcji, będzie strefa gastronomiczna, będą występy sceniczne, grupy taneczne i muzyczne, także zaproszenie otwarte dla wszystkich za darmo, żeby spotkać się na kampusie i wspólnie spędzić wyjątkowy dzień. Poczuć atmosferę tego, że wszyscy się cieszą, że już 200 lat. No nie wiadomo, czy na kolejne 200 damy radę. Pewnie nie, nie ma szans. Ktoś inny. Ale można dziś się cieszyć. Od 15 do 21 Politechnika Warszawska zaprasza, żeby wspólnie świętować. W kilku miejscach, jak przyjdziecie na Politechnikę, to na pewno wszystkiego się tam dowiecie.
2: Cześć, tu Łukasz Golec i Paweł Golec. Gorąco pozdrawiamy wszystkich szanownych słuchaczy Radia Warszawa. Polecamy gorąco.

0: To Young wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 17 minut przed 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja w studiu Radia Warszawa, Weronika Ostrowska. Dzień dobry, cześć.
2: A cześć, dzień dobry, na kawę wpadłam.
0: Bardzo dobrze, która to twoja kawa, przyznaj się?
2: Dzisiaj trzecia będzie.
0: No to niech będzie już ostatnią. Niech będzie.
2: Wystarczy.
0: Tak, myślę, że wystarczy. No właśnie, tam było Come Back and Stay. Taki tytuł piosenki, która przed chwilą była na antenie Radia Warszawa. To trochę jakby...
2: Wielki powrót jakby wyjazdowych poranków z Radiem Warszawa. O tym mówisz tak. Na pewno. No słuchajcie, jeżeli chcecie zdecydować, gdzie wybierzemy się z porankiem z Radiem Warszawa w tym roku, w zeszłym roku tych wyjazdów było, jakie to piękne wspomnienia, mimo tego, że było trzeba wstać wcześniej jeszcze niż zwykle najczęściej, gdzieś dojechać, ale dzięki temu dużo się działo. No i ja w ogóle bardzo lubię te spotkania bezpośrednie ze słuchaczami.
0: Co można zrobić, żeby zdecydować się o tym, gdzie macie pojechać?
2: No wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl. Tam przeurocze zdjęcie w wakacyjnej sukience, którą muszę wyciągnąć z szafy. Właśnie sobie to uświadomiłam. Jarek gryzie croissanta. Też warto to zobaczyć.
0: No dobrze, i tam można zdecydować, tak?
2: Tak, tak, zagłosować, gdzie będziemy się budzić.
0: To zapraszamy serdecznie. A to już my, co? Tak, dziękuję.
3: Dobro, ważne, że dostrzegasz jego ogląd, to kształtuje twój światopogląd. Człowiek, to musi wejść.

0: Niolaj Fen, Mietek Szcześniak. O Twojej miłości, za którą tęskni moje serce. Już teraz ta szansa, możliwość usłyszenia Słowa Bożego, fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował Damian Jakubowski, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch. Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów.
2: Z dzisiejszego pierwszego czytania dowiadujemy się o kulisach wyłonienia Macieja jako 12 apostoła. Ten fragment Dziejów Apostolskich ukazuje Kościół w niezwykle trudnym momencie, pomiędzy wniebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego. Zgromadzonym w Wieczerniku doskwiera zdrada Judasza. Piotr podejmuje decyzję o kolektywnym wyborze jego następcy. W świetle Słowa Bożego przekonuje, że nawet te najgorsze ludzkie występki nie są w stanie zniweczyć Bożego planu. Kościół wszak to we lwiej części także ludzie grzeszni, ale ich losami kieruje sam Bóg. Wybór nowego apostoła odsłania pouczającą procedurę. W pierwszej kolejności uczniowie na podstawie jasnego kryterium wybierają dwóch kandydatów – Józefa i Macieja. Ten nowy apostoł musi być świadkiem towarzyszącym Jezusowi od chrztu w Jordanie do wniebowstąpienia. Jakże to ważna wskazówka dzisiaj dla nas. Podstawą wiary jest osobiste towarzyszenie Jezusowi. Na tym jednak wybór demokratyczny się kończy. To, co najważniejsze, uczniowie oddają do decyzji Bogu przez modlitwę i losowanie. W tym trudnym procesie uczniowie zaufali Bożemu prowadzeniu. To była słuszna decyzja, bo jako ludzie widzimy tylko zewnętrzną stronę człowieka. To Bóg widzi nasze wnętrze. Jego prowadzeniu nic się nie wymyka.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła, przewodzi jej papież, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, którego się siła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
2: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
2: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wieku stanie i świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia, przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 2 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Wojciech Janyga.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
1: W dzisiejszej Ewangelii apostołowie zadają mnóstwo pytań. To, co mówi Pan Jezus do nich na ostatniej wieczerzy, jest tak nowe, tak dezorientujące, tak trudne, że zupełnie nie umieją jakoś tych kropek połączyć. To jest często nasza sytuacja. Czytamy jakiś fragment Ewangelii i nie wszystko rozumiemy. Coś się wydarza w naszym życiu i nie wszystko rozumiemy. A w człowieku jest ogromne pragnienie, żeby wszystko zrozumieć, wszystko pojąć, odpowiedzieć na wszystkie pytania zaczynające się od dlaczego. Dlatego, że wiedza daje kontrolę. Dlatego, że wiedza daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jakoś w to życie ogarniam. Bardzo warto sobie przypomnieć, że dojrzała wiara, taka nadprzyrodzona, zaczyna się wtedy, kiedy nie rozumiem, kiedy przestaję rozumieć. Kiedy dzieje się coś, co przerasta moją wyobraźnię, co przerasta moje rozumienie, trochę tak jak to, co się działo pod krzyżem Pana Jezusa, kiedy Matka Boża patrzyła na umierającego syna i bez wątpienia wtedy zły duch przypomniał jej tej obietnicy ze zwiastowania: jego panowaniu nie będzie końca. A oto po ludzku koniec jest bardziej niż definitywny. A Maryja umie sobie powiedzieć: nie potrafię sobie wyobrazić, co jeszcze możesz z tej sytuacji wyciągnąć. Nie rozumiem już mojego życia, nie rozumiem, dlaczego prowadzisz mnie takimi drogami, ale nie przestanę ci ufać.

0: Nadejdzie ten dzień, tak jedę. Joanna Janiak już za nami, 10 minut po 12 też za nami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Troszkę teraz słońce się schowało za chmurami. Z tych chmur może dzisiaj popadać. Ale to nas w ogóle nie martwi, my się deszczu nie boimy, więc czekamy, jeśli ma padać, niech pada. Tymczasem 18 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, podobnie w Pruszkowie, w Grodzisku Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim też 18, 19 w Warszawie, w Legionowie i w Piasecznie. 19 to jest dzisiejsze maksimum, no temperatura po południu będzie spadać. Wieje silny wiatr z południa.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. 11 minut po godzinie 12. Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Przed chwilą próbowaliśmy tutaj policzyć w związku z tą piosenką, która była przed pogodą, kiedy się zaczyna dokładnie pielgrzymka, na którą się wybieramy, ale liczenie jest trudne i będziemy jeszcze pracować nad tym, ile to dni zostało. Tymczasem zapraszam. Matthew Wilder. Już teraz na 106,2. Policzyłeś, Grzegorz? Dobrze. Ile? To nie ten mikrofon. Ile?
2: 84
0: dni. 84 dni. Do 6 sierpnia, bo niektórzy 6 sierpnia wychodzą na jasną górę. No dobrze.

0: No jak dobrze się, Gabriel, słuchaj, w tej pogodzie jakoś tak pasuje. 22 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja to mam fajnie, bo jak piję tą kawę, to ktoś przyjdzie, pogada. I Ania Niebielska z działu promocji Radia Warszawa jest teraz w studiu. Dzień dobry, cześć.
2: Poczułam taki ładny zapach kawy i przyszłam.
0: No i to jest bardzo miłe. Zapraszam częściej, bo tutaj zwykle jest kawa. Aniu, teraz w najbliższą sobotę niezwykły wieczór. Noc muzeów.
2: Noc muzeów. W naszym przypadku właściwie wieczoro-noc muzeów, bo zaczniemy o 17, zakończymy o 21. Otóż zaprosiliśmy Państwa, szerokie audytorium tym razem, nie tylko słuchaczy, zaprosiliśmy do obejrzenia naszego radiowego królestwa. I zainteresowanie przeszło nasze wszelkie oczekiwania, także zmartwię te osoby, które chciałyby jeszcze dołączyć, bo miejsca skończyły się i to już dawno. Niestety nasze małe radiowe cudownie kameralne pomieszczenia nie mogą przyjąć wielkich tłumów, chociażbyśmy chcieli, więc te osoby, które otrzymały SMS-y potwierdzające, że zapraszamy, no to te przyjdą, natomiast wszystkich innych zapraszamy przed radio. Tam jeden z naszych kolegów, autor audycji motoryzacyjnej, będzie woził Państwa swoim cacuszkiem motoryzacyjnym retro, czyli Fiatem 125. Pięć. Tak, mi się zawsze te Fiaty mylą, ale on jest tak śliczny i się w nim
0: ale
2: człowiek
0: poczekaj,
2: tak świetnie czuje.
0: Od której godziny będzie można z tym
2: już od 17:00 będzie można cacuszkiem pojeździć. Kto jest zainteresowany przejażdżką, zapraszamy wcześniej, już bliżej 17:00, bo no zobaczymy, mamy do czynienia z antykiem, więc nie wiemy jak to będzie z trwałością tych eskapad, ale na początku na pewno nam się uda.
0: Boisz się, że będzie niebezpiecznie?
2: Nie, będzie na pewno ultra bezpiecznie. Natomiast no, taki samochód jest już staruszkiem i nie możemy go przesadnie eksploatować.
0: Trzeba mu dać chwilę na odpoczynek, tak. Na pogłaskanie i na zdrowie, tak na jest. Sesję zdjęciową.
2: Tak.
0: Dobrze, to w najbliższą sobotę, 16 maja, serdecznie zapraszamy przed radio. A ci, którzy mają SMS-y, no to wiedzą, co robić.
2: Po prostu wiedzą, na którą godzinę i już się cieszymy na spotkanie z nimi.
0: Dzięki, Aniu. To była Anna Niebielska z działu promocji Radia Warszawa. Już teraz Karla Fernandez przejmuje antenę. 25 minut po 12.

0: Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik zapraszam. Arcybiskup Tomasz Grysa, nowym nuncjuszem apostolskim w Ugandzie, informuje Vatican News. Do tej pory polski duchowny był nuncjuszem na Madagaskarze, Seszelach i Mauritiusie oraz z papieskim delegatem na Komorach. Arcybiskup Tomasz Grysa ma 55 lat, pochodzi z Poznania, jest doktorem prawa kanonicznego. W papieskiej dyplomacji służy od 2001 roku. Przed objęciem nuncjatur pracował w papieskich przedstawicielstwach w Rosji, Indiach, Nepalu, Belgii, Meksyku, Brazylii oraz przy ONZ.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: To będzie wyjątkowa modlitwa w ekumenicznej wspólnocie. Chrześcijanie różnych wyznań stolicy we wtorek wspomną współczesnych męczenników. Będziemy wspominać osoby, które żyją Ewangelią na co dzień, wybierały pomoc drugiemu człowiekowi, a nawet w obliczu zagrożenia własnego życia, mówi Ania Matlak-Sokołowska ze wspólnoty San Egidio, która organizuje spotkanie.
3: Często wydaje nam się, że męczeństwo to bardzo odległa historia i może my sami nie jesteśmy poddani takiej próbie, ale wybór pomocy drugiemu dzieje się tu i teraz, w dzisiejszych czasach i nasi bracia i siostry oddają za innych życie.
1: Przedstawicielka wspólnoty przybliża także postaci kilku współczesnych męczenników, którzy zostaną wspomniani we wtorkowej modlitwie.
3: Podczas liturgii wspomnimy m.in. ojca Pierre'a El-Rai z Libanu, który zginął w styczniu pomagając rannemu człowiekowi, Helenę Kmieć, polską wolontariuszkę misyjną, która pomagała innym, oraz Floriberta Buanaczui z Konga, młodego człowieka ze wspólnoty Sant'Egidio, który sprzeciwił się korupcji i niesprawiedliwości.
1: W spotkaniu modlitewnym wezmą udział katolicy różnych obrządków, prawosławni i protestanci. Liturgii będzie przewodniczył metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas. Początek spotkania o godzinie 19:30 w kościele świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce. Maj miesiącem nabożeństw majowych. Wierni gromadzą się w kościołach, przy przydrożnych kapliczkach maryjnych, medytując tekst litanii loretańskiej. Do udziału w nabożeństwach zaprasza przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Nabożeństwa majowe są piękną i wciąż żywą tradycją naszej wiary. Gromadzimy się w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, by wspólnie modlić się słowami litanii loretańskiej. Powierzając Marii nasze codzienne sprawy, radości, troski, sprawy naszych rodzin i całej ojczyzny.
1: W mediach społecznościowych Radia Warszawa każdego dnia maja publikujemy rozważania do poszczególnych wezwań przygotowane przez siostry Loretanki. I jeszcze zaproszenie. W Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ulicy Miodowej trwa cykl wykładów Święty Augustyn z Hipony, ojciec Kościoła dla naszych czasów. Najbliższe spotkanie dziś o 19:00. Poświęcone będzie myśli Świętego Augustyna w kontekście pontyfikatu papieża Leona XIV. Cykl organizują Archidiecezja Warszawska i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To kolejny wykład przybliżający duchowość i nauczanie jednego z najważniejszych ojców Kościoła.

0: To wiadomo, że Shakin' Stevens, prawda? No i podśpiewujemy bardzo dobrze. 21 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś bardzo wspaniałe spotkanie. Może akurat będziecie mieli okazję znaleźć się na krakowskim Przedmieściu 11 o godzinie 18. Jeśli tak, no to super, dlatego że dzisiaj w ramach cyklu spotkań Blask i Ból spotkanie poświęcone błogosławionej Elżbiecie Różyczackiej i występ muzyczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Edwina Kowalika w Laskach. Wstęp wolny. O błogosławionej Elżbiecie Różyczackiej opowie siostra Gabriela Agnieszka Szlubowska, członkini Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i ekonomka generalna Zgromadzenia, która ma oprócz tego wszystkiego jeszcze duszę przewodnika, jest pasjonatką historii i opowiada przepięknie. A występować będą uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej działającej od 1996 roku i kształcącej niewidomych i słabowidzących uczniów w klasach fortepianu, fletu i akordeonie. Przypominam, krakowskie Przedmieście 11, dziś start o 18. Sama bym przyszła. Harry Styles już teraz. 19 minut zostało do 13.

0: Spin już za nami o tych spadających myślach. 13 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kolejny towarzysz do picia kawy, Grzegorz Kozłowski. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Jak tam u ciebie ze spadającymi myślami?
2: Masz na myśli ciśnienie?
0: Mam na myśli myśli.
2: Masz na myśli myśli. Spadające myśli.
0: A, bo to taki jest był tytuł piosenki.
2: A, widzisz. Nie, ja bardzo
0: a
2: tak...
0: A ciśnienie? Pewnie
2: a ciśnienie, tak, tak.
0: A
2: tak.
0: Jak spada ciśnienie, to i myśli spadają trochę. No, można by powiedzieć.
2: Myślę, że można to tak powiązać.
0: Ja też tak myślę.
2: Gdyby z czegoś spadać, to też spada się z myślami, prawda?
0: No dokładnie, no, dokładnie. Tak. Widzę, że sporo nowych artykułów na naszej stronie internetowej.
2: Tak, jest naprawdę, drodzy słuchacze, bardzo wiele do poczytania ciekawych informacji. Tak, w takim dużym może skrócie, żebyście mogli dowiedzieć się co nowego, no to oczywiście informacja sprzed kilku chwil o arcybiskupie Tomaszu Grysie, który został nowym nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Więcej na ten temat można przeczytać.
0: I można go zobaczyć.
2: Można. Mhm. Także o hipotezach na temat tego, czy jutro rzeczywiście pokaże się nowa encyklika papieska, która mogłaby być kolejną po Leonie XIII, taką ważną encykliką, jaką była wtedy Rerum Novarum. Dziś mogłaby dotyczyć właśnie choćby AI i sztucznej inteligencji. Ciekawe, zobaczymy, czy jutro hipotezy są, jakieś pierwsze takie przecieki były, o tym też można przeczytać na naszej stronie. Ważny temat związany z tym, czyli właśnie uzależnienia od nowej technologii. Rozmowa z godziny 7.15 na antenie Radia Warszawa. Warto też o tym cyfrowym przeciążeniu i uzależnieniu od smartfonów poczytać. Informacja, która mnie bardzo zaciekawiła, to było to, żeby siadając do przeglądania w telefonie internetu, na karteczce wypisać sobie zadania, które mam zrobić.
0: Czyli... Ale zadania, które chcę zrobić przy pomocy telefonu?
2: Tak jest, tak jest. Żeby uniknąć scrollowania. To więc taka jedna z ciekawych metod. Oczywiście też temat poruszany dzisiaj na antenie religia i etyka w szkole i wypowiedź pani profesor Anety Rajza-Hermajewskiej o sporze wokół lekcji religii i wczorajszym problemie, który się pojawił, czyli dalszego nieprocedowania tego, co miało w samym Sejmie być dalej właśnie poddawane refleksji tego, jak rozwiązać ten problem. Także z ciekawych informacji oczywiście to, że ruszamy znowu z porankami, no to możecie, drodzy, wskazywać, gdzie moglibyśmy się udać. No i jeszcze wracając do dnia wczorajszego, o Fatimie. Wczoraj był 13 maja, jest to dzień fatimski i o tym, czy to orędzie fatimskie dalej jest aktualne i jak ono właśnie dalej porusza świat, o tym też można przeczytać na naszej stronie.
0: Ja chciałam wrócić jeszcze na chwilę do tego tematu nieskrolowania, bo dzisiaj mnie życie zatrzymało ze skrolowaniem też.
2: No
0: mogę
2: właśnie
0: powiedzieć, jak po prostu zapomniałam wziąć telefonu.
2: Lepiej?
0: Inaczej, dziwnie. Raczej póki co czuję dyskomfort na wielu płaszczyznach.
2: Ale szczerze.
0: No szczerze, tak po prostu jest. Dziękuję bardzo, to był Grzegorz Kozłowski, a teraz już Christina Aguilera.

0: minuty zostały do godziny 13. Słuchacie Radia Warszawa na 106.2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dobrze, to jeszcze raz. Wiosna, wcześniej robi się jasno. Nasi słuchacze chcieliby nas poznać, więc chcemy ich odwiedzić tam, gdzie nas zaproszą. Samochód mamy, sprzęt do transmisji też. Śniadanie pakujesz do plecaka, a ja zabieram kawę w termosie.
3: Wróć!
2: Ale obiecałeś już, że zrobisz śniadanie.
3: Skąd mamy wiedzieć, gdzie pojechać?
2: Geniusz.
3: Przypomnij słuchaczom, żeby wypełnili ankietę.
2: Zagłosujcie na stronie radiowarszawa.com.pl, gdzie wybrać się ma ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
3: Wypełnijcie ankietę, a ja zrobię śniadanie.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wędołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Cześć, a gdzie Ania?
7: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
6: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
6: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
8: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prace nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole przerwane. Rosyjskie drony spadły w nocy na Kijów, znamy najnowszy bilans ataku. Zajrzymy też do Karczewa, gdzie wkrótce lokalna OSP będzie świętowała 120. urodziny. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Zaplanowane na dziś posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki zostało odwołane, podało na portalu X Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. W planach było głosowanie nad odwołaniem Krystyny Szumilas ze stanowiska przewodniczącej Komisji Edukacji. Chodzi o wczorajsze posiedzenie Sejmowych Komisji, podczas którego rozpatrywano obywatelski projekt ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Posiedzenie zostało przerwane przez przewodniczącą, gdyż uznała, że może być on niekonstytucyjny, relacjonuje Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.
10: Powołując się na wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku, powołując się na pewne przeszkody proceduralne i powiedziała, że musi zasięgnąć opinii i ministerstwa, i całego rządu, po czym zarządziła przerwę bezterminową.
9: Przerwanie prac to przykra lekcja edukacji obywatelskiej, mówiła w poranku z Radiem Warszawa profesor Aneta Rajza-Hermajewska z UKSW, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP.
11: Pokazano, że ten głos obywateli, ta inicjatywa obywatelska, to czego chcą rzeczywiście ludzie, którzy tak się licznie podpisali pod projektem, zostało to zlekceważone, wręcz obrażone zostały te oczekiwania. Pokazano, że ten, kto ma władzę, nie musi się w ogóle z głosem obywateli liczyć.
9: Poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że chodzi o względy formalne i prawne. Poseł mówił podczas obrad, że opinia Biura Legislacyjnego Sejmu jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne. Może być niezgodny z konstytucją, dlatego wymaga odesłania do Ministerstwa Edukacji. Z kolei poseł Bartłomiej Wróblewski z PiSu stwierdził, że ten argument to rodzaj politycznego wykrętu, by tego projektu nie procedować. On jest niewygodny dla rządzącej koalicji, dodał poseł. A przypomnijmy, projekt przygotowało Środowisko Katechetów Świeckich we współpracy z prawnikami Instytutu Ordo Iuris. Zakłada on 2 godziny lekcji religii lub etyki tygodniowo i wlicza oceny z tych zajęć do średniej, tak aby, jak podkreślają autorzy, wzmocnić rangę wychowania religijnego i etycznego w systemie edukacji.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: 4 osoby zabite, ponad 40 rannych. To najnowszy bilans ataku na Kijów. Rosyjskie drony i rakiety atakowały ukraińską stolicę w nocy i nad ranem. Uszkodziły bloki mieszkalne i infrastrukturę. Ofiar może być więcej, bo wciąż trwa akcja poszukiwawcza.
13: Władze ukraińskiej stolicy przekazały, że po atakach wciąż 10 osób uważa się za zaginione. Poszukiwania trwają przede wszystkim w kijowskiej dzielnicy Darnica, gdzie rosyjska rakieta zrujnowała cały pion bloku, liczący 18 mieszkań. Wśród rannych są dzieci, w tym miesięczne niemowlę. W czasie nocnych ostrzałów do zniszczeń doszło także w obwodzie kijowskim i szeregu innych obwodów Ukrainy. Rosjanie w środę i w nocy ze środy na czwartek przeprowadzili serię powtarzających się dronowych, a także rakietowych uderzeń. Celowali też w zachodnie, graniczące z Polską regiony. W sumie w ciągu nieco ponad doby wypuścili na Ukrainę ponad 1500 dalekosiężnych bezzałogowców i około 60 rakiet.
9: Informował Paweł Buszko.
14: Takie są lokalne inicjatywy.
9: Powiatowy Dzień Strażaka w Karczewie. W sobotę Ochotnicza Straż Pożarna z podwarszawskiej miejscowości będzie świętowała 120 lat istnienia. W programie pikniku znajdą się m.in. pokazy sprzętu strażackiego, pokazy pierwszej pomocy i koncert orkiestry. Tak mówił w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Karczewa Michał Rudzki.
15: Udało się zorganizować Powiatowy Dzień Strażaka w Karczewie. Wielki dzień. Dotychczas to się odbywało w Komendzie Powiatowej w Otwocku. Łączymy to ze 120-leciem straży. Jest to jedna z najstarszych straży na terenie Mazowsza. Prezent chłopaki dostali już taki główny rok temu, bo kupiliśmy im ciężki wóz bojowy za 2,5 miliona złotych. Przyjadą oficjele, przyjadą posłowie, przyjadą samorządowcy z powiatu otwockiego, z województwa mazowieckiego.
9: Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 11:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Wita w Karczewie. Zaraz po niej wystartuje piknik na rynku Zygmunta Starego.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: A dziś taka pogoda, trochę słońca, trochę chmur i może nawet troszeczkę popada. Zobaczymy. 17 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, w Wołominie, w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie. 18 w Warszawie, w Legionowie, w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim, a 19 w Piasecznie. To jest dzisiejsze maksimum, którego możemy się spodziewać na termometrach. Wiatr ciągle silnie wieje z południa. Taki wiatr będzie nam towarzyszył aż do wieczora.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. 6 minut po godzinie 13. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa i przy otwartym oknie, przynajmniej częściowo otwartym. Bardzo przyjemna temperatura, bardzo piękna pogoda i zapraszam Was, kochani, żebyście byli razem z nami. Dokądkolwiek się wybieracie, lubimy podróżować z Wami w samochodach i lubimy, kiedy zabieracie nas na dłuższe wyprawy też. Zapraszam. A teraz to będzie śpiewane.

0: to Miles Smith. Już za nami 14 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, cześć.
2: Cześć,
0: muszę cię zapytać, czy piłeś dzisiaj kawę, bo dzisiaj tu ze wszystkimi o kawie rozmawiałam.
2: Tak, piłem kawę, jedno espresso.
0: No to dobrze.
2: Tak espresso. Jak zawsze, ja głównie takie piję, rzadko kiedy piję jakąkolwiek inną kawę.
0: To pewnie tak jak papież.
2: Być może.
0: Chociaż nie wiem, w Stanach to pewnie nie, ale jak teraz mieszka w Watykanie,
2: to nie wiem, jak tam dokładnie z tą kawą, czy to Americano, chociaż Americano nie wiem, czy jest amerykański, trzeba by to sprawdzić.
0: To jest dobre pytanie.
2: Teraz pewnie espresso, chociaż nie wiem. No i nie wiem, czy pił też kawę na Rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. Jest to największy europejski uniwersytet. Papież go dzisiaj odwiedził, spotkał się ze studentami, z pracownikami naukowymi tej uczelni. I takie przejmujące spotkania. Ojciec Święty bardzo mocno doceniał to, że ten uniwersytet jest też takim miejscem, które przyjmuje chociażby studentów ze Strefy Gazy, ale przyjmuje także niepełnosprawnych, więźniów, uchodźców, daje im szansę poprzez tę edukację. Papież bardzo to mocno doceniał. Odnosił się do wielu współczesnych wyzwań, odnosił się do chociażby sztucznej inteligencji, przestrzegał przed takim bezrefleksyjnym, bezmyślnym korzystaniem ze sztucznej inteligencji, zwłaszcza w wojsku i służbie cywilnej. A jako takie przeciwieństwo dla tej spirali zła chociażby w zbrojeniach, które się nasilają i w wojnach, które mają miejsce na całym świecie, wskazywał właśnie edukację. Mówił, że ta edukacja to jest tak dla życia, zwłaszcza tego młodego, niewinnego. Odnosił się do tej niewinności, do tego zapału tych młodych studentów uniwersytetu i na pewno dużo im takiego światła w tą ich drogę edukacji dał.
0: Dziękuję ci za te informacje. Troszkę więcej będzie jeszcze po południu na ten temat?
2: Tak, jeszcze do tego wrócimy.

0: To był smuteczek Anny Wyszkoni na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 9 maja 2026 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Z tego słuchania Słowa Bożego, przyjętego sercem i umysłem, potem ma się zrodzić owoc naszego nawrócenia, naszego zbliżenia się do Boga, a przez zbliżenie się do Boga zawsze następuje zbliżenie z drugim człowiekiem. Taką mamy patronkę. Trzeba jakby odkryć na nowo jej obecność tutaj w naszym mieście. My czasami postrzegani jesteśmy, że jesteś Zawisłą, jakby drugie miasto. Nie, my jesteśmy jednym organizmem, ale nam bardzo potrzeba, żeby ten szacunek, kult do Matki Bożej Łaskawej nie tylko był okazywany w sierpniu, kiedy obchodzimy pamiątkę Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą, ale żebyśmy mieli świadomość, że ona jest Panią i Matką całego miasta stołecznego. Dziękujmy zatem Panu Bogu, że na naszych drogach, na drogach społeczności miasta stołecznego stanęła Matka Łaskawa.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: ja tu zostaję.
1: Łukasz Zagrobelny to dla nas zaśpiewał. Jest 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
2: Utrudnienia w związku z budową tunelu w Wesołej. Jutro około godziny 22 zamknięta zostanie ulica Okuniewska przy skrzyżowaniu z pierwszego praskiego pułku. Rozpoczęły się prace wykończeniowe na drugiej linii metra. Ściany zatorowe stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin są wykonywane z paneli kompozytowych, pod którymi zostanie ułożona wełna mineralna. Budowa tego odcinka M2 ma się zakończyć w tym roku. 30 tysięcy złotych na nowoczesne wyposażenie strażaków ochotników z Marek. Burmistrz Jacek Orych podpisał umowę z powiatem wołomińskim na dotację. Mareccy strażacy interweniowali w tym roku już 180 razy. Bezpłatna gimnastyka usprawniająca dla osób z niepełnosprawnościami na Bemowie. Do listopada w poniedziałki i czwartki mieszkańcy spotykają się w spotykalni przy Powstańców Śląskich 126. Bezpłatne badania z okazji Dnia Seniora w Wołominie w sobotę 23 maja od 9 do 13 w przychodni przy ulicy Gdyńskiej 1 przez 3 będzie można skorzystać m.in. z porad chirurga, okulisty lub ortopedy. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: To Zalia śpiewała. 20 minut przed 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Gdzie obiecany wspólny raj, no to chciałam przypomnieć, że żubry w raju będą. Teatr Raj jest taki teatr na Targówku w parafii świętego Marka Ewangelisty przy ulicy Zamiejskiej 6. Tam się dzieci, młodzież z mądrymi dorosłymi spotykają i piękne przedstawienia powstają właśnie tam. Później można je oglądać i takie przedstawienie już niedługo, bo 16 maja, czyli w najbliższą sobotę, będzie premiera spektaklu Żubry właśnie. Spektakl o godzinie 19.15 w sali teatralnej budynku parafialnego. Potem będzie powtórka w niedzielę i jeszcze 7 czerwca. Powtórka o 15.30 w niedzielę i o 17 i 19.15, także może w niedzielę będzie łatwiej się dostać, bo na premierę to wiadomo, jak to jest z tymi premierami. No ale tak czy siak, premiera w sobotę o 19.15, Żubry w Teatrze Raj, czyli Żubry w Raju przy ulicy Zamiejskiej 6 w Warszawie. Wstęp wolny, ale polecam być trochę wcześniej, żeby się znalazło miejsce. To już Avalon, 19 minut przed 14.

0: daj mi znać.
1: No tak, miło jest czasem dostać jakiś znak. 13 minut zostało do 14.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Oskar Cymsy za nami, a przed nami zaproszenie na spotkanie z człowiekiem, który o pszczołach wie naprawdę bardzo dużo. Pan Tomasz Siembida, który jest pszczelarzem, jest właścicielem pasieki Cztery Pory Miodu. Zaprasza serdecznie już w najbliższy wtorek do naszego tutaj ogródka przy Floriańskiej 3. Otwieramy ogródek. Jeśli macie akurat chwilę we wtorek o 10, przyjdźcie koniecznie na Floriańską 3. Pan Tomasz Siembida będzie opowiadać o pszczołach i uwaga, uwaga, będzie można zajrzeć do bezpiecznego, pokazowego ula, który ze sobą przyniesie. Będzie można się przekonać, jak smakuje natura w wielkim mieście. Czekamy na Was już w najbliższy wtorek, 19 maja o godzinie 10. Nasz ogródek przy Floriańskiej 3 będzie otwarty i będzie w nim niezwykły gość, pan Tomasz Siembida, który jest pszczelarzem i no po prostu fantastycznie o pszczołach opowiada. Boy meets girl. 11 minut przed 14 na antenie Radia Warszawa.

0: Jeszcze już za nami 3 minutki zostały do godziny 14. Ja bardzo dziękuję Zofia Kozrawska za dzisiejsze spotkanie. I już za chwileczkę stary przejmuje Ewa Pietrzak.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pamiętam, że to był tak słoneczny dzień, że aż zaczęły mi lecieć łzy. Wszyscy w bieli. I to było jakieś takie doświadczenie, tak sobie myślę teraz, prawie że mistyczne.
3: O co chodzi nam? O zdjęcie czy o spotkanie z Jezusem?
4: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
5: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wędołowski.
6: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
7: Remont na torowisku, przebudowa dworca, darmowe zajęcia dla seniorów. Z Radiem Warszawa wiesz, co się dzieje w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu, również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Damian Kowalski. Zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym Sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
9: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 14.
10: Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa dwóch osób tej samej płci. Warszawska Kolej Dojazdowa zaprasza na Noc Muzeów w Grodzisku Mazowieckim. Prawie 15 tysięcy euro musi zapłacić fałszywa maskotka piłkarskiego Euro sprzed 2 lat. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa dwóch osób tej samej płci. W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane dokonywać transkrypcji, czyli wpisywać do swoich rejestrów związki jednopłciowe zawarte legalnie w innych krajach unijnych. Polski Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził to orzeczenie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówi, że decyzja o dokonaniu transkrypcji wynika właśnie z tych orzeczeń.
11: Mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy orzeczenia polskich sądów, NSA i to już pełną linię orzeczniczą, z których jasno wynika, że taka transkrypcja powinna być dokonywana. Ja jako szef Urzędu Stanu Cywilnego jestem zobowiązany dokonać takiej transkrypcji.
10: Z tą wykładnią przepisów nie zgadzają się politycy prawicy, którzy argumentują, że polska konstytucja nie przewiduje rejestracji małżeństw jednopłciowych. Tak uważa również doradca prezydenta Beata Kempa.
12: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej bardzo dokładnie mówi, że związek małżeński to jest związek kobiety i mężczyzny. W ślad za tym skonstruowanie przede wszystkim ustawy o aktach stanu cywilnego jest jednoznaczne. Żadnego innego związku zarejestrować zgodnie z przepisami polskiego prawa nie można.
10: Rafał Trzaskowski zapowiada, że pary, którym w przeszłości odmówiono transkrypcji aktu małżeństwa ze względu na obowiązujące wtedy przepisy, będą mogły ponownie złożyć wniosek.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Warszawska kolej dojazdowa zaprasza na Noc Muzeów w Grodzisku Mazowieckim. W sobotę 16 maja od godziny 17 do 23 bezpłatnie będzie można zwiedzić Izbę Tradycji EKD i WKD przy ulicy Radońskiej, mówi rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej Krzysztof Kulesza.
14: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zapraszamy do zwiedzania zabytkowej hali przeglądowo-naprawczej EKD.
10: W środku uczestnicy wydarzenia znajdą wiele interesujących eksponatów pochodzących z czasów XIX wieku aż po współczesne maszyny.
14: Wewnątrz hali znajdują się historyczne pojazdy, maszyny i urządzenia kolejowe, w tym angielski elektryczny wagon silnikowy EN80, dwa elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94 w różnych schematach malowania i wersjach wyposażenia, w tym według stanu fabrycznego z 1972 roku oraz końcowego okresu eksploatacji do 2016 roku.
10: Organizatorzy przygotowali także przejażdżki autobusem retro oraz atrakcje dla dzieci. Na zwiedzających czeka też konkurs poświęcony pojazdom serii N94. Do wygrania okolicznościowe nagrody z logo WKD. Ostatnie wejście do Izby Tradycji zaplanowano na godzinę 22.30. Prawie 15 tysięcy euro musi zapłacić fałszywa maskotka piłkarskiego Euro sprzed 2 lat. Sąd w Monachium skazał niemieckiego youtubera, który wszedł na mecz otwarcia w przebraniu i na podstawie sfałszowanej akredytacji.
15: W czasie jednodniowego procesu Marvin Wildhage bronił się, że chciał wykazać luki w systemie bezpieczeństwa piłkarskiej imprezy. Sąd ocenił, że nawet jeśli uzna się jego działanie za dziennikarstwo śledcze, nie zwalnia go to z odpowiedzialności za złamanie prawa, czyli sfałszowanie dokumentu i uzyskanie usługi w wyniku oszustwa. Tak sąd w Monachium ocenił wejście na mecz otwarcia Euro 2024, w którym właśnie w Monachium zagrały Niemcy i Szkocja.
10: Informował o tym Adam Górczewski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: 17 stopni na termometrach w Warszawie i taki przyjemny wiatr, wiaterek. Synoptycy twierdzą, że jeszcze dziś przelotnie popada deszcz. Naprawdę? W nocy temperatura spadnie do plus 9 stopni. 17 stopni w Legionowie, 18 stopni w Piasecznie, w Józefowie, 16 stopni o tej porze mamy w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, 18 kresek powyżej zera.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: 4,5 minuty po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, a szczególnie dzisiejszych solenizantów. Patronuje nam święty Maciej, apostoł, który, drodzy Państwo, w sposób szczególny opiekuje się budowniczymi, rzeźnikami i cukiernikami. A na dobry początek Avignon i zespół Kombi na 106.2 FM.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Minister w Kancelarii Prezydenta, pan Jan Józef Kasprzyk jest z nami. Witam serdecznie, panie ministrze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam państwa.
1: Na szczycie wznosi się opactwo benedyktyńskie, wzgórze we Włoszech, o wysokości 520 metrów nad poziomem morza. Chodzi oczywiście o Monte Cassino. Panie ministrze, już trwają przygotowania, tak, do przeżywania po raz kolejny tej rocznicy.
2: Tak, już w poniedziałek pan prezydent Karol Nawrocki, ale także jeden z ostatnich uczestników bitwy o Monte Cassino, pan major Władysław Dąbrowski, biskup polowy Wojska Polskiego, liczna delegacja, która panu prezydentowi też będzie towarzyszyć, będzie obecna w tym miejscu, w miejscu niezwykle ważnym dla polskiej i dla europejskiej historii, bo bitwa o Monte Cassino w maju 1944 roku była kluczowa dla walk przeciwko Niemcom w Europie. To była jedna z największych bitew II wojny światowej. To była bitwa trwająca kilka miesięcy. Kolejne uderzenia wojsk brytyjskich, amerykańskich, nowozelandzkich na pasu mocniej na Monte Cassino nie przyniósł efektów i dopiero Polacy, dopiero drugi korpus generała Władysława Andersa dokonał właściwie cudu i 18 maja 1944 roku droga na Rzym stała otworem. To wielkie zwycięstwo, to wielka wiktoria, którą co roku celebrujemy, a w tym roku będziemy czynić to z udziałem pana prezydenta Karola Nawrockiego, honorując i oddając cześć tym, którzy zginęli i tym, którzy jeszcze są wśród nas, to są już bardzo sędziwi ostatni żołnierze generała Andersa, ostatni bohaterowie naszej wolności.
1: Drodzy państwo, do rozmowy z panem ministrem wrócimy po 14:37. Bardzo dziękujemy.

0: To była Belinda Carlisle na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po godzinie 14, a to oznacza, że wędrujemy, drodzy Państwo, tym razem z pielgrzymką do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zatrzymujemy się w Warszawie.
1: Przystanek parafia.
0: Drodzy Państwo, my w tym tygodniu jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie i jest z nami Małgosia. Szczęść Boże, witam serdecznie, Małgosiu.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Małgosiu, powiedz naszym radiosłuchaczom, od jak dawna należysz do tej parafii?
2: Co jest bardzo ciekawe, nigdy nie mieszkałam na terenie tej parafii, ale ze względu na to, że...
0: Jest złowiona parafianka, tak?
2: Tak, złowiona, ale wyszło to bardzo przypadkiem, ponieważ kiedy dowiedziałam się, że funkcjonuje właśnie na terenie parafii obok mojej szkoły grupa dla nastolatków, dołączyłam do niej i od tego czasu już kilka dobrych lat jestem tam bardzo regularnie, czasami nawet codziennie, ponieważ parafia naprawdę oferuje młodym bardzo dużo przestrzeni do rozwoju i budowania relacji. Zaczynając od tego właśnie, że mamy grupę dla nastolatków, która spotyka się co piątek. Jest to grupa ogromna, chyba jedna z większych w parafii, bo co tydzień spotyka się tam nawet 70 młodych ludzi. Potem we wtorki spotyka się grupa, której aktualnie jestem liderem. Grupa Latarnia, czyli duszpasterstwo młodych 18-25. I właśnie to jest dla mnie jakoś niesamowicie poruszające, że oprócz tego, że my możemy uczestniczyć w tych spotkaniach, to jesteśmy proszeni o konkretne służby, konkretne zaangażowanie i to pomaga nam się jeszcze bardziej rozwijać. Że to, co otrzymałam w grupie nastolatków, mogę teraz dawać dalej w grupie studentów.
0: Więcej na ten temat już w niedzielę o godzinie 20. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
2: Do usłyszenia.
0: A jeżeli ktoś z Państwa uważa, że właśnie Twoja parafia, droga radiosłuchaczko, albo Twoja, drogi radiosłuchaczu, powinna królować na naszej antenie, to

0: A już za moment wiadomości lokalne w skrócie, 29 minut po 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Krótsze, dynamiczniejsze i bardziej zróżnicowane wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie. W weekendy serwisy bez polityki i zagranicy, tylko wiadomości z życia Kościoła. W tygodniu więcej serwisów lokalnych, kulturalnych i sportowych. Są też wiadomości lokalne w skrócie. Dzięki nowym wiadomościom Radia Warszawa nie umknie Państwu nic z tego, co jest najważniejsze. Janusz Zalewski, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma. Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
1: O reklamie.
0: Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z naszych radiosłuchaczy chce pozdrowić dzisiaj solenizantów, to czekam na takie pozdrowienia. Można przesyłać je drogą SMS-ową albo mailem antena@radiowarszawa.com.pl. 14:30 na zegarze, a to oznacza wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
4: A zaczniemy od zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku ze zbliżającą się nocą muzeów. Specjalny rozkład jazdy będzie obowiązywał na liniach 2, 4, 7, 9, 11 i 13. Dodatkowe kursy zaliczą też linie nocne N21, N25 i N32. Jeśli o nocy muzeów mowa, to w schronie przeciwatomowym Huty Warszawa również będą ją świętować. W podziemiach znajdują się m.in. liczniki Geigera, radiotelefony czy maski przeciwgazowe. Na zwiedzanie obowiązują zapisy, a my będziemy jeszcze mówić o innych inicjatywach związanych z nocą muzeów. Dziesięciolecie Stołecznego Zarządu Zieleni w Parku Praskim. Stołeczna instytucja zorganizuje w sobotę piknik, na którym będzie można spotkać ogrodników kształtujących obraz stolicy. Impreza rozpocznie się w południe. W najbliższy weekend w Pruszkowie odbędą się Mistrzostwa Polski w skatecrossie. Weźmie w nich udział ponad 200 wrotkarzy, w tym reprezentanci kadry narodowej, którzy w ubiegłym roku zdobyli srebrny medal Mistrzostw Europy. Początek zawodów w sobotę o 9:00. Wyremontują skwer w okolicy pomnika Ignacego Daszyńskiego, w okolicy Trasy Łazienkowskiej. Odnowione zostaną chodniki i droga dla rowerów. Zieloną przestrzeń wyremontuje Miejski Zarząd Remontów i Konserwacji Dróg. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Poległym i żyjącym żołnierzom generała Władysława Antersa, tym żołnierzom, którzy wtedy na Monte Cassino opowiedzieli się po stronie dobra przeciwko złu. To jest, proszę zwrócić uwagę, niezwykle symboliczne, że bitwa ta stoczona została u stóp opactwa, gdzie święty Benedykt kładł podwaliny pod nowożytną, nowoczesną Europę, Europę opartą o wartościach chrześcijańskich. Ta Europa i te wartości zostały podeptane brutalnie przez Niemców, przez Sowietów, czyli przez te kraje, które były odpowiedzialne za wybuch II wojny światowej, a żołnierze polscy właśnie w tym miejscu, walcząc ze złem, walcząc przeciwko Niemcom, chcieli przywrócić ten ład, ten porządek, który wyraża się w świecie wartości, które tworzone były również tam, w opactwie montekasińskim przez świętego Benedykta. Także ta symbolika miejsca też jest niezwykle ważna i warto o niej przypominać. Będziemy oddawali hołd tym żołnierzom, tym bohaterom naszej wolności, którzy wtedy rozsławili imię Polski na cały świat. Taka zresztą była istota decyzji podjętej przez generała Władysława Andersa, aby II Korpus Polski wziął udział w tej bitwie. I jak się okazało, Polacy dokonali rzeczy, która się nie udała nikomu wcześniej. Pokonali Niemców na Monte Cassino, przełamali niezdobyte umocnienia wcześniej w kolejnych fazach bitwy trwającej od stycznia 1944 roku, no bo dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych i o tym też będziemy mówić na Monte Cassino wspólnie z panem prezydentem w poniedziałek. Rocznica wielkiego triumfu, wielkiego zwycięstwa, w czasie którego też warto przypomnieć Europie, ile zawdzięcza Polsce, ile zawdzięcza Polakom, bo nie byłoby wolnej Italii, nie byłoby wolnej Europy, gdyby nie Polacy, gdyby nie również ci, którzy walczyli pod Monte Cassino.
1: Patrol 12. Pułku Ułanów Podolskich zatknął biało-czerwoną flagę na ruinach klasztoru, otwierając aliantom drogę do Rzymu. Pan minister Jan Józef Kasprzyk, bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, kłaniam się.

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich chórów anielskich, wobec Najświętszej Maryi Panny, wobec wszystkich mocy niebieskich, oświadczam Bogu w Trójcy Jedynemu, że dziś, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, Odkupicielem dusz, składam dobrowolnie z siebie ofiarę za nawrócenie grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara ta polega na tym, że przyjmuję z zupełnym poddaniem się woli Bożej wszystkie cierpienia i lęki i trwogi, jakimi są napełnieni grzesznicy, a w zamian oddaję im moje wszystkie pociechy w duszy, które płyną z obcowania z Bogiem.

Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Jezu, w godzinie Twego konania stajemy na Golgocie. Twój krzyż, Twoja męka i zmartwychwstanie odsłania to, co wcześniej duchowo dokonało się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. To wielka tajemnica naszej wiary. Uobecnia się w czasie każdej mszy świętej i pozwala nam, ludziom XXI wieku, przekraczać granice czasu i przestrzeni, by uczestniczyć w tych zbawczych wydarzeniach. Rozciągnięty na drzewie krzyża, dajesz się nam cały. Stajesz się naszym chlebem, dającym życie wieczne. Twój krzyż otaczają rzesze wyciągniętych, głodnych rąk, oczekujących na życiodajny pokarm. A Ty mówisz, bierzcie i jedzcie. Głodnym oddajesz się cały. Wpatrzeni w Ciebie chcemy iść śladami Twojej ofiary. Chcemy Cię naśladować i stawać się chlebem dla braci. I choć każdy z nas inaczej daje się bliźniemu według powierzonych sobie zadań, to każdy zobowiązany jest dawać siebie całego, nie oglądając się na koszty. Taka jest miara Twojej miłości, ukrzyżowanej i zmartwychwstałej, dającej się całkowicie w Eucharystii. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, by Eucharystia nieustannie budowała Kościół Święty, była siłą dla Ojca Świętego i pasterzy Kościoła, niewyczerpanym źródłem świętości dla ludu Bożego i źródłem nowych powołań. Niech z niej wytryskują łaski zbawienne i uświęcające dla wszystkich. Niech się nią karmią zwłaszcza najsłabsi, potrzebujący pomocy przy powstawaniu z grzechów. Niech w niej szuka ukojenia spragniony pokoju świat. I niech będzie nią mocna nasza Ojczyzna.

Jezu, powiedziałeś do świętej siostry Faustyny: oddaję Ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne. Za nich szczególnie modlić się będziesz. Dziś chcemy spełnić Twoją prośbę i w sposób szczególny błagać o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Leona, wszystkich kapłanów, misjonarzy i osób konsekrowanych, aby święcie żyli i owocnie pełnili zadania, jakie im wyznaczyłeś. Prosimy też o nowe powołania do służby Bożej, o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu drogi życia i odwagę dla młodych w przyjęciu Twojego zaproszenia. Udziel potrzebnych łask rodzinom, aby ich życie wypełnione wiarą i miłością było pierwszą kolebką rodzenia i wzrastania powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Umacniaj tych, którzy przeżywają kryzys powołania, a także tych, którzy posługują w trudnych warunkach. Błagamy Cię o miłosierdzie i pokój dla całego świata, moralne odrodzenie w naszym narodzie i Europie. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
0: Par éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion.
3: Ojcze spredwieczny, achwiaruję Tobie ciało i krow, duszę i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Ciele Jego bolesnej muki. Ciele Jego bolesnej muki. Ciele Jego bolesnej muki. Ciele Jego bolesnej muki. Ciele Jego bolesnej muki. Ciele Jego bolesnej muki. Ciele Jego bolesnej muki. Ciele Jego bolesnej muki. Ciele Jego bolesnej muki. Ciele Jego bolesnej muki.
4: Nie musi ty nas i całego świata.

Boże, miłości moja, jak mam dziękować za to, że po dniach suszy znów wprowadzasz mnie w rajską krainę. Uwielbiam Cię za Twoją miłość, która przygarnia mnie do Ciebie i łączy z ludźmi oraz daje życie. Dziękuję za każde dobro, które z Twojej woli wydarzyło się we mnie i nieustannie spływa na całą ziemię. Niech będzie uwielbione Twoje miłosierdzie.

0: Zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktorium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Teraz czas na dzisiejszą Ewangelię, którą komentuje ksiądz Wojciech Janyka.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
2: W dzisiejszej Ewangelii apostołowie zadają mnóstwo pytań. To, co mówi Pan Jezus do nich na ostatniej wieczerzy, jest tak nowe, tak dezorientujące, tak trudne, że zupełnie nie umieją jakoś tych kropek połączyć. To jest często nasza sytuacja. Czytamy jakiś fragment Ewangelii i nie wszystko rozumiemy. Coś się wydarza w naszym życiu i nie wszystko rozumiemy. A w człowieku jest ogromne pragnienie, żeby wszystko zrozumieć, wszystko pojąć, odpowiedzieć na wszystkie pytania zaczynające się od dlaczego. Dlatego, że wiedza daje kontrolę. Dlatego, że wiedza daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jakoś w to życie ogarniam. Bardzo warto sobie przypomnieć, że dojrzała wiara, taka nadprzyrodzona, zaczyna się wtedy, kiedy nie rozumiem, kiedy przestaję rozumieć. Kiedy dzieje się coś, co przerasta moją wyobraźnię, co przerasta moje rozumienie, trochę tak jak to, co się działo pod krzyżem Pana Jezusa, kiedy Matka Boża patrzyła na umierającego Syna i bez wątpienia wtedy zły duch przypomniał jej tej obietnicy ze zwiastowania: jego panowaniu nie będzie końca. A oto po ludzku koniec jest bardziej niż definitywny. A Maryja umie sobie powiedzieć: nie potrafię sobie wyobrazić, co jeszcze możesz z tej sytuacji wyciągnąć. Nie rozumiem już mojego życia, nie rozumiem, dlaczego prowadzisz mnie takimi drogami, ale nie przestanę ci ufać.

0: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koślik, 15.30 na zegarze.
1: Wypadek wiatrakowca w Baranowie pod Grodziskiem Mazowieckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie o maszynie, która po upadku stanęła w ogniu. Dwie osoby są ranne, a więcej powiemy w wiadomościach o 16.00. Przebudują skrzyżowanie Idzikowskiego i Alei Witosa. Wdrożona tam zostanie nowa organizacja ruchu, która ma uwzględnić potrzeby rowerzystów. Wystartował przetarg na wykonawcę inwestycji. Szykują infrastrukturę podziemną pod montaż bazaru przy Broniewskiego w Warszawie. Koniec prac planowany jest na koniec marca przyszłego roku. Warsztaty filozoficzne dla dzieci w Centrum Myśli Jana Pawła II. Organizatorzy przygotowali zajęcia poświęcone zmysłom, percepcji i sposobom poznawania świata. Do Legii Warszawa dołączy chorwacki bramkarz Iwan Brkić z Motoru Lublin. 30-latek podpisze kontrakt do czerwca 2029 roku.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: A przypominam, że Legia Warszawa miała w swojej historii znakomitych bramkarzy, czy takie również okaże się chorwacki bramkarz. Pożyjemy. Zobaczymy 31 minut po godzinie 15.

Maj z Maryją. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Głęboko odczuwamy brak sprawiedliwości. Chcemy być traktowani sprawiedliwie, uczciwie. Chcemy, by dobro było wynagradzane, a zło nazywane po imieniu. Tak, sprawiedliwość. Ale co to znaczy? W logice Bożej to nie dawanie każdemu po równo, ale oddanie tego, co każdemu słusznie się należy.

0: głębiej. Bada czas, miejsce i okoliczności. Maryja jest zwierciadłem sprawiedliwości, bo w niej odbija się spojrzenie Boga, prawdy i miłości. Maryjo, ucz mnie takiego spojrzenia, bez pośpiechu, bez surowości, płodnych kalkulacji. Ucz mnie takiego spojrzenia, które szuka prawdy i nie traci miłości.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 9 minut przywitamy godzinę 16, drodzy Państwo. Obiecałam dziś pozdrowienia dla solenizantów, a wśród nich jest ksiądz dr Maciej Radzikowski. Księża Macieju, pozdrawiamy serdecznie. Chociaż pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku Łukach, to teraz obecnie posługuje w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Dziękujemy za księdza dobre słowo, obecność i pamięć w modlitwie. No i życzymy oczywiście Bożego błogosławieństwa, smacznych i imienin. No i czego możemy życzyć w życiu? Chyba nowych zadań, które będą sprawiały, że czujemy się spokojni, szczęśliwi i potrzebni. Pozdrawiamy serdecznie i gorąco. Zresztą ksiądz Maciej, nasz dzisiejszy solenizant, może sporo powiedzieć na temat rozwoju diecezji warszawsko-praskiej, bo o tym pisał pracę. I to jest ten rozwój diecezji warszawsko-praskiej na lata 1992-2017. Tyle razy rozmawialiśmy, a chyba nie zdążyliśmy poruszyć właśnie tego tematu, to być może kiedyś, kto wie. O godzinie 16 na 106.2 FM wiadomości Radia Warszawa.

Między ciszą a ciszą, a może między radością a zwycięstwem, bo powolutku, powolutku dziś, drodzy Państwo, dobiegają końca matury ustne z języka polskiego i z tego, co wiem, to było zwycięstwo. Pozdrawiamy nasze zapracowane dzieci.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Nadal trwają matury. W tym tygodniu także rozpoczęły się egzaminy klas ósmych. Mozaika tematów edukacyjnych w audycji Wychowywać. Ale jak? I stąd różnorodność naszych gości. Pedagogów, nauczycieli i zakonników. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy i dziękujemy za Państwa wsparcie.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
3: To Radio Warszawa na 106.2 FM, wybiła godzina 16.
5: Wypadek wiatrakowca pod Grodziskiem Mazowieckim, są ranni. Trump może wyjechać z Chin z kontraktem na samoloty. Nowy szpital urologiczny na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Wypadek wiatrakowca w Baranowie pod Grodziskiem Mazowieckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie o maszynie, która po upadku stanęła w ogniu, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Grodzisku, młodszy aspirant Łukasz Łyszkowski.
6: Na miejsce zostało zadysponowanych łącznie 5 zastępów Straży Pożarnej. Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia potwierdzono treść zgłoszenia. Maszyna znajdowała się na terenie lądowiska, z którego tego typu maszyny startują, w Baranowie przy ulicy Okopowej.
5: Dwie osoby podróżujące maszyną opuściły ją przed przyjazdem ratowników.
6: Nasze działania polegały na ugaszeniu palącej się maszyny oraz udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym, które następnie zostały przekazane przybyłym na miejsce zespołom ratownictwa medycznego. Po zaopatrzeniu wstępnym na miejscu zdarzenia zostały przewiezione na dalszą diagnostykę.
5: Przyczyny wypadku wyjaśnia Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Chiny mają złożyć w USA duże zamówienie na samoloty koncernu Boeing. Takie informacje podczas wizyty prezydenta Trumpa w Pekinie przekazał amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent. Pierwsza od 9 lat podróż Trumpa do Chin to próba nowego otwarcia w relacjach gospodarczych.
8: Donald Trump zabrał w podróż do Pekinu przedstawicieli największych amerykańskich koncernów. Na pokład prezydenckiego Air Force One trafił nawet prezes producenta półprzewodników NVIDIA, który wcześniej w związku z ograniczeniami technologicznymi wprowadzonymi przez Trumpa stracił sporą część chińskiego rynku. Scott Bessent podczas wizyty Trumpa w Pekinie zapowiedział, że Chiny zainteresowane są dużymi zamówieniami u amerykańskiego producenta samolotów, koncernu Boeing. W trakcie ubiegłorocznej wojny celnej chińskie linie lotnicze otrzymały nieformalne polecenie wstrzymania się z zakupami u Amerykanów. Teraz sytuacja ma się zmienić. Bessent poinformował też, że na szczeblu międzyrządowym powstanie nowa rada. Zajmie się rozwiązywaniem problemów w relacjach gospodarczych Chin i Stanów Zjednoczonych. Do jesieni obowiązuje zawieszenie broni w wojnie celnej obu supermocarstw.
5: Informował Tomasz Sajewicz.
7: To się dzieje lokalnie.
5: Przy ulicy Stefczyka w Ząbkach otwarto nowy szpital urologiczny, w którym leczeni będą pacjenci m.in. z Warszawy i powiatu wołomińskiego w ramach NFZ-u. Szpital wyposażony jest w nowoczesne roboty do przeprowadzania operacji, mówi dyrektor zarządzająca placówki dr Gabriela Moczeniat.
9: Mamy system robotyczny Da Vinci. Jest to nasza nieodłączna część, ponieważ w każdej z lokalizacji Grupy Mazowia pracujemy na systemie robotycznym. Pracuje na nim 8 certyfikowanych operatorów robotycznych. Dzięki temu udaje nam się wykonywać około 30 zabiegów prostatektomii robotycznych w miesiącu. To bardzo dużo. To jest sprawne działanie naszej sali laparoskopowo-robotycznej. Natomiast poza tym mamy w ofercie również mniej inwazyjne zabiegi endoskopowe. Leczymy kamice, łagodne przerosty prostaty.
5: Na oddziale dostępne są 24 łóżka dla pacjentów, wszystkie w klimatyzowanych salach z łazienkami. Szpital prowadzi także zabiegi w ramach chirurgii jednego dnia. I jeszcze ciekawostka o jedynej takiej szkole w Polsce. W Zespole Szkół Publicznych w Sierakowie pod Poznaniem uczniowie mogą uczyć się na kierunkach technik rybactwa śródlądowego. Jak podkreśla dyrektor szkoły Przemysław Siwiński, zawód jest dziś bardzo poszukiwany na rynku pracy.
10: Czy to w strukturach PZW, czy to w strukturach Wód Polskich, czy to w różnych rodzajów ogrodach zoologicznych, gdzie są ryby, w różnych gospodarstwach rybackich, w różnych instytucjach, które zajmują się ochroną wody, które zajmują się przetwarzaniem tej wody.
5: A początkujący technicy rybactwa śródlądowego mogą liczyć na zarobki od 7 do 9 tysięcy złotych netto. Szkoła realizuje też projekt EduFish we współpracy z uczelniami z Olsztyna i Szczecina.
10: Projekt jest bardzo ciekawy. Między innymi mogą uczniowie ubiegać się o stypendia w naszej szkole, czyli mają odpowiednie oceny i odpowiednie zachowanie. Dostają stypendium 1250 zł miesięcznie, czyli dla takiego młodego człowieka jest to praktycznie pobyt w internacie zapewniony.
5: Program ma popularyzować zawód rybaka i ichtiologa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: I było o rybkach. Może po takiej szkole nawet uczniowie mogą odnaleźć złotą rybkę, która pływa swobodnie w naszej czystej Wiśle. Drodzy Państwo, 17 stopni o tej porze w Mińsku Mazowieckim i synoptycy twierdzą, że dziś także popada po 17 i po 18. W Ożarowie Mazowieckim już jest deszczowo, tam także 17 stopni, w 18 stopni o tej porze w stolicy.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: 5 minut po godzinie 16, spieszmy się powoli. Ewa Pietrzak z tej strony, witam serdecznie, dzień dobry. Ucieszyła mnie ta wiadomość o tych rybkach, naprawdę. Warto zapamiętać też nazwę tego zawodu, bo przecież specjaliści także w audycji wychowywać, ale jak mówią, że wiele zawodów będzie zajętych, można tak, ogarniętych przez sztuczną inteligencję. No niestety. A Sandra śpiewa u nas na żywo na 106.2 FM. Już za moment kilka słów na temat miodu, bo któż z Państwa miodu nie lubi? Będę zapraszała na specjalne wydarzenie tutaj w naszym ogródku i powiem także o naszym gościu, który już czeka. Wiem na razie, że pani marszałek kawy nie wypiła, ale widzę, że szklanka z wodą czeka.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Niektórzy mówią, że radio to tylko dźwięki, ale dla nas to przede wszystkim spotkanie z naszymi radiosłuchaczami. I ja już teraz mówię, że 19 maja o 10 otwieramy dla Państwa nasz ogródek przy Floriańskiej 3. Naprawdę. A wtedy pojawi się u nas pszczelarz, pan Tomasz, pasjonat i właściciel pasieki 4 pory miody, który o pszczołach wie prawie wszystko, a może jeszcze więcej. Początek tego spotkania o godzinie 10. Drodzy Państwo, o zdrowiu, o zaangażowaniu społecznym, o sporcie będziemy także rozmawiać z moim gościem, którym jest zaangażowana, zapracowana kobieta. Właśnie zapytam, ile godzin liczy doba pani Anny Brzezińskiej, która jest członkinią zarządu województwa mazowieckiego. Pani marszałek w pięknym pomarańczowym garniturze czeka już na Państwa w studiu obok. Rozmowa za kilka chwil na antenie Radia Warszawa, 10 minut po 16. A już teraz koreczki. Drodzy Państwo, lepiej zwolnić, poczekać, nie denerwować się, bo sporo tych utrudnień o tej porze. Na początku Wawelska do pomnika lotnika. Tutaj postoimy jakieś 14 minut. Poza tym większe utrudnienia w Alejach Jerozolimskich. Tutaj w kierunku centrum postoimy jakieś 10 minut. I mamy jeszcze niezłe niespodzianki, jeżeli chodzi o dojazdy do stolicy. Łomianki 48 minut do centrum Warszawy, Błonie 67, a jeżeli chodzi o dojazdy z centrum, na przykład do Otwocka, to 53 minuty postoimy w korku.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Zgodnie z obietnicą jest z nami dzisiaj pani Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. Witamy serdecznie pani marszałek.
2: Bardzo gorąco witam.
1: Mówiłam, że kobieta w pięknym pomarańczowym garniturze i prawda, państwo mogą to zobaczyć na żywo i potem na nagraniu, które będzie na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Pani marszałek, pierwsze pytanie takie od serca. Ile godzin ma pani doba? Jachranka, Pruszków, Józefów, Warszawa.
2: No tak, dużo tego wszystkiego jest, ale praca w administracji już dawno nie jest 8-godzinna. Wszyscy to odczuwamy, że jest dużo do zrobienia, dużo wyzwań, dużo zadań, ale też jest olbrzymia potrzeba spotykania się z ludźmi, rozmów z ludźmi, no i też oczywiście bieżąca praca w samorządzie, bo tego też przecież jest bardzo dużo. Tutaj widać po uchwałach sejmikowych, jak bardzo dużo pracy mamy, ale to jest taka przyjemna praca, także no nie liczymy tego czasu.
1: No ja widzę przed sobą szczęśliwą, spełnioną kobietę i bardzo mnie wzruszyło to, że pani nawet złożyła życzenia uczniom, którzy w tym tygodniu zdawali małą maturę, czyli egzamin klas ósmych.
2: Tak, dziękujemy. No mamy ósmoklasistów, mamy maturzystów, więc tak. To dla nich też ważny czas.
1: I mam nawet takie pytanie od naszego słuchacza, pana Rafała Zbymowa. Jak powiedziałam, że pani będzie naszym gościem, koniecznie proszę zapytać, jak wspomina swoją maturę, pani marszałek.
2: Ja wspominam dobrze, chociaż było to na pewno dużo stresu, bo dla mnie to było albo otwarcie drogi na studia, albo wiadomo, że trzeba później poprawiać, więc jakby to stres taki, żeby się udało, więc był duży. No ja byłam akurat przygotowana, bo tak powiem szczerze, no kiedyś byłam kujona, no i uczyłam się dużo.
1: Czyli ja rozmawiam z prymuską po prostu, tak?
2: Prymuską i zawsze chętną, zawsze mówiłam tak, ja, chętność to ja,
1: nie więc taka byłam nigdy nie przygotowań, pierwsza. Tak?
2: Nie, ale później też gdzieś doświadczałam takich rzeczy, bo trzeba mieć też jakieś porażki, żeby no nie można wszystkiego w sukcesy obracać, więc też jakąś nutę takiej odejścia chwilę od prymusu na to, żeby pożyć i pokorzystać i ten wiek nastoletni jednak skosztować, więc też gdzieś trochę zaczynałam lawirować w tej edukacji po to, żeby mieć więcej czasu dla kolegów, koleżanek, na przyjemności tego młodzieńczego wieku.
1: A propos prymuski, panie marszałek, ja tutaj skorzystam z wynalazku, który nazywa się telefonem. Jakiś czas temu została pani nagrodzona za swoje zaangażowanie samorządowe na rzecz zdrowia kobiet. Będziemy chyba to powtarzać non-stop. Profilaktyka może uratować życie, twoje życie, radiosłuchaczu.
2: Zdecydowanie i zachęcam bardzo mocno wszystkie kobiety do tego, żeby dbały o swoje zdrowie właśnie poprzez profilaktykę. My ciągle nie mamy dla siebie czasu. Z drugiej strony boimy się usłyszeć, że jesteśmy chore, szczególnie tutaj kobiety onkologicznie gdzieś boją się usłyszeć wyrok na siebie. A dzisiejsze czasy i dzisiejsza medycyna wysoko wyspecjalizowana, dobrze rozwinięta, naprawdę daje gwarancję wyleczenia. To jest olbrzymi stres. Te pierwsze dni, pierwsze takie usłyszenie od diagnozy i bycie z tą informacją jest naprawdę bardzo trudne dla kobiet. Szczególnie te, które no, nie mają bliskich albo nie mają tego wsparcia ze strony bliskich, więc ta samotność w chorobie jest bardzo trudna. Ale po to my kobiety mamy siebie, żeby się w tym zakresie wspierać. Jest coraz więcej kongresów organizowanych, coraz więcej spotkań organizowanych właśnie dla kobiet, które są w chorobie albo po chorobie, albo chcą się po prostu przyłączyć do kobiet aktywnych i wspierać inne kobiety. Także nie należy się bać, trzeba się leczyć, trzeba zachować regularność w tych leczeniach i nie bać się po prostu usłyszeć, nawet jeśli to będzie coś trudnego do usłyszenia, bo można sobie z tym poradzić.
1: Czyli chodzi tak naprawdę o budowanie i budzenie takiej świadomości, prawda? Idź, zbadaj tak. Się, spróbuj, nie bój się. Im wcześniej nawet coś przykrego zostanie wykryte, tym większa szansa, że będziemy zdrowe, tak?
2: Zdecydowanie tak. No dzisiaj mamy diagnostykę naprawdę bardzo dobrze rozwiniętą. O profilaktyce mówimy ciągle. Mieliśmy rok profilaktyki w Senacie, mamy teraz rok profilaktyki w Sejmie, a my ciągle zachęcamy i ciągle mówimy, badajcie się. Jest tego zdecydowanie jeszcze za mało. Wiemy, ile jest kobiet w Polsce i wiemy, ile się bada profilaktycznie. Więc tutaj będziemy zachęcać. Ja zachęcam bardzo mocno do tego, żeby dbać o tą ciągłość profilaktyki i nie zapominać o sobie.
1: Ja przypomnę, że drodzy państwo, pani marszałek, to zaangażowana jest w taką pomoc społeczną chyba jakieś 20 lat. Chociaż patrzę na młodą kobietę, to myślę, kiedy to wykonała, kiedy to zrealizowała, tak? Pomoc społeczna i pomoc również w zakresie zdrowia. O jakich kategoriach zdrowotnych, tutaj na Mazowszu będziemy mówić?
2: Myślę, że najważniejszą taką kategorię, którą widzę w tym momencie, to jest przede wszystkim otyłość dzieci i młodzieży. Tego jest coraz więcej. My zaniedbaliśmy niestety to, co dajemy dzieciom na talerzu. Stąd też dużo mamy dzieci otyłych, mało ruszających się, czyli gdzieś zwolnienia lekarskie z WF-ów, niestety takie troszeczkę rozleniwienie dziecka w aktywności fizycznej powoduje to, że dziecko nie ma tego nawyku. Więc to jest też skutek zdrowotny. Coraz więcej dzieci mają cukrzycę, coraz więcej dzieci mają problemy oddechowe. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy w profilaktyce prowadzili tą edukację. Nie tylko co na talerz dla dziecka, czyli nie fast foody, nie słodzone napoje do plecaczka, tylko zdecydowanie obiad pełnowartościowy. No i też, żeby ten nawyk jedzenia nie był taki przypadkowy z chipsami na kanapę, na film, tylko żeby to było z posiłkiem pełnowartościowym i najlepiej w gronie rodziny.
1: Nawet w audycjach wychowawczych mówimy o tym, żeby celebrować przygotowanie wspólnych posiłków, prawda? To jest bardzo pomocne.
2: Tak.
1: Ale jak pani marszałek powiedziała o tym problemie, to ja wiem, że chodzi o mnie. Jeżeli chodzi o te zbędne kilogramy, biorę sobie to do serca, może zacznę coś poprawiać, ale jak zdrowie, to oczywiście i sport, tak? I wraz tak. z panem marszałkiem Adamem Struzikiem wręczyliście medale i sporo tych zwycięzców, prawda? Na terenie Mazowsza.
2: No bardzo dużo, bardzo, naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi i tak dumni z tej młodych sportowców. Mamy utalentowaną młodzież sportową, zdobyli olbrzymie ilości złotych medali, srebrnych medali. To są medale także na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy. Naprawdę duma rozpierała, wręczając te stypendia tym młodym zawodnikom. Także trenerzy, bo to są i kluby sportowe. No, sport na Mazowszu się rozwija i to mnie bardzo cieszy. Też dostrzegam wielkie zaangażowanie naprawdę młodzieży w sporcie. Czyli już jak młodzież złapie tak zwanego bakcyla sportowego, to widać ewidentnie, że idzie tą ścieżką. Dlatego te kluby należy też wspierać, żeby mieli możliwość zachowania dostępności młodzieży do sportu. No a my to robimy na Mazowszu, także widać, że i kluby sportowe realizują bardzo dużo przedsięwzięć sportowych, jakieś turnieje, też pikniki. Wspieramy ich finansowo także w tym. No tak musi się dziać dużo sportowo, żeby było zdrowo.
1: Której drużynie pani kibicuje? Jaki sport pani uprawia?
2: Ja
1: wiem, że tutaj i prawnik, i autor publikacji bardzo ważnych, prawda, i trenerka, i sporo tutaj tego, tak?
2: Sporo tego i zawsze kochałam sport. Ja miałam taką domenę swoją, wstawałam codziennie o 6 rano, biegłam na stadion, biegałam parę kółek, miałam swojego osobistego trenera w postaci pana, który podbywał tam trawnik, przynosił mi nawet wodę, mierzył czas, więc mieliśmy taki team wspólny.
1: Czyli mamy lekko atletkę.
2: Tak, ja kocham bieganie, biegałam najlepiej na krótkich dystansach, ale biegałam także i na tych dłuższych. Byłam też zawsze reprezentantką mojej szkoły, zawsze w zawodach sportowych i nawet dostałam się do szkoły sportowej, więc gdzieś ta kariera sportowa była mi podana, ale jednak zdecydowałam się w inną stronę pójść.
1: Czyli nie... Ewa Swoboda by czuła oddech pani marszałek, ale by była konkurencja i rywalizacja. Bardzo ucieszyłam się, kiedy usłyszałam, że na Mazowszu także dbacie o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami były zagospodarowane na rynku pracy. Czy dzisiaj ten stereotyp, że nie nadają się do tej konkretnej funkcji, już powolutku odchodzi. Co zrobić, żeby i przedsiębiorca zobaczył świetny talent, jaki potencjał ma ten człowiek, ale także, żeby ta osoba w to uwierzyła?
2: Na ostatniej konferencji, którą organizowaliśmy w kwestii też mówiliśmy o rynku pracy dla niepełnosprawnych, ja już po prostu powiem szczerze, że powiedziałam dosyć mówienia o barierach i o tym, że osoba z niepełnosprawnością, że trzeba jej tworzyć rynek pracy. Trzeba zacząć mówić o potencjale osoby z niepełnosprawnością, że to jest pełnowartościowy pracownik, jakie ma wspaniałe zasoby i to, że pracodawca nie powinien się bać absolutnie osoby z niepełnosprawnością zatrudniać. Jest dużo barier jeszcze w głowach naszych, także myślenie o tym, że ktoś sobie nie poradzi na rynku pracy czy udanego pracodawcy jest po prostu nieprawdą, bo my mamy doświadczenia i mamy wspaniałe osoby, które pracują, realizują swoje zadania, jeżdżąc na wózkach, mając swoje jakieś ułomności tutaj ortopedyczne, ale przecież to nie przeszkadza absolutnie w podejmowaniu zatrudnienia. Myślmy o osobach z niepełnosprawnością jako o fantastycznych ludziach, którzy chodzą po górach, a jak nie chodzą, to wchodzą z kimś, ale to nie jest problem. I myśmy po prostu powinniśmy zacząć myśleć o tych osobach jako olbrzymi potencjał rynku pracy.
1: Tego im dzisiaj życzymy, prawda? Bo być może nas słuchają na antenie Radia Warszawa, czekają na takie wyzwanie i na pozdrowienia, tak? Na dobre słowo od nas.
2: Ja ich wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, ale przede wszystkim zachęcam pracodawców do szukania odpowiednich też w kategoriach zatrudnieniowych u swoich usługach tych osób, bo te osoby są naprawdę bardzo zaangażowane, jeśli pracują to pełną parą.
1: Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy. Dziś z nami była pani Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. Jakby ktoś z naszych radiosłuchaczy chciałby się ścigać z panią marszałek, to bardzo
2: zachęcamy,
1: prawda? Sprawdzimy ten dzisiejszy czas i tempo. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam serdecznie.

0: Piotr Rubik i m.in. Małgorzata Markiewicz w Radiu Warszawa. Już teraz przystanek Parafia za kwadrans 21.
1: Przystanek Parafia.
2: Drodzy Państwo, my w tym tygodniu jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie i jest z nami Małgosia. Szczęść Boże, witam serdecznie, Małgosiu.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Małgosiu, powiedz naszym radiosłuchaczom, od jak dawna należysz do tej parafii?
3: Co jest bardzo ciekawe, nigdy nie mieszkałam na terenie tej parafii, ale ze względu na to, że...
2: Jest złowiona parafianka, tak?
3: Tak, złowiona, ale wyszło to bardzo przypadkiem, ponieważ kiedy dowiedziałam się, że funkcjonuje właśnie na terenie parafii obok mojej szkoły grupa dla nastolatków, dołączyłam do niej i od tego czasu już kilka dobrych lat jestem tam bardzo regularnie, czasami nawet codziennie, ponieważ parafia naprawdę oferuje młodym bardzo dużo przestrzeni do rozwoju i budowania relacji. Zaczynając od tego właśnie, że mamy grupę dla nastolatków, która spotyka się co piątek. Jest to grupa ogromna, chyba jedna z większych w parafii, bo co tydzień spotyka się tam nawet 70 młodych ludzi. Potem we wtorki spotyka się grupa, której aktualnie jestem liderem. Grupa Latarnia, czyli Duszpasterstwo Młodych 18-25. I właśnie co jest dla mnie jakoś niesamowicie poruszające, że oprócz tego, że my możemy uczestniczyć w tych spotkaniach, to jesteśmy proszeni o konkretne służby, konkretne zaangażowanie i to pomaga nam się jeszcze bardziej rozwijać. Że to, co otrzymałam w grupie nastolatków, mogę teraz dawać dalej w grupie studentów.
2: Więcej na ten temat już w niedzielę o godzinie 20:00. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W najnowszym Sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. To będzie wyjątkowa modlitwa ekumeniczna, wspólnota, chrześcijanie różnych wyznań. Stolicy we wtorek wspomną współczesnych męczenników. Będziemy wspominać osoby, które żyjąc Ewangelią na co dzień wybierały pomoc drugiemu człowiekowi, nawet w obliczu zagrożenia własnego życia, zapowiada Ania Matlak-Sokołowska ze wspólnoty San Egidio, która organizuje spotkanie.
3: Często wydaje nam się, że męczeństwo to bardzo odległa historia i może my sami nie jesteśmy poddani takiej próbie, ale wybór pomocy drugiemu dzieje się tu i teraz, w dzisiejszych czasach i nasi bracia i siostry oddają za innych życie.
2: Przedstawicielka wspólnoty przybliża także postaci kilku współczesnych męczenników, którzy zostaną wspominani we wtorkowej modlitwie.
3: Podczas liturgii wspomnimy m.in. ojca Piera El-Rai z Libanu, który zginął w styczniu pomagając rannemu człowiekowi, Helenę Kmieć, polską wolontariuszkę misyjną, która pomagała innym, oraz Floriberta Buanaczui z Konga, młodego człowieka ze wspólnoty Sant'Egidio, który sprzeciwił się korupcji i niesprawiedliwości.
2: W spotkaniu modlitewnym wezmą udział katolicy różnych obrządków, prawosławni i protestanci. Liturgii będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Początek spotkania o 19:30 w kościele świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce. Metropolita Przemyski arcybiskup Adam Szal zapowiedział w Watykanie rozpoczęcie starań o beatyfikację nowych męczenników czasów II wojny światowej. Jak podaje Watykan News, archidiecezja chce kontynuować dzieło przypominania świadków wiary, inspirowane m.in. beatyfikacją rodziny Ulmów. Do grona kandydatów do chwały ołtarzy wybrano troje osób: Julię Buniowską oraz księży Marcina Tomakę i Jana Siuzdaka. Więcej o tym Artur Chmielewski.
4: Julia Buniowska została zamordowana w 1944 roku przez Własowców, broniąc swojej godności i chrześcijańskich wartości. Obaj kapłani natomiast zginęli w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. Arcybiskup Szal podkreślił, że świadkowie wiary XX wieku mają być inspiracją dla współczesnych. Podczas wizyty w Watykanie hierarcha rozmawiał także z papieżem Leonem XIV, prosząc go o błogosławieństwo dla archidiecezji i nowych procesów beatyfikacyjnych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Pokój i ekologia, a także przyszłość studentów zdominowano wykład papieża Leona XIV podczas jego oficjalnej wizyty na włoskim Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Powitany przez Anatole Polimeni, rektor największego europejskiego uniwersytetu, do którego uczęszcza 125 tysięcy studentów, Leon XIV odwiedził kaplicę uniwersytecką Divina Sapienza, obejrzał wystawę La Sapienza i papiestwa i wygłosił wykład w Auli Magna.
6: Leon XIV podkreślił, że na uczelni młodzi spotykają mistrzów myśli, a ich pragnienie prawdy staje się badaniem, jak zbudować nowy świat. Wspomniał świętego Augustyna, który mimo błędów nie stracił pasji do piękna i mądrości. Wskazał na wypaczenie systemu, który redukuje ludzi do liczb, zaostrza konkurencyjność i wpędza w spiralę lęku. Jesteśmy pragnieniem, a nie algorytmem, podkreślił papież, wzywając do przymierza z poczuciem sprawiedliwości. Krytykując wzrost wydatków na zbrojenia, wezwał, by nie nazywać ich obroną, bo powodują one napięcia i poczucie niepewności i prowadzą do zmniejszenia inwestycji na edukację i opiekę zdrowotną. Zachęcił do monitorowania rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji, by nie pozbawiała ludzkich wyborów odpowiedzialności i nie pogłębiała konfliktów. Wykładowców zachęcił, by przemawiali do serc, bo wtedy nauczanie staje się świadectwem wartości, a wiedza służy nie tylko osiąganiu celów zawodowych, ale także rozpoznaniu własnej tożsamości. Urszula Rzepczak, Rzym.

0: Bądź pozdrowiona, Maryjo. Dzisiaj, szczególnie z Lednicy, cieszymy się, że możemy stanąć przed Tobą i przed Twą cudowną ikoną w miesiącu maju, w którym jesteś szczególnie czczona, zwłaszcza w Polsce przez śpiewanie litanii loretańskiej w kościołach i przy przydrożnych kapliczkach. To także miesiąc, w którym tysiące dzieci po raz pierwszy przystępuje do pierwszej komunii świętej. Serce rośnie, gdy możemy się cieszyć takim chrześcijańskim świadectwem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę również z licznych trudności, laicyzacji, sekularyzacji i osłabienia w wierze tak wielu naszych braci i sióstr. Ale właśnie po to tu przyjeżdżamy i stajemy przed Tobą, aby szukać Twojej pomocy i prosić o Bożą łaskę. Również dlatego przybywamy tu dzisiaj z Pól Lednickich, aby Cię prosić o błogosławieństwo na ostatnim etapie przygotowań do 30. spotkania młodych na Lednicy, które się odbędzie już za niecały miesiąc, 6 czerwca. Pod hasłem Genesis będziemy szukać naszych korzeni przy źródle Chrztu Świętego. Będziemy dziękować za owoce 30 lat różnorodnych działań, które z inspiracji świętego Jana Pawła II podejmował świętej pamięci ojciec Jan Góra i kolejni duszpasterze razem z młodzieżą. Będziemy też wołać o światło Ducha Świętego na przyszłość, aby idee lednickie mogły być przekazywane kolejnym pokoleniom. Zapraszamy więc do jubileuszowego świętowania wszystkich, którzy kiedykolwiek przez te 30 lat uczestniczyli w spotkaniach na Lednicy. Odnówmy w tym roku naszą młodość. Zaczynamy o 9:00 jucznią lednicką w katedrze gnieźnieńskiej, skąd razem z relikwiami świętego Wojciecha jedziemy na pola lednickie, gdzie czekają nas już różnorodne warsztaty. O 12:00 Anioł Pański przyprowadzają młodzi misjonarze, którzy będą po nim posyłani do różnych krajów. Odśpiewamy o 15:00 koronkę lednicką, której będzie towarzyszyć tworzenie obrazu Jezusa Miłosiernego. Posłuchamy konferencji braci z Teze. Odpowiemy na pytania młodych. Rozdamy tegoroczne symbole lednickie, które niech jeszcze pozostaną tajemnicą. Nauczymy się śpiewać i tańczyć nowego hymnu. Przeżyjemy piękną Eucharystię, nabożeństwo światła i adorację w ciszy, aby przed północą dokonać aktu wyboru Chrystusa i przejść przez bramę Rybę. Zapraszamy też do strefy Malucha, na pole spowiedzi, pole rozmów. Ucieszmy się wspólnie tym wielkim darem, który każdy z nas otrzymał na Chrzcie Świętym, a którym jest nasza wiara. Świętujmy i celebrujmy te tajemnice. A Ciebie, Maryjo, jasnogórska Pani, którą czcimy na Lednicy w pięknej kopii, niesionej co roku w procesji przez braci Paulinów, prosimy, byś nam towarzyszyła w ostatnich przygotowaniach do spotkania, ale nade wszystko na samym spotkaniu była obecna jako wzór naszej wiary. Ciebie czcimy, Ciebie kochamy, Tobie już dzisiaj za wszystko dziękujemy. 6 czerwca na polach lednickich bądź z młodym Kościołem.
1: Dziękujemy ojcu Tomaszowi Nowakowi z zakonu dominikanów za dzisiejsze rozważania apelowe. przybył on wraz z grupą młodzieży, która przygotowuje doroczne spotkania na polach lednickich. Każdego roku wspieramy tą piękną inicjatywę naszą modlitwą, zachęcając wszystkich młodych, aby znaleźli czas, by tego dnia razem wielbić Boga i doświadczyć wspólnoty. Wśród nas obecni są pielgrzymi z diecezji płockiej, są to dzieci pierwszokomunijne, które przybyły z miejscowości Lutocin. Są już także razem z nami przedstawiciele służby zdrowia z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a dokładnie z miejscowości Goleniów. Przybyli także pielgrzymi z Wiednia, są uczniowie szkoły podstawowej z miejscowości Wiercan, a także pielgrzymka autokarowa ze Szczecina z parafii Opatrzności Bożej. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopa na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas, naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława Depo, a także księdza biskupa Piotra Wawrzynka. Modlimy się za wszystkich uczestników dorocznej pielgrzymki odnowy w Duchu Świętym, którzy już jutro rozpoczynają swoje warsztaty, konferencje, wspólną modlitwę. Prosimy Cię, Maryjo, za nasz pauliński zakon. Polecamy naszego generała, ojca Beniamina Bąkowskiego. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Prosimy i wołamy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie, Maryjo, pragniemy powierzyć wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które w wielotysięcznej rzeszy, jak każdego roku, pielgrzymują tutaj na Jasnej Górze. Chcemy prosić Cię, Maryjo, aby ten dar Twojego Syna, który zamieszkał w ich sercach, był tam nieustannie, aby te dzieci wzrastały ku chwale Boga i ku radości swoich rodziców. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Modlimy się za naszą umiłowaną Ojczyznę. Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące. Tobie, Maryjo, powierzamy diecezję sosnowiecką. Dziś w sposób szczególny parafię Najświętszej Marii Panny, Królowej Świata, w miejscowości Strzyżowice, której przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Odmawiamy tajemnicę szczęści światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
10: O mój Jezu,

0: zeszłym roku na Lednicy doświadczyliśmy deszczu, a nawet ulewy. Dziś polski episkopat na czele z księdzem biskupem Leszkiem Leszkiewiczem prosi nas o modlitwę, o deszcz. Rolnicy błagają Boga o deszcz. Pragniemy włączyć się w tą modlitwę, aby to błogosławieństwo deszczu spadło na polską ziemię, aby rolnicy mogli spokojnie zająć się swoimi uprawami i by mogli się cieszyć owocami swej pracy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Piotra prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Tutaj w obliczu Matki stanowimy wspólnotę osób związanych z Bogiem i pomiędzy sobą. I to jest droga Kościoła. Kościół rośnie poprzez miłość w górę, ku Bogu i wszerz ku człowiekowi. Nie zaniedbajmy tych dróg.

Zakończyliśmy już transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Ja zapraszam na wspólną modlitwę Różańcem Świętym o 21.30, 512 700 444, 512 700 555. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował dla nas ksiądz Wojciech Janga.

0: Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
1: Kochani bracia i siostry, to co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam słowa świętego Pawła, że cierpień teraźniejszych nie można porównywać z chwałą, która w nas się w przyszłości objawi. Czasem nam się wydaje, no i tak jest, że życie na tym świecie bywa bardzo ciężkie, że przeciwności, próby, różnego rodzaju zmagania, cierpienia stawiają nas na granicy naszej wytrzymałości i powodują, że i zaprzątają niejako całą naszą wyobraźnię, całą naszą świadomość. Wydaje się, że to jest jakby największa rzecz na świecie. A Pan Jezus dzisiaj mówi o tej kobiecie, która doznaje bólu, smutku z powodu, bo przyszła jej godzina, godzina porodu, ale kiedy urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek urodził. I potem mówi do apostołów, że teraz doznajecie smutku, ale znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze i radości waszej nie zdoła, nikt wam nie zdoła odebrać. To jest oczywiście ta prosta prawda, że po każdej nocy wstaje dzień, że cierpienia, przeciwności to jest moment tej chwili. To nie będzie trwać przez całe życie, ale ostatecznie chodzi o tę perspektywę nieba. Jeżeli pomyślimy o przyszłej chwale, jeżeli pomyślimy o tym, że Pan Bóg pragnie, żeby nasze życie było naprawdę przedmiotem zachwytu świętych i aniołów, że Bóg chce nas pobudzić do takiej miłości, która sprawi, że historia naszego życia będzie opowiadana na wieki, to możemy sobie wyobrazić ten moment, kiedy w niebie zobaczymy całe nasze życie w zupełnie nowym świetle, jakby odkryte.

0: To Radio Warszawa, minęła godzina 21.30, zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444, 512 700 555, zapraszam do wspólnej modlitwy, w której to modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo, prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy od dużych producentów, po drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serca i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Przez wstawiennictwo świętej Rity o opiekę i stałe zatrudnienie syna modli się słuchaczka. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Marii modli się słuchaczka. W intencjach serca oraz za zmarłego świętej pamięci Andrzeja Magnuszewskiego, prosząc o dar nieba, modli się słuchacz. O powrót do zdrowia dla Stanisława i Ryszarda modli się słuchaczka. O zdrowie i potrzebne łaski dla Bogumiłej Włodzimierza, Łukasza, Reginy Tadeusza, Ewy, Anety, Tomasza, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O powrót do zdrowia dla Grzegorza, przez wstawiennictwo świętego Macieja, o nawrócenie wiary i powrót do kościoła dla Macieja, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw, scalenie rodziny i jedność dla Anny i Piotra. O zdrowie dla Ani i Sławka, potrzebne łaski dla nich, także dla Doroty i Waldka, Pawła i Magdy, Justyny i Darka. Modlimy się za księdza Piotra, o zdrowie i uratowanie wzroku Anny oraz o uratowanie wzroku dla Julii, o powrót do zdrowia po wypadku dla Jacka, o szczęśliwy powrót Karola. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, łaskę zdrowia dla Kacpra w dniu 24 urodzin, łaski Boże dla jego rodziców i siostry. O radość życia wiecznego dla Kasi, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla jej męża i córek. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. W dniu pogrzebu o radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego. O udaną operację, powrót do zdrowia, dobre leczenie dla Izabeli, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o wyjście z nałogu Piotra, Emilii, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o powrót do zdrowia, dobre leczenie, potrzebne łaski dla Ireneusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, dary Ducha Świętego w nowej pracy dla Litki, o mądrość i miłość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja. W intencji wszystkich ósmoklasistów przystępujących do egzaminów, o spokój serca, jasność umysłu, potrzebną wiedzę dla nich, o dobre owoce ich pracy, do dalszego rozwoju, o dary Ducha Świętego, opiekę Bożą dla tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas ósmych, o potrzebne łaski dla nauczycieli i wychowawców, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej jej rodziny, dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, o dar Ducha Świętego, zwłaszcza mądrości dla Macieja i Małgorzaty, o siły i zdrowie dla Kasi, o potrzebne łaski w wychowaniu małego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marcelina i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy 512 700 444, 512 700 555. Jest z nami Pani Maria. Szczęść Boże, Pani Mario, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Szczęść Boże. Pomódlmy się zatem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, święć za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
0: Amen. O mój Jezu.
1: Odpuść nam nasze grzechy. Do dnia piekielnego doprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż zwłaszcza tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Zanurzenie Pana Jezusa w Jordanie jest znakiem utożsamienia się z grzechem. Nasz Pan nie musiał się nawracać, ale znowu wyszedł do człowieka, otwierając serca na dar chrztu. Zaprosiliśmy Boga do naszego życia. On nas powołał do bycia świętym. Proszę bardzo, Pani Mario.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Mario za wspólną modlitwę. Zapraszam ponownie.
1: Dziękuję.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Jezus, Syn Boży, przychodzi do ludzkich serc, chce w nich uczestniczyć. Dokonuje pierwszego cudu, potem przyjdzie czas na następny, aby Jezus mógł objawić swoje bóstwo. Uczyńcie, cokolwiek wam powie. Pani Janka modli się razem z nami. Szczęść Boże, Pani Janko, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

0: Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
1: I dopomóż
0: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać Pani Janko za słoną modlitwę. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wyzywanie do nawrócenia. Jezus dzieli się tym, co usłyszał od Ojca. Wzywa do przemiany serca, do odwrócenia się od zła. Prosi o zawierzenie i wierność Ojcu. Trzeba trwać w gotowości serca, by odczytywać, jak czynić dobro, dotykać miłosierdzia Bożego i nim się dzielić. Zaproście Słowo, aby mogło działać. Jest z nami Pani Mirka. Szczęść Boże, Pani Mirko, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
1: I zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo, pomódlmy się.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Marię za słoną modlitwę.
2: Dziękuję bardzo, dobrej nocy.
1: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444-512-700-555. Czwarta tajemnica światła, przemienienie na górze Tabor. W radości i w chwale oglądali uczniowie Pana. Dobrze nam tu być, powiedzieli. Czy to nie zuchwałość oglądać Boga? Jednak On sam pozwolił na tę bliskość, aby uczniowie nie utracili wiary w godzinie Golgoty. Jak w obecności Bożej chwały przeżyć to, czego do końca nie rozumiemy? Najpierw trzeba wszystko oddać Bogu. Pani Marianna.

0: razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Marianno.
1: Szczęść Boże, czy mogę dołączyć krótką intencję własną z ostatniej chwili?
0: Proszę bardzo.
1: Dramatyczną sytuację w rodzinie, psychiczny stan o dwojga ludzi. Ojcze
0: pomodlimy
1: nasz,
0: się.
1: Któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Marianno, Bóg zapłać za modlitwę, za obecność i zapraszam ponownie. Spokojnej nocy.
1: Bóg zapłać. Spokojnej nocy.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Pod postacią chleba dane Ci jest ciało, pod postacią wina dana Ci jest krew. Kiedy przyjmujesz ciało i krew Chrystusa, w ciele i krwi Jego uczestniczysz, stajemy się nosicielami Chrystusa. Czy potrafimy czerpać z tego niewypowiedzianego daru? Jest z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże, Pani Grażyno, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
0: I oczywiście zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca,
2: i Ducha Świętego. Amen.
0: Błogosławić Pani Grażyno. Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Za 4 minuty godzina 22, o 22 na naszej antenie audycja Wolna Chata. Jacek Racięcki. Dziś poznamy historię Pana Marcina. Zatem zapraszam. Tuż po piosence, a to był wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości. Do usłyszenia, a my usłyszymy się oczywiście jutro o stałej porze.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
1: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich. Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. A dzisiaj w wolnej chacie oczywiście nie sam. Ze mną i z Państwem mój dzisiejszy gość, uśmiechnięty od ucha do ucha, Marcin. Witam Cię.
2: Dzień dobry.
1: Cieszę się, że zgodziłeś się udzielić siebie, użyczyć siebie, swojej historii naszym słuchaczom. Myślę, że to będzie jak zawsze coś bardzo ciekawego. My mamy w audycji stary schemat takiego świadectwa właśnie od początku, takiego zdania sobie sprawy, że coś jest nie halo, nie? Że gdzieś potrzebuje się rozejrzeć, jakiejś pomocy potrzebuje, może nie w ten sposób to widziałeś czy myślałeś gdzieś tam w chwili, gdy ta potrzeba się pojawiła, ale że coś zaczęło uwierać, coś zaczęło być niefajnie, tak? Coś zaczęło być nie okej. Tak jak to dzisiaj widzisz, jesteś dzisiaj, że tak powiem, przepracowanym człowiekiem, prawda? Jest tam dobrze siebie znającym z tych zakresów i widzącym te rzeczywistości, także tak jak to dzisiaj widzisz, powiedz, co było takim, czy to był jeden fakt, czy to był jakiś ciąg zdarzeń, które ujawniły, że nad czymś trzeba popracować.
2: Mhm. No to moje doświadczenie pracy nad sobą jest dosyć długie, bo już będzie kilkanaście lat. I wydawałoby się, że na początku moje życie było chyba normalne. Przeżywałem, miałem dzieciństwo, później dorastałem, później pracowałem. Jednak w którymś momencie widziałem, że zaczynam, że moje życie nie wygląda tak, jak ja bym chciał. Raczej mi się przytrafia, niż jestem jakby...
1: Jakbyś nie miał wpływu na nie.
2: Tak. Jakby... nie miał wpływu i że chciałbym coś zrobić, a to jednak jest, nawet proste rzeczy zaczynają mnie też przerastać, chociażby budowanie relacji czy właśnie znalezienie dobrej pracy i zawsze musiałem i małem się raczej tego, co czy praca też przychodziła bardziej do mnie i brałem to, co było, niż to, co chciałem robić, co by sprawiało mi satysfakcję i mógłbym się czuć jakoś w tym spełniony. Myślałem, że może lekarstwem no to będą też dobre studia. Stałem się, co prawda nie dostałem się na dzienne studia na SGH, ale poszedłem za tym, co chciałem właśnie robić i dostałem i poszedłem na studia zaoczne. W tym czasie pracowałem i trochę swoje życie wyobrażałem, że będzie jak w Beverly Hills 90-210.
1: Pasmo sukcesów.
2: Przyjaciele, zabawa i... no i to się nie realizowało i też tkwiłem w pracy, która była dla mnie raczej obciążeniem psychicznym niż sprawiała, że czuję, że robię coś wartościowego. I po prostu...
1: Czyli to życie, które miało się zacząć, ciągle się nie zaczynało?
2: Tak. No i tu niestety to się skończyło depresją. I dobrze, że moja mama to widziała i... wyszła też z propozycją, że może bym porozmawiał z jakimś psychologiem. I tak się zaczęło to odkrywanie siebie. Dostrzegłem, zobaczyłem, że może być inaczej. W ogóle zobaczyłem, że może być inaczej. Że to nie jest tak, że jestem skazany na to, jak to życie wygląda.
1: Że można mieć na nie wpływ, tak?
2: Tak. No i uświadomienie sobie przede wszystkim sytuacji, w której jestem. No to była dosyć trudna przeprawa, że tak powiem, w poznawaniu siebie.
1: Wydawało się, że się znasz, nie? A się okazało, że w ogóle jesteś inny niż myślałeś.
2: Tak, no to bardzo długo trwał ten proces, że nawet nie tyle sam siebie, co jakby to, w jaki sposób postrzegam świat. Nie? Że jest tak wiele zmiennych, a ja patrzę przez taki pryzmat, jaki chcę widzieć tak naprawdę. To tu ujawiała się też moja potrzeba kontroli, która sprawiała przynajmniej wrażenie, że jest bezpiecznie. Ale to tak naprawdę...
1: Potrzeba kreowania tej swojej rzeczywistości, tak? Według własnego wzorca.
2: Tak. Potrzeba kreowania według własnego wzorca i... nie wiem, co chciałem powiedzieć.
1: No okej. Zaczęło się pojawiać inny świat, tak? Inne spojrzenie, możliwość tego, że można zobaczyć rzeczywistość siebie inaczej, tak?
2: Tak. I... No i ten proces poznawania siebie trwał dosyć długo i... Wydaje mi się, że dzisiaj to było dobrze, kilkanaście lat chodziłem na tą psychoterapię i to nie tylko indywidualną, ale i grupową. Było też jakoś związane z tym, że jednak wtedy żyłem bez Pana Boga i próbowałem trochę też o własnych siłach to zmieniać. Wiadomo, że tu muszę przyznać, że jednak na pewno praca z psychologiem pozwoliła mi na to, żeby poznać siebie lepiej, ale to trochę tak jakbym zmieniał karoserię, ale nie wymienił silnika, czy nie nalał paliwa. Więc to wszystko nie funkcjonowało wystarczająco efektywnie.
1: Niby wyglądam lepiej, ale wewnętrznie nadal nie mam tego przekonania, że mogę funkcjonować.
2: Tak.
1: Odkryłeś wtedy na tym etapie już, jakie były gdzieś tam korzenie tego trudu, tej takiej stagnacji, takiego stanu beznadziei?
2: Na pewno do tego przyczyniło się wychowanie, moja historia życia. Moi rodzice też się rozstali w dosyć takich trudnych dla mnie okolicznościach, których byłem świadkiem.
1: W jakim wieku?
2: No już wtedy miałem 18 lat, ale do tego czasu...
1: Niby dorosły, ale wcześniej erozja małżeństwa też postępowała, nie?
2: Przepraszam, to było wcześniej, to musiałem mieć 16 może.
1: No tak, ale młody dorosły.
2: Tak.
1: Tylko, że to zawsze jest tak, że ileś tam lat wcześniej ta erozja się zaczyna, ten rozpad więzi małżeńskiej. Dziecko też to widzi.
2: No zdecydowanie. Myślę, że już tak od 6 roku życia to tak trwało.
1: Nabrzmiewało
2: i myślę, że teraz wielokrotnie się mówi o kryzysie ojcostwa i męskości, tak? Więc myślę, że tutaj to obserwowałem, że tak powiem, z pierwszego rzędu, gdzie mój tata zajął się pracą, miał swoje zajęcia i tego czasu też nie poświęcał ani mi, ani mojej siostrze.
1: I podświadomie dostałeś taki wzorzec męskości.
2: No tak. To wtedy sobie jeszcze z tego sprawy nie zdawałem. To teraz się też więcej o tym mówi i dopiero po psychoterapii, po pierwszym obrocie...
1: O tym za chwilę.
2: sobie bardziej uświadomiłem, tak? Więc proces cały czas tak naprawdę trwa.
1: Czyli chcesz powiedzieć, jeśli dobrze zrozumiałem, że ten początek, ta pomoc na początku, która była gdzieś tam w świeckim jakimś ujęciu, pomógł ci jakoś zobaczyć stan, że tak powiem, techniczny, natomiast jednak nie dał ci zmiany takiej, której byś potrzebował, nie dał sensu twojemu życiu, tak?
2: Tak.
1: Czyli nawet można powiedzieć, że jeszcze gorzej się poczułeś. Widzę, niby wiem, a nie mogę z tym nic zrobić, nie?
2: Cały czas próbowałem własnymi siłami to jednak realizować i przed nawróceniem bardzo dużo wchodziłem w bardzo wiele aktywności różnych i starałem się...
1: Chcąc udowodnić sobie, że dasz radę, masz pomysły, jesteś taki zaangażowany, nie?
2: Tak. I zaangażowany i że Na przykład spędzając dużo czasu na kursach tańca i później po tańcówkach praktykując tańce latino, że zdobędę w ten sposób też przyjaciół, przyjaźń, bliskość, której pragnąłem.
1: Czy była trudność w relacjach?
2: No zdecydowanie
1: może
2: tak.
1: Może nawet nie w nawiązywaniu, a utrzymywaniu, nie?
2: Tak. I to było też takim elementem, który chyba doprowadził do tego, że w końcu ukląkłem i zacząłem wołać do Boga.
1: A o tym za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem Marcinem. Ciekawie zakończyło się nasze pierwsze wejście, tak, z tym informacją o tym, że wreszcie uklękłeś, nie? To też jest, myślę, że w tym duchu takiego życia troszeczkę, które toczyłeś, czy miałeś wizję tego życia i ta terapia, którą podjąłeś, też miała Ci jakoś pomóc w realizacji tej wizji, nie? I te aktywności, które podjąłeś, no to takie życie macho, nie? Taki właśnie udowodnię, pokażę, prawda? Taki zawezmę się, prawda? Nie? Że gdzieś ten taki kawałek w Tobie był, pewnie tego takiego udowodnienia sobie światu, że podołam. No i w takim podejściu, w takiej sytuacji na kolana, no to jest na pewno trudne doświadczenie, a jednocześnie, jak wiem z doświadczenia, mocno uwalniające. Jak to było u Ciebie?
2: No to był też proces i wtedy, kiedy to się działo, nie widziałem działania Boga wtedy, nawet jakby też ani Go nie znałem. Bardzo wiele, było bardzo wiele wydarzeń, które później złożyły się w jedną całość, które dzisiaj, jak wspominam, to naprawdę mam ciarki, że jak w ogóle taka złożoność tylu wątków, że złożyła się w jedną całość, to też jest nie do wyreżyserowania nawet pewnie przez żadnego człowieka, tak naprawdę.
1: Boska prząśniczka połączyła te wszystkie nitki.
2: To była taka sytuacja, że będąc po studiach wyższych, mając też fakultety studiów podyplomowych, pracowałem na budowie tak naprawdę.
1: Czyli chciałeś udowodnić, że będziesz super gościu, a wylądowałeś po prostu w fizycznej pracy, tak?
2: Tak.
1: No to będziesz musiało boleć.
2: Ale to był już też taki czas, że Pan Bóg mnie odnajdywał i kiedy go odkryłem, to nawet przez 3 lata...
1: Że nie w dyplomach jest najważniejszy kawałek, tak?
2: Tak. To nawet bez tych dyplomów, pracując po prostu na budowie.
1: Wtedy przyszło to jakieś doświadczenie, które gdzieś
2: to był taki właśnie czas też, że Pan Bóg, już Pan Bóg mnie w którymś momencie odnalazł i nawet pracując na budowie przez 3 lata, właśnie nie miałem ani takiego doświadczenia znużenia, że po prostu codziennie rano wstawałem, pracowałem 10 godzin fizycznie, wracałem do domu, długo się modliłem, miałem naprawdę wiele gorliwości i takiego pragnienia bycia z Bogiem.
1: A było jakieś wydarzenie, które Cię do tego skłoniło, pchnęło do tej decyzji, czy to tak jakoś samoistnie się stało?
2: Do tej modlitwy?
1: Do tego nawrócenia, do tego właśnie...
2: Tak, to było bardzo... No właśnie to było... Proces był długi, bo to z 1,5 roku trwało. Myślę, że w pewien sposób też przyczyniła się śmierć mojego szwagra, gdzie też poczułem się odpowiedzialny trochę za moją siostrę i mojego siostrzeńca. I gdzieś...
1: Czy okoliczności zmusiły Cię do dojrzenia?
2: Trochę tak. No myślę, że do tego miało... przyczyniło się też to, że Pan Bóg jakoś pociągał mnie i pobudzał moje serce do tego, żeby dostrzec w mojej roli też rolę świętego Józefa. I na święta Bożego Narodzenia, pytany o to, co chciałbym otrzymać, to powiedziałem, że Pismo Święte i medalik świętego Józefa. I myślę, że to, że też zacząłem czytać po prostu Słowo Boże, że później spotkałem naprawdę w niesamowitych okolicznościach człowieka, który doświadczył kiedyś, może nie śmierci klinicznej, bo spontanicznie jakby tego przejścia przez ten tunel i jakby spotkania z Bogiem sprawiło, że zacząłem w ogóle go szukać, bo jak on mi opowiadał o Bogu, o tym doświadczeniu, to ja stwierdzałem, że nic o Bogu nie wiem, bo nie chodziłem na religię, do kościoła nie chodziłem, raczej stałem po drugiej stronie barykady, wojując z Bogiem, którego nie ma. I to, że zacząłem czytać Słowo Boże i też słuchać konferencji w internecie, żeby poznać Pana Boga, a później trafiwszy na rekolekcję ewangelizacyjną Odnowy, gdzie naprawdę działy się cuda i to całkowicie mi podczas tych rekolekcji Pan Bóg pokazał mi, czy odpowiedział na moje słowo, że jeśli jesteś, to pokaż mi to. To naprawdę dał mi takie dowody, że powiedziałem, już więcej mi nie pokazuj, bo nie jestem w stanie tego przyjąć. I także to mi dało takie doświadczenie, że Bóg jest, że jest naprawdę i jest naprawdę wszystko może i że nic w moim życiu wtedy nie było przypadkiem, co się wydarzyło do tego czasu.
1: Ty po takich doświadczeniach, takich okolicznościach, skąd jeszcze potrzeba dalszej pracy?
2: No, jak się okazuje, łaskę buduje na naturze i tą naturę też, nad tą naturą też trzeba pracować.
1: A nawrócenia mają swoje stopnie, nie?
2: Tak, i wiara też krzepnie, tak krzepnie w całym tym czyli procesie.
1: Czyli po tym pierwszym zauroczeniu, tak, tym pierwszym doświadczeniu, tym bardzo ważnym okresie tych wszystkich cukierków i objawień, przyszło świadomość, że natura została w miejscu, w którym była, tak?
2: Tak. No i też to wymaga, ta zmiana też wymaga niestety wysiłku i nie jest łatwa. I pomimo właśnie i nawrócenia, i kilkunastu lat psychoterapii, uświadomiłem sobie, że w dalszym ciągu nic nie jestem w stanie zrobić. W sensie, że próbuję was z całych sił zmienić, coś zmienić, żeby się zmieniło w moim życiu i w dalszym ciągu jest tak samo. I to był chyba taki mój drugi czas, kiedy ukląkłem i powiedziałem, Boże, zobacz. I nawróciłem się, i psychoterapia, i to, i tamto. A w dalszym ciągu nie jestem w stanie. Doświadczyłem kompletnej bezsilności wobec samego siebie. I wtedy przypomniałem sobie o 12 krokach, o których była mowa między innymi na jednym ze studiów, które zrobiłem. To było studium relacji interpersonalnych i profilaktyki i uzależnień na UKSW, o których gdzieś kiedyś słyszałem właśnie w Radiu Warszawa. I wtedy zaczęła się też praca już z Panem Bogiem, według właśnie programu 12 kroków.
1: Ty podjąłeś pracę w grupie 12 kroków, tak?
2: Tak.
1: Na warsztacie.
2: Tak.
1: Wtedy to miałeś doświadczenie już i terapii, miałeś doświadczenie terapii grupowej. Jak ten proces warsztatowy na tym tle jakby odebrałeś? Było to coś innego, nowego, czy raczej takie samo?
2: Pewne elementy były podobne, tak jak chociażby praca w grupie, tak, do której byłem przyzwyczajony, jakby dzielenie się na grupie było dosyć, stało się, było prawie że naturalne. Tak, no na pewno to, że te trzy pierwsze kroki, a przede wszystkim ostatni, żeby pozwolić Panu Bogu działać, były kluczowe. W tym wszystkim.
1: Czyli inny był cel tej drogi, nie? Inny był cel tej pracy, inny był cel tych spotkań. On się coraz bardziej ujawniał, nie?
2: Tak, no i to, co na krokach było też na dalszym etapie powiedziane, że jakby to też Pan Bóg będzie nas uwalniał od tej słabości, nie?
1: Że to nie my mamy robić, tylko my mamy współpracować, nie?
2: Tak.
1: Żeby Jemu pozwolić. To jest ta zasadnicza różnica. A co było najtrudniejsze? dla takiego wytrawnego, doświadczonego wygi terapeutycznego.
2: No tak, chyba do dzisiaj najtrudniejsze jest, żeby pozwolić Panu Bogu na to, żeby On mnie uwalniał, żebym ja poddawał się Jemu i Jego prowadzeniu. No bo jeśli chodzi o krok czwarty, no miałem pewnie w jakimś stopniu już to przerobione podczas psychoterapii. Natomiast żeby pozwalać Panu Bogu na to, żeby uwalniał, żeby stawać się gotowym do tego, żeby On uwalniał, żeby nie robić po swojemu, to jest cały czas jednak chyba dla mnie najtrudniejsze.
1: No tak, w sytuacji, w której mówisz, że jakby w Twoim życiu Pana Boga za dużo nie było, dopiero po nawróceniu zacząłeś się zbliżać, poznawać, nie? No bo ogląd czy objęcie intelektualne to jedno, a doświadczenie, przeżycie to drugie, prawda? Jak się nie ma relacji, czy ta relacja jeszcze jest wątła, albo mało jest tych doświadczeń relacyjnych, no to zaufać jest trudno, prawda?
2: Tym bardziej, że no, Pana Boga trudno dostrzec. Znaczy w sensie, to akurat nie widzi.
1: To akurat nieprawda. Nie widać go w sensie fizycznym, ale dostrzec go, jak wiesz, można. Zaraz powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem Marcinem. Bardzo interesujące było to, ta opowieść cała o tym właśnie nawróceniu, o tym okolicznościach, o tym dojściu, o tym spotkaniu z Panem Bogiem. Bardzo to akurat nie nagrywamy, bo mina Marcina też dużo mówiła w tym momencie, kiedy przypominałeś sobie te doświadczenia. Też taka ciekawa odsłona dla mnie samego też ciekawe, bo nie tak dużo jest osób, które mają jakiś proces już terapeutyczny przeprowadzony gdzieś indziej, tak, i przychodzą na kroki. Więc te twoje konstatacje odnośnie tych właśnie doświadczeń i co jest takie najistotniejsze dla takiej osoby, nie? Że właśnie te kwestie właśnie otwarcia się na relacje z Panem Bogiem, tak, powierzenie Jemu swojego życia były dla ciebie najtrudniejsze. No ale jak skończyłeś ten pierwszy obrót, to było troszeczkę lepiej w tym zakresie, chociaż przez jakiś czas?
2: No, zdecydowanie tak. Na pewno kroki pomogły mi też zbliżyć się do samego siebie, lepiej siebie też poznać, no bo jednak w tym procesie to jest też ważne.
1: Może bardziej nie tyle poznać, bo mówisz, że już to poznanie jakby było, a może przyjąć siebie w tym poznaniu, nie?
2: No tak, to zdecydowanie i z czym pewnie i do dzisiaj się mierzę i wydaje mi się, że drugi obrót i praca z Jackiem dużo mi daje i dużo mi przybliża mnie do samego siebie tak naprawdę i otwiera nas siebie samego.
1: Okej, to zaraz, bo jesteś w tej chwili w trakcie, więc dlatego tak do niego ciążysz tego drugiego obrotu, to ja rozumiem, ale spróbuj jeszcze parę słów na temat tego czasu po skończeniu pierwszego. Te zmiany jakoś tam się jakoś działy, jakiś czas było, różnica. Żyło się inaczej, bardziej świadomie?
2: No podczas w ogóle kroków bardzo wiele się zmieniło też w moim życiu, bo i zmieniłem pracę i to też były takie okoliczności, że z jednej zostałem zwolniony, gdzie były po prostu wyrobione czystki po panu prezesie, który odszedł. I dostałem pracę, a też o taką, jaką prosiłem. I tutaj jakby w tej kwestii to widzę, że Pan Bóg tak naprawdę się opiekuje. I jakby
1: czy dało się zauważyć?
2: Zdecydowanie to jego dzieło jest. I myślę, że to też to, że wtedy to moja wiara też nie była jeszcze pewnie tak dojrzała, jak staje się może teraz, to na pewno sporo się zmieniło. Zmieniło się, natomiast myślę, że ta natura moja, na której tak...
1: Stary człowiek silny.
2: Tak, trzeba się, no niestety... była silniejsza niż, że tak powiem, łaska, która była w stanie, którą byłem w stanie pewnie przyjąć, czy żeby mogła zafunkcjonować, no sprawiła, że w którymś momencie uznałem, że jednak potrzebuję tego drugiego obrotu.
1: Tak? Kontynuacji.
2: Kontynuacji, że...
1: Dalej być w procesie, nie? Taki... grupowym właśnie, gdzieś tam prowadzony, tak? Że gdzieś jeszcze sam byłeś nie do końca gotowy, żeby dźwignąć.
2: Tak, no i tutaj pomimo, że pracowałem...
1: A długa przerwa była między pierwszym a drugim?
2: 2 lata. No, to już... Może trochę dłużej, ale to mniej więcej taki był okres. Myślę, że w całym tym procesie i to, do czego ja dążyłem ostatecznie i stwierdziłem, że potrzebuję tak naprawdę, to pracy z mężczyzną, bo do tej pory to w mojej i psychoterapia to też głównie praca z kobietą i później...
1: A na klokach też byłeś u prowadzącej, tak?
2: Byłem, tak, u prowadzącej, u Milenii. Zresztą bardzo ją cenię.
1: No, pozdrawiamy.
2: oczywiście, pozdrawiamy. To jednak widzę, że kontakty
1: deficyt mężczyzny w rodzinie, prawda? Tak. Deficyt ojca.
2: Tak, i to dostrzegłem i jakby stwierdziłem bardzo wyraźnie. Dlatego po roku, po zakończeniu pierwszego obrotu zapisałem się na drugi obrót. No i chyba około roku czekałem na informację, że będzie otwarta grupa. No i tak znalazłem się właśnie u ciebie.
1: No i teraz jesteś 2 lata, tak? Coś koło tego na drugim obrocie. I jak? To samo? Inaczej?
2: No, poza tym zanim jeszcze dotarłem na kroki, to też rozpocząłem psychoterapię z mężczyzną, którą cały czas kontynuuję.
1: Też z terapeutą krokowym, to ważne, nie?
2: Tak. No i to, że właśnie pracuję z mężczyznami, to, że to też pozwala mi mierzyć się chyba bardziej z tym obrazem ojca, który niestety bardzo, ale to bardzo przekładam na wizerunek Pana Boga, tak jak jego postrzegam, jako zagrażającego. I też nawet tutaj wobec ciebie czasami przeżywam lęki, obawy, co powiesz, i czuję się stremowany, i jednak pewnie to też jest taki sygnał dla mnie, że cały czas mam z tym problem, nie? Że to jest, że cały czas postrzegam to jako pewne zagrożenie.
1: Spodziewasz się krytyki, spodziewasz się kary.
2: Tak. No ale w tej chwili jestem już na 5. kroku. Na 4. kroku, który też nie był łatwy.
1: A przecież wszystko sobie wiedziałeś.
2: Tak, no właśnie, to było zadziwiające, że doznałem dosyć, wydaje mi się, takiego istotnego regresu nawet w którymś momentach, że funkcjonowałem nawet jak małe dziecko, tak mentalnie. Robiąc, czy w jakiś sposób destruktywny, traktując siebie, stosując jakąś negatywną narrację wobec samego siebie, jak takiego surowego dorosłego, do dziecka. I teraz na 5. kroku wydaje mi się, że zaczynam odnajdywać nową jakość relacji ze sobą, albo nawet ją odbudowywać. Może nie nastąpiło to natychmiast, w sposób cudowny.
1: Proces, dojrzewanie jest procesem, bo mówisz o dojrzewaniu. Zobacz, pozwoliłeś sobie w procesie zregresować się, nie? Do jakiegoś poziomu wcześniejszego. I teraz sukcesywnie, z kroku na, znaczy z tygodnia na tydzień, ze spotkania na spotkanie, okazuje się po tym 5. krokowym doświadczeniu, że dojrzewasz. Że Marcinek w Marcinie jest coraz większy.
2: Tak, no w ogóle dostrzegam też tą wspierającą część siebie w sobie.
1: Właśnie, zmianę stosunku do siebie, nie? Stajesz się ojcem dla Marcinka, zupełnie innym niż ten, którego znałeś.
2: Tak. No i jest to też... Nie przychodzi to łatwo.
1: No nie.
2: Nie przychodzi to łatwo, jednak taki... widzę znaczący stopień inercji, że tak powiem. I ta zmiana też jest wymagająca.
1: Ale sprowadza na twoją twarz uśmiech.
2: Tak, i też dostrzegam w ogóle, nie chcę, żeby to jakoś górnolotnie zabrzmiało.
1: A nie zabrzmi, dlaczego nie?
2: Jakieś światełko w tunelu, że ta zmiana i to życie, czyli że można właśnie przestać walczyć o życie, tylko zacząć żyć.
1: Właśnie.
2: Tak?
1: Właśnie.
2: Jest możliwe.
1: A przestajemy walczyć wtedy, kiedy przestajemy czuć się zagrożeni. To jest bardzo duża zmiana. Zmiana nie na poziomie intelektualnym przecież, bo tutaj masz wszystko poukładane, tylko na poziomie emocjonalnym, prawda? Często na tym poziomie, którego w ogóle nie dotykamy, nie słyszymy, nie rozumiemy. Zacząłeś siebie w tym dawnym poziomie słyszeć, przyjmować, co najważniejsze. To zmienia zupełnie relacje ze sobą.
2: Tak, jak każda relacja wymaga kontaktu ze sobą i budowanie tej relacji, tak okazuje się, że budowanie relacji ze sobą wygląda bardzo podobnie.
1: Że można nie uciekać od siebie, jakiejś nadaktywności, jakiejś nie wiadomo co, nie wiadomo której godziny, tak? Można nie brać na siebie nie wiadomo ile obciążeń, żeby tylko nie poczuć siebie w sobie. Można zacząć współpracować ze sobą, a to już jest przyczynek do współpracy z Panem Bogiem.
2: Tak, choć może teoretycznie powinno się zacząć od współpracy z Panem Bogiem, to jednak jak już mówiliśmy, łaska buduje naturze.
1: To jest ślad Boga we mnie. Więc odkrywając i przyjmując siebie w Jego zamyśle, nawiązuję z Nim relacje i zaczynam się z Nim zbliżać.
2: To jest moment, kiedy przestaje być stoperem dla tych relacji.
1: Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, Marcin. Myślę, że ta puenta sama nam wyszła wspaniale. Na pewno jeszcze kiedyś poproszę Cię o ponowne danie świadectwa za jakiś czas. Być może skończymy drugi obrót, może później. Państwu dziękuję za uwagę, Tobie dziękuję za obecność i zachęcam do zainteresowania się, zostania patronami naszych audycji w Radiu Warszawa. Patronem Radia Warszawa można zostać, wspierając konkretną audycję, czy w ogóle radio. Szczegóły na naszej stronie. A dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Zostańcie z Bogiem. Wolna chata.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Dobrze, to jeszcze raz. Wiosna, wcześnie robi się jasno. Nasi słuchacze chcieliby nas poznać, więc chcemy ich odwiedzić tam, gdzie nas zaproszą. Samochód mamy, sprzęt do transmisji też. Śniadanie pakujesz do plecaka, a ja zabieram kawę w termosie.
2: Wróć!
1: Ale obiecałeś już, że zrobisz śniadanie.
2: Skąd mamy wiedzieć, gdzie pojechać?
1: Geniusz.
2: Przypomnij słuchaczom, żeby wypełnili ankietę.
1: Zagłosujcie na stronie radiowarszawa.com.pl, gdzie wybrać się ma ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
2: Wypełnijcie ankietę, a ja zrobię śniadanie.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
0: Ogłoszenie nadawcy.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył. Jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie, i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Sam Bóg pokoju niech Was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch Wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja!
2: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja!
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
1: Kochani bracia i siostry, to co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam słowa świętego Pawła, że cierpień teraźniejszych nie można porównywać z chwałą, która w nas się w przyszłości objawi. Czasem nam się wydaje, no i tak jest, że życie na tym świecie bywa bardzo ciężkie, że przeciwności, próby, różnego rodzaju zmagania, cierpienia stawiają nas na granicy naszej wytrzymałości i powodują, że i zaprzątają niejako całą naszą wyobraźnię, całą naszą świadomość. Wydaje się, że to jest jakby największa rzecz na świecie. A Pan Jezus dzisiaj mówi o tej kobiecie, która doznaje bólu, smutku z powodu, bo przyszła jej godzina, godzina porodu, ale kiedy urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek urodził. I potem mówi do apostołów, że teraz doznajecie smutku, ale znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze i radości waszej nie zdoła, nikt wam nie zdoła odebrać. To jest oczywiście ta prosta prawda, że po każdej nocy wstaje dzień, że cierpienia, przeciwności to jest moment tej chwili. To nie będzie trwać przez całe życie, ale ostatecznie chodzi o tę perspektywę nieba. Jeżeli pomyślimy o przyszłej chwale, jeżeli pomyślimy o tym, że Pan Bóg pragnie, żeby nasze życie było naprawdę przedmiotem zachwytu świętych i aniołów, że Bóg chce nas pobudzić do takiej miłości, która sprawi, że historia naszego życia będzie opowiadana na wieki, to możemy sobie wyobrazić ten moment, kiedy w niebie zobaczymy całe nasze życie w zupełnie nowym świetle, jakby odkryte.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w kalejdoskopie historycznym i kolejne spojrzenie w przeszłość. Zanim jednak w tą przeszłość spojrzymy, to chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają nas między innymi na platformie Patronite, no i prosić o dalsze wsparcie. Jest ono dla naszego radia bardzo, bardzo potrzebne, gdyż tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu i chcielibyśmy to czynić dalej. A moimi Państwa gośćmi w dzisiejszym programie, w dzisiejszej naszej audycji są dwie panie reprezentujące, mam nadzieję, że nie pomylę, Centrum Medialne Civitas Christiana. Nie pomyliłem.
4: Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.
3: Już, żeby być dokładnym, jest to znana Państwu z poprzednich audycji Marta Zbańska-Karpińska.
5: Dzień dobry.
3: I Emilia, i tu właśnie się mój język plącze.
4: Badawika, dzień
3: właśnie.
4: Dobry.
3: Witam obie panie. Pozwoliłem sobie zaprosić obie panie z dość takiego ważnego, wydaje mi się, powodu. W internecie jest już dostępny film. Film, który ja widziałem, ja miałem przyjemność widzieć go dużo, dużo wcześniej, więc dla mnie to nie jest może pewna nowość, natomiast dla wielu Państwa, będziemy zachęcali do zapoznania się z tym filmem, na pewno taką nowością będzie. Powiedzmy sobie w ogóle o tytule tego filmu. Cóż z samego tytułu może się taki człowiek, który grasuje w internecie, dowiedzieć?
5: Myślę, że bardzo wiele, bo film, o którym mówimy, nosi tytuł Stanisław Starowiejski, Życie zwyczajne, życie święte. Czyli w tytule mamy zawartą informację, o kim jest ten film, o Stanisławie Starowiejskim, dokładnie błogosławionym Stanisławie Starowiejskim. Jest to jeden ze 108 męczenników II wojny światowej, jeden z 8 świeckich wyniesionych wówczas na ołtarze. Życie zwyczajne, życie święte mówi nam z kolei o tym, jak przeżywając zwyczajne, właśnie świeckie życie w rodzinie, mając pracę, różne odpowiedzialności, można dojść do świętości.
3: Ktokolwiek otarł się chociaż o historię polskich rodów szlacheckich, rodów arystokratycznych, albo w ogóle o rodziny, tak zwane dobre domy, dobre rodziny, no to już nastawi ucho na samo brzmienie nazwiska Starowiejski. To jest nazwisko należące do tej właśnie sfery. No i oczywiście pokoligacone z innymi rodami. Ja wiem, bo film oglądałem, że ten wątek arystokratyczny przez cały film się przewija, nie bez powodu.
4: To prawda, ponieważ faktycznie Stanisław Starowiejski należał do rodziny szlacheckiej. No i tym samym był właścicielem majątków ziemskich z tego tytułu. Również wziął ślub z
5: Marią.
4: Z Marią, tak, z domu Szeptycką. To znaczy, że tutaj te dwa rody się tak naprawdę połączyły. No i to też sprawia, że to jest postać niezwykła, bo mimo pewnego zaplecza, z którym wszedł w życie, nie osiadł na tym, nie osiadł na laurach, ale dalej zarządzał jakby tymi majątkami, ale też przy okazji starał się pomagać ludziom z tymi swoimi zasobami, które posiadał.
3: To, co pamiętam, co utkwiło mi w głowie, bo oglądałem ten film na takim mocno przedpremierowym pokazie w części katechetycznej chyba, tak? Dawnej części katechetycznej kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie w Warszawie. Bardzo miło zresztą to spotkanie wspominam. Było sporo osób, natomiast samej lektury filmu, jeśli można tak powiedzieć, to zwróciło moją uwagę, no właśnie ta jego relacja z pracownikami, trudno powiedzieć poddanymi, to już nie były czasy pańszczyzny, no ale z pracownikami sporych majątków, bo do jego rodziny należały spore majątki i coś niesamowitego. Wychowanie w takim domu. Zdawać by się mogło, arystokraci jedzą tylko słowicze języczki, kawior, popijają szampanem, czy nie tam popijają, kąpią się w szampanie. Nic podobnego.
5: No więc Stanisław, kiedy założył swoją własną rodzinę, a tutaj warto wspomnieć, że z żoną Marią, właśnie z domu szeptycką, mieli 6 dzieci, on przeniósł tam, w te realia swojej rodziny, to co wyniósł ze swojego domu rodzinnego. Mianowicie dość surowe wychowanie. Tam się bułki i białe pieczywo jadało tylko w niedzielę, natomiast tak to był ciemny chlebek na co dzień. Dzieci były uczone pracy, miały swoje ogródki, które miały uprawiać te małe dzieci. Uczyły się też, w dużej mierze uczyły się w domu. Potem przychodziły do szkół. Tutaj sam Stanisław jest absolwentem Chyrowa, takiej słynnej wówczas szkoły dla chłopców. Potem jego synowie tam też kontynuowali naukę. Natomiast z tego domu już wynosiło się taką siłę, wydaje mi się, do życia. Tak był wychowany Stanisław, tak były wychowane jego dzieci. Ja nie wiem, Marcinie, czy ty pamiętasz z tego filmu, że sam Stanisław, mimo że po swoim życiu tutaj na ziemi trafił na ołtarze i jako święty został rozpoznany przez współczesnych sobie, bo to osoby takie, które go znały, wszczęły, zainicjowały proces beatyfikacyjny. Sam Stanisław jako dziecko absolutnie się na świętego nie zapowiada.
3: Co? Zresztą jest typowe dla bardzo wielu świętych, tak? Że ich pierwsza część życia, a nawet znaczna część życia zupełnie nie kwalifikuje ich na ołtarze. Natomiast no, pamiętam ten wątek łobuzerski w jego życiu. Ale skoro Marto powiedziałaś Chyrów, wymieniłaś nazwę tej miejscowości, to warto, żebyśmy chyba zakotwiczyli właśnie geograficznie całą tą historię. No bo to wszystko jest... To się w ogóle jeszcze zaczyna, historia rodziny zaczyna się jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. I to jest coś, co kiedyś nazywaliśmy Galicją, prawda? Czyli ta południowa część dawnej Polski, a północna monarchii austro-węgierskiej, habsburskiej. I to był bardzo specyficzny kawałek kraju, dość biedny, prawda, przed wojną, tą pierwszą światową, biedny po drugiej, ale zarazem niesamowicie kolorowy, jeśli chodzi o mozaikę ludów, nacji różnych, religii różnych. To były też ogniska konfliktów, nie raz i nie dwa. I potrafili jakoś starowiejscy tutaj łagodzić te konflikty i dobrze funkcjonować.
4: No, Stanisław Starowiejski urodził się w Ustrobnej i następnie przeniósł się do Bratkówki. To są wszystko okolice Krosna. A po ślubie już przenieśli się do Łaszczowa i to są okolice Zamościa. I tam faktycznie duży odsetek ludności, czy właśnie miejscowej, to byli Żydzi i to byli grekokatolicy. A mimo wszystko tutaj Stanisław starał się współpracować z ludźmi po prostu, którzy tam mieszkali i tak samo jest taka historia, że no, bułki najczęściej kupował u żydowskiego piekarza ze względu na to, że jak sam mówił, jeśli polski piekarz nauczy się robić tak dobre bułki, to będzie kupował od niego.
3: Czyli taka zdrowa konkurencja oparta na tym, że konkurujemy jakością towaru, jakością usługi, a nie zmową konkurencyjną. No dobrze, ale nie róbmy teraz czegoś, co jest częstym błędem przy omawianiu takich właśnie dzieł, czyli spoilerujemy, jak to młodzież mówi, opowiadamy cały film, tylko w ogóle skąd pomysł na zrobienie takiego filmu o postaci, jak same panie powiedziałyście, trochę zapomnianej. On póki co jest jednym ze 108, tak, tych męczenników. Notabene Kościół pod wezwaniem jest na warszawskich Bielanach, o ile dobrze pamiętam, czy parafia błogosławionego Detkensa i 108 męczenników. Takie ma wezwanie. Kto w ogóle wpadł na taki pomysł?
5: Czy pomysł urodził się podczas pracy nad jednym z numerów kwartalnika Civitas Christiana, którego jestem redaktorem naczelnym? I zawsze szukamy jakichś takich postaci, które można by było opisać, które stałyby się inspiracją do pracy takiej formacyjnej dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Ponieważ stowarzyszenie jest stowarzyszeniem osób świeckich, no to ja najchętniej widzę takie postaci, które wiodły życie świeckie i mogą być bliższe odbiorcy. I jeżeli chodzi tutaj o postać Stanisława, to ona trochę się pojawiła przypadkowo, bo zleciłam napisanie tekstu pani redaktor Sylwii Sułkowskiej i dała mi wykaz nazwisk, spośród których mogła wybrać, bo chodziło mi też o przedstawienie człowieka, który byłby przedsiębiorczy. Taki był temat numeru, więc to zostało tak powiązane. I ona wybrała sobie właśnie Stanisława Starowiejskiego. Kiedy napisała tekst, i był to tekst naprawdę ciekawy, ja szukałam zdjęć, żeby go zilustrować. Nie było łatwo. Tym sposobem trafiłam do księdza Marka Starowiejskiego, bratanka błogosławionego. No i tam, w rozmowie z księdzem Markiem, zrodził się pomysł na film.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy w Kalejdoskopie historycznym naszą opowieść o błogosławionym Stanisławie Starowiejskim, tak naprawdę też i o filmie, który powstał, który jest już dostępny w sieci. Przed chwilą mówiliśmy, że wszystko zaczęło się od poszukiwania takich postaci, które mogą być inspiracją, powinny być inspiracją i niekoniecznie są to święci bardzo heroiczni, święci kapłani, święte siostry, tylko ludzie, którzy pracowali na swoją świętość, czy też żyli świętością, właśnie w taki normalny sposób. Robotnicy, dyrektorzy fabryk, przedsiębiorcy, mężowie, żony. No i Stanisław Starowiejski, błogosławiony Stanisław Starowiejski, kimś takim był. Jak to się zaczęło, to już wiemy, tak, że dotarliście do bratanka, zresztą księdza, tak? Ale ja na filmie widziałem całą masę różnych zarówno dokumentów, jak i fotografii. Gdzie one wszystkie są? Gdzie one, jak udało im się te materiały pozbierać?
2: No, został tu wspomniany ksiądz Marek Starowiejski i właśnie to tak od niego się zaczęło, ale prawda jest taka, że na początku mieliśmy tylko tą jego wypowiedź, tylko ten wywiad z nim. I dopiero jak ten wywiad chwilę odleżał i poczekał, to wróciliśmy do tej opowieści, żeby ją trochę urozmaicić. Następnie udaliśmy się na Podkarpacie, żeby odwiedzić miejsca, w których urodził się i przebywał, dorastał właściwie Stanisław Starowiejski, i do Łaszczowa. Tam okazało się, że otworzyliśmy pewną studnię po prostu, mimo że tych materiałów wydaje się, że jest w tym filmie dużo, ich wcale aż tak dużo nie ma. To też może zaraz powiem dlaczego. Ale po odwiedzeniu tych miejsc i po rozmowie z ludźmi, którzy gdzieś zajmują się tą pamięcią o Stanisławie Starowiejskim, mówię tu już też o siostrach w Łabuniach, które mają tam Izbę Pamięci, zaczęliśmy się zastanawiać, czy tego filmu nie da się jeszcze bardziej wykorzystać, urozmaicić, zobrazować. I okazało się, że takim źródłem, taką osobą, która ma to archiwum takie rodzinne, jest pan Wojciech Starowiejski, który jest z kolei wnukiem Stanisława Starowiejskiego, i on udostępnił nam te materiały. Następnie szukając właściwie jednego zdjęcia, chodziło nam dokładnie o Aleksandra Szeptyckiego, odezwaliśmy się tutaj do Fundacji Rodu Szeptyckich i umówiliśmy się również na spotkanie z panem Maciejem Szeptyckim. I on również udostępnił nam tutaj zasoby. A czemu tych materiałów nie ma aż tak dużo? Ponieważ w którymś momencie rodzina Starowiejskich musiała opuścić Łaszczów podczas początku rozpoczęcia II wojny światowej, a też pałac został już wcześniej spalony, więc po prostu te zdjęcia i materiały gdzieś poginęły w historii.
1: W zawierusze wojennej. Zatrzymajmy się na moment przy tych właśnie wojennych losach i rodziny Starowiejskich, i samego błogosławionego. Ja z filmu pamiętam takie dwie sprawy, które zrobiły na mnie wrażenie. To znaczy, po pierwsze, ta wędrówka z kamerą współczesna, wasza, którą robiliście, i pokazywanie tych starych miejsc, z których część tak ziała opuszczeniem, i to było smutne. Stare miejsca, które kiedyś tętniły życiem, jakieś dwory, jakieś zabudowania dworskie, takie porzucone, bo to chyba jest najlepsze słowo, i tak zarastające smutkiem, gdzie jednocześnie narracja w filmie opowiadała o tym, jak właśnie tutaj pracowano, jak rodzina funkcjonowała, a teraz widzimy opuszczenie tego miejsca. I to było takie smutne. Natomiast druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, i to jest nawiązanie do tego wątku, o którym Marta mówiła wcześniej, o tym takim dość rzetelnym, surowe to może złe słowo, ale takim solidnym wychowaniu, które starowiejscy w swoim domu rodzinnym odbierali. Mianowicie, ja się trochę interesuję, o czym część naszych słuchaczy doskonale wie, survivalem, bushcraftem, czyli umiejętnością przetrwania w trudnych warunkach. I tam też jest wątek związany właśnie z, powiedziałbym, ucieczką, tak, błąkaniem się po lasach samego Stanisława, błogosławionego Stanisława, który no nie w hrabiowskich szatach, ale właśnie w takich, powiedziałbym, bushcraftowych warunkach też potrafi sobie poradzić. Okazuje się, że on był w stanie w takich ekstremalnych warunkach sobie dobrze radzić, co jest tylko dowodem na to, że to wychowanie było słuszne, tak? Ten właśnie twardy sposób wychowywania ludzi.
3: Znaczy tutaj warto wspomnieć, że Stanisław Starowiejski ma za sobą kartę wojskową, gdzie zresztą taką bardzo pięknie zapisaną, on dostał też Order Virtuti Militari, dlatego że się wielką odwagą podczas I wojny światowej wykazał. Sprawdził się jako dowódca, jako człowiek właśnie w tych ekstremalnych wojennych czasach. Stąd potem, kiedy przyszło mu uciekać przez las, o czym tutaj właśnie Marcinie wspominasz, kiedy go Armia Czerwona to była Armia Czerwona chyba na początku.
1: Tak,
3: go zaaresztowali, bo on był aresztowany dwukrotnie i tutaj stąd nam się te wątki
1: nakładają. Były i dwie okupacje. Najpierw sowiecka weszła, a potem dopiero Niemcy. I ten wątek, powiedziałbym, z tym ukrywaniem się, ucieczką, to jest z początku wojny.
3: Tak, bo Niemcom mu się już uciec nie udało i poniósł śmierć ostatecznie w obozie w Dachau. Natomiast za pierwszym razem, po pierwszym aresztowaniu przez Sowietów, udało mu się uciec. Zeskoczył z wozu, biegł przez las, ukrył się u swojego gajowego i udało mu się potem wrócić do rodzinnego domu. Nie udało się to jego bratu, czyli ojcu księdza profesora Marka Starowiejskiego, który wówczas zaginął.
1: Do dzisiaj nie wiemy, gdzie jego doczesne szczątki są. Natomiast głównemu bohaterowi tego filmu rzeczywiście to się udało. Pamiętam takie relacje, które udało wam się w tym filmie zawrzeć właśnie o człowieku, który w chłopskim przebraniu z jakimś zawiniątkiem gdzieś tam ratuje siebie, ale stara się wrócić do swojej rodziny.
3: Tak. Jeszcze, Marcinie, wspomniałeś o tych opuszczonych dworach. Tak. Wiesz, ta sytuacja teraz się zmienia. Tego może jeszcze nie widać na zdjęciach filmowych. Natomiast przez wiele dziesięcioleci dawnym właścicielom tych majątków, czyli Szeptyckim, Starowiejskim, nie można się było w ogóle zbliżać w tamte rejony. Mieli zakaz. Zakaz wraz ze zmianą ustroju został cofnięty i tam rodzina prowadzi prace takie, żeby te ruiny przestały być ruinami, a zaczęły być miejscem tętniącym życiem. Jest pomysł na to, żeby tam zbudować dom imienia Fredry. Na pewno
2: coś... Dom komedii.
3: Dlatego, że to, o czym żeśmy tutaj nie wspomnieli dotąd, to obydwie rodziny, i Szeptycy, i Starowiejscy, są potomkami Aleksandra Fredry, więc jak to mówi ksiądz Marek, duch fredrowski w tej rodzinie funkcjonuje i ma się dobrze. Stąd takie zainteresowania i takie plany pewnie na dzisiaj państwa szeptyckich.
1: No z całą pewnością warto by było tego ducha tchnąć w te ruiny, bo ja mówię po prostu o tym swoim wrażeniu, jakie wyniosłem z filmu. Na tym filmie wiele wypowiedzi było nagrywanych na tle właśnie tych murów starych, które mocno były zębem czasu i zaniedbania dotknięte. I w połączeniu z opowieściami, w połączeniu także z fotografiami, jakie się zachowały, które pokazywały te same miejsca, ale właśnie pełne życia, pełne ludzi, którzy tam przyjeżdżali, wyładowywali furmanki, zaprzęgali konie, to wyglądało to rzeczywiście dość smutno. Jeszcze jeden wątek, który wyniosłem z tego filmu, to była sprawa wzajemnych relacji między, co tu dużo mówić, właścicielem potężnego majątku, arystokratą, jego rodziną, a tymi włościanami, tymi robotnikami, którzy pracowali, a było ich bardzo dużo w tym majątku. No i okazuje się, że jak to kiedyś w dawnej Polsce mówiono, ludzki był to pan.
2: Tak, to wydaje mi się, że ponieważ to była historia o Stanisławie, to ten wątek jest jednym takim, który może trochę umknąć, a on też jest ważny.
1: Nie, był, ja wychwyciłem.
2: Był wątek, tak, ale nie aż tak rozwinięty. Ale ważne jest też to, że Stanisław organizował koła pomocy jakby tutaj właśnie swoim współpracownikom, że jeśli ktoś czegoś nie umiał, to zawsze mógł się zgłosić po jakąś pomoc. Też jak zaczęła się wojna, to były wydawane w dworze obiady dla tych biedniejszych ludzi, którą tą kuchnią zresztą zawiadywała żona Stanisława Starowiejskiego, Maria Starowiejska, więc to wszystko tutaj się kręciło, każdy był otwarty do tej współpracy i z tej też otwartości Stanisława potem powstały te struktury już później Akcji Katolickiej, ale to zaangażowanie było faktycznie już wcześniej.

0: rodzaju materiałów. Oczywiście na YouTubie są różne materiały, ale najprościej umieszczać w tej chwili różnego rodzaju filmy właśnie tam. Film o błogosławionym Stanisławie Starowiejskim, który, tak jak zrozumiałem waszą intencję na początku, miał być filmem o świętości, ale nie tylko o tej heroicznej stronie i martyrologicznej stronie świętości, także o tym, że świętość w zwykłym życiu się przejawia. I
1: on wyrósł w domu, który był też domem takim bardzo, bo była to rodzina głęboko wierząca. Jego ojciec, zresztą też Stanisław, i matka Amelia z Łubieńskich, to byli ludzie głęboko wierzący. Tam przy tym domu w Bratkówce myśmy miały tutaj z Emilią okazję i tam też być, i filmując, i potem pokazując nasz film, to jednym z pomieszczeń, w zasadzie do budówki, do domu, to była po prostu kaplica, w której się rodzina też gromadziła na modlitwę. I ten Naprawdę ta religia, ta wiara w Boga przenika wszystkie aspekty życia tej rodziny. On w takiej rodzinie wyrósł i potem te zwyczaje przeniósł i rozwinął w Łaszczowie, tam gdzie przyszło mu prowadzić dorosłe życie. Tak jak Marcinie wspominałeś, że to traktowanie pracowników było takie niestandardowe jak na tamte czasy, to na przykład jednym z takich zachowań, zresztą motywowanych religijnie, było to, że oni nie pozwalali dzieciom na wyprowadzanie kucyków ze stajni w niedzielę, no bo stajenny też miał prawo do odpoczynku. I to był ten odpoczynek niedzielny, tak? To było bardzo przestrzegane. Generalnie nie zachowało się zbyt dużo papierów po Stanisławie, ale wiemy, że on prowadził też notatki duchowe. Można znaleźć takie materiały między innymi w książkach, które o swoim stryju pisze ksiądz Marek Starowiejski. Jakieś takie właśnie fragmenty tego typu zapisów i myślę, że warto po nie sięgnąć.
0: Ostatni rozdział życia naszego błogosławionego to jest już rozdział rzeczywiście heroiczny i martyrologiczny. Tego rozdziału nie da się w żaden sposób wyjąć z jego biografii. Chociaż całe poprzednie życie też miało elementy świętości, ale była to właśnie ta świętość codzienna, pracy, relacji z ludźmi, takiej służby, tak, dla społeczeństwa. Natomiast ostatni rozdział jest związany, tak jak bardzo często w II wojnie światowej, z niemieckimi obozami śmierci i jest bardzo często rzucana przez filozofów, przez pisarzy taka wielka skarga rzucana przeciwko Bogu, tak? Gdzie był Bóg, kiedy dymiły kominy krematoriów w czasie II wojny? I że ktoś, kto trafił do obozu koncentracyjnego, no to musiał tracić wiarę, tak? Na widok tych wszystkich okropieństw. No nie każdy. Z waszego filmu wprost wynika, że nie każdy.
2: To prawda. Stanisław w obozie nie dość, że zachowywał taką pogodę ducha i był otwarty też na pomoc innym, to jednocześnie zaangażował się i przekazywał więźniom komunię świętą. Ułatwiał spowiedź też. Razem z nim, tylko że do części przeznaczonej dla kapłanów, trafił również ksiądz Dominik Maj, który właśnie i spowiadał Starowiejskiego i też spowiadał tych, których Starowiejski przyprowadził do niego. I mimo że pobyt Stanisława w obozie to nie była tylko ta męczeńska śmierć, ale to też było wielokrotne pobicia. On też miał chorowane nogi, otwierały mu się żyły na tych nogach, musiał mieć bandaże, a Niemcy mu je zabrali, więc też to nie był pobyt.
0: To było męczeństwo rozłożone rzeczywiście na długi, długi czas. Tak, i to na filmie widać wyraźnie.
1: Ja chciałam tutaj dodać, że nie można też tej końcowej fazy życia Stanisława oddzielać od tego, jak on żył przez całe swoje życie, dlatego że to właśnie takie wychowanie i jego taka niesamowita solidność, samodyscyplina spowodowały potem, że on się, i głęboka wiara kultywowana i rozwijana przez całe życie, spowodowały, że on się potem nie poddał w tym obozie, tylko tak jak opowiadała tutaj Emilia, Maria, służył innym właśnie swoją wiarą,

0: swoim zaangażowaniem. Jest takie piękne świadectwo, którego nie będę tutaj opowiadać, ale ono zawarte jest w naszym filmie.
1: Wiem, też zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
0: Nauczyciela.
1: I też nie spoilerujmy, faktycznie, ale jest niesamowite.
0: Tak, powiem tylko, że to był nauczyciel o lewicowych poglądach, który dzięki Stanisławowi, nie będę tutaj opisywała w jaki sposób, nawrócił się i przetrwał obóz, tak, by móc potem złożyć świadectwo o tym, jaki mężny i jaki głęboko wierzący był Starowiejski w tych dramatycznych miesiącach ostatnich swojego życia.
1: Zamknijmy tą naszą rozmowę jeszcze takimi już czysto technicznymi pytaniami. Ile czasu zabrało wam robienie całego filmu, jeżdżenie z kamerą, wypytywanie ludzi, zbieranie tych materiałów i przerabianie je na wersję filmową?
2: Jeśli mielibyśmy liczyć od pierwszego nagrania do zakończenia montażu, to będzie to 1,5 roku. Mhm. Ten film pewnie dałoby się zrobić szybciej, ale on musiał dojrzeć. Potrzebowaliśmy czasu, o czym już zresztą wspomniałam w pierwszym wejściu. I wyjazdów było bardzo dużo. Były one właśnie tu na Podkarpacie. Potem wracaliśmy do miejsc, w których już byliśmy też całym zespołem, bo to nie jesteśmy tylko ja i Marta, ale są to 4 osoby, jeszcze Aleksandra Bilińska i Kamil Latuszek. My wszyscy byliśmy zaangażowani w tworzenie tego filmu razem. W którymś momencie już jeździliśmy na miejsce właśnie, czy do Łaszczowa, żeby wszyscy poczuli tego ducha, zobaczyli te miejsca, w których był Stanisław. I też pewne materiały przychodziły do nas, i to tak nazwę, że przychodziły, czy też Stanisław nam je podsuwał, bo też do Stanisława wielokrotnie, przynajmniej ja przy montażu się zwracałam o pomoc.
0: Ja przy researchu.
2: Przychodziły do nas jeszcze pod koniec, właśnie tuż przed premierą filmu. To może Marta to opowie.
0: Nam brakowało zdjęć do zilustrowania niektórych fragmentów filmu, bo tak jak Emilka wspomniała wcześniej, tych materiałów nie zachowało się zbyt wiele. No i były takie miejsca, które moglibyśmy albo przykrywać współczesnymi zdjęciami, coś tam kombinować, ale wiedzieliśmy, że kiedyś były archiwalia, gdzieś one były. I to chyba 2 dni przed zakończeniem montażu, naprawdę 2 dni, bo też datę premiery mieliśmy wyznaczoną bardzo konkretną w maju ubiegłego roku. Znaleźliśmy te materiały i ja je przefotografowałam. Pamiętam, że wisząc z aparatem w sali konferencyjnej, Kamil mi dopomagał i tak został ten film uzupełniony o te brakujące rzeczy. Wydaje mi się, że za wstawiennictwem Stanisława bezwzględnie.
2: I te materiały to jest książka księdza Kulika, który napisał, to jest chyba najgrubsza pozycja na temat Stanisława Starowiejskiego, która była cały czas na naszej półce, tylko my o niej zupełnie zapomnieliśmy.
1: Tak bywa. Cóż, no film zrobiony, tak jak słyszeliście państwo, przez grupę ludzi, niewielki tak naprawdę zespół, żadna wielka wytwórnia nie stała za tym projektem. Film ciekawy, mówię to z własnego doświadczenia, bo miałem szansę obejrzeć film na długo przed umieszczeniem na kanale YouTube'owym. Film oczywiście zupełnie inny niż hollywoodzkie filmy akcji, tego tam państwo nie znajdziecie, natomiast film, który wydaje mi się warto na spokojnie sobie obejrzeć, słuchać tego, co ci ludzie tam mówią, oglądać te materiały, które tam zostały zgromadzone. Przypomnijmy jeszcze dokładnie, gdzie możemy film znaleźć, wędrując po YouTubie.
2: Na kanale Civitas Christiana TV.
0: I nosi on tytuł Stanisław Starowiejski, Życie Zwyczajne, Życie Święte.
1: A o filmie i o samym błogosławionym Stanisławie Starowiejskim opowiadały mi urocze panie z Centrum Medialnego Civitas Christiana, czyli Marta Dzbańska-Karpińska.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Emilia
2: Wadawika.
1: Tak jest. Dziękuję państwu również za uwagę. Zapraszam na kolejny kalejdoskop historyczny w następny poniedziałek. Marcin Bąk, do usłyszenia.
3: Kalejdoskop historyczny.
4: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Uwierzyć znów pięknym snom, by dalej iść drogą swą. Naprawić błąd, bo po to są.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Jakże radykalnym wyzwaniem był ten okres dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków. Rzeczywiście pokolenie II wojny światowej spalało się poniekąd na wielkim ołtarzu walki o utrzymanie i zapewnienie wolności ojczyzny. Ileż to kosztowało ludzkich żywotów, młodych żywotów, obiecujących. Jak wielką cenę zapłacili Polacy. Najpierw na frontach września 1939 roku, a z kolei na wszystkich frontach, na których alianci zmagali się z najeźdźcą. Po zakończeniu wojny przyszedł długi, prawie 50-letni okres nowego zagrożenia. Tym razem nie wojennego, ale pokojowego. Zwycięska Armia Czerwona przyniosła Polsce nie tylko wyzwolenie od hitlerowskiej okupacji, ale także nowe zniewolenie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja Generalna, Plac Świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół jest ludem Bożym pielgrzymującym na ziemi, który wychodząc właśnie od ostatecznej obietnicy na podstawie Ewangelii, odczytuje i interpretuje dynamikę dziejów, demaskując zło we wszystkich jego formach i głosząc słowami i czynami zbawienie, które Chrystus pragnie urzeczywistnić dla całej ludzkości oraz Jego Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Kościół nie głosi zatem samego siebie, wręcz przeciwnie. W nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie. W tej perspektywie Kościół jest wezwany do pokornego uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, które choć służą Królestwu Bożemu, posiadają przemijającą postać tego świata. Żadna z instytucji kościelnych nie może być absolutyzowana, lecz przeciwnie, ponieważ istnieją one w dziejach i w czasie, są wezwane do ciągłego nawracania, do odnawiania form i reformowania struktur, do ciągłego odradzania relacji, tak aby mogły naprawdę odpowiadać swojej misji.

jak mam żyć. Ja mądrzejsza chciałam być. Ciemno jest, boję się, nie chcę tego, nie, nie, nie. Teraz wiem, zrobiłam źle. Panie, błagam, ratuj mnie.

dip trip.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka żywego różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
3: Głoście wszelkiemu stworzeniu. Dlaczego Pan Jezus nie powiedział tylko waszym siostrom i braciom, tylko wszelkiemu stworzeniu? Ponieważ wszystko jest dziełem Bożym i wszystko jest przepełnione Duchem Bożym. I grzech to jest dla nas nieuchwytne czasami. On niszczy całą strukturę dzieła stworzenia. Ale kiedy my ogarniemy to modlitwą, powierzając to Duchowi Bożemu, to nie tylko odmieniamy oblicze ludzkie, ale odmieniamy oblicze ziemi, oblicze całego stworzenia, bo wszystko jest dziełem Bożym. I kiedy patrzymy na posługę świętego Franciszka czy świętego Antoniego, niektórzy tak patrzą z przymrużeniem oka, że rozmawia ze zwierzętami, z ptakami i tak dalej. Nic nadzwyczajnego. Jeśli człowiek wspina się na wyżyny tej jedności z Bogiem, to dane mu jest coś więcej w tych relacjach, niż nam się może wydawać i obrażać. I o to chodzi. Nam Jezus nie stawia granic. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, powiedziane jest w Księdze Kapłańskiej.
1: Dobre słowo pasterzy.